tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: Reklama. Zaplanuj super start tygodnia. Od poniedziałku wszystkie napoje energetyczne aż 50% taniej na drugi produkt. Tak, 50% taniej na drugi produkt. Miksuj dowolnie, zrób zapasy.
1: Topas, tu robię zakupy.
2: Poszukujesz sprawdzonego dystrybutora płyt warstwowych? Płyty warstwowe w Siedlcach oferują panele do bram segmentowych, płyty ścienne oraz dachowe w pierwszym i drugim gatunku, akcesoria montażowe, obróbki blacharskie, kompleksowo wykonujemy kontenery usługowo-handlowe. Świadczymy usługi montażu oraz cięcia pod wymiar. Płyty warstwowe Siedlce. U nas płyty są zawsze dostępne od ręki. Zadzwoń 507 788 771. Siedlce. Janowska 109.
3: Yomayo Sushi Bar. Zaprasza na lunchowe pyszności Poke Bowl. Jest to syta warzywna uczta na bazie ryżu, podana z wybranym głównym składnikiem. Przepiękna estetyka podania poke zachęca swoim orientalnym smakiem i kolorem do zdrowego ucztowania. Serwujemy do wyboru. Poke wege, łosoś, łosoś grill, kurczak oraz poke krewetka. Yomayo Sushi Bar, Formińskiego 1. Mieliście okazję spróbować? Sprawdź, które danie będzie twoim hitem dnia. Zamów i spróbuj już dzisiaj na stronie sushisiedlce.pl.
4: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Po co chodzę do Galerii Siedlce? Powodów jest wiele. Spotkać się ze znajomymi, wyskoczyć do kina, pobuszować po sklepach i oczywiście na pyszne jedzenie. A ty? Znajdź swój powód, by odwiedzić Galerię Siedlce. Mamy wszystko w jednym miejscu. 140 sklepów, doskonałe restauracje, kawiarnie, kino, super promocje, najnowsze kolekcje i unikalną przestrzeń do spędzenia wolnego czasu. Zapraszamy. Centrum Handlowe Galeria Siedlce. Więcej na galeriasiedlce.pl.
7: I po reklamie.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Reklama.
1: Tu się opłaca. Teraz polskie ziemniaki wczesne aż 57% taniej. Tylko złoty 69 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,99. A soczyste arbuzy jedynie 2,69 za kilogram.
2: Topas, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
6: Jest szósta, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nie żyje uczestnik Poland Bike Marathon. Zawody organizowane były w podwarszawskich Markach. Organizatorzy poinformowali o śmierci 30-letniego zawodnika z Wyszkowa. Trwają także poszukiwania 71-letniego kolarza, który zaginął podczas wyścigu. Nocny pożar na Grodziąckiej Starówce. Ogień wybuchł w mieszkaniu przy ulicy Poprzecznej. Trzy osoby trafiły do szpitala. Więcej na ten temat nasz reporter Łukasz Piekarski.
7: Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb w niedzielę kilka minut przed północą. W mieszkaniu na parterze 4-piętrowej kamienicy przy ulicy Poprzecznej na Starówce miało dojść do wybuchu. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, zastali bardzo rozwinięty pożar. Ewakuowali wszystkich lokatorów budynku. Trzy osoby z poparzeniami zostały przewiezione do grudziąckiego szpitala.
6: A akcja strażaków trwała niespełna dwie godziny. Po upałach nadchodzą gwałtowne burze. Synoptycy z IMGW ostrzegają przed załamaniem pogody. Wieczorem od północnego zachodu wkroczył front atmosferyczny, a burze będą stopniowo przesuwać się w głąb kraju.
8: Czyli mniej więcej z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawę, Pomorze, po Warmię. W ciągu dnia do apogeum upałów z zachodniej Polski przesunie się bardziej do Polski centralnej i południowo-wschodniej. Na zachodzie nieco się ochłodzi,
6: powiedziała nam Anna Greczman z IMGW.
9: Jankes. I Wiktor.
10: Strach w Radiu SK.
11: Jak gorąco, jak gorąco. Mówimy wam dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Wiktor postanowił zostać u rodziców z klimatyzacją. A ty, Janki, jak przetrwałeś dzisiejszą noc?
13: Ja wczoraj się pokłóciłem z żoną, było tak chłodno między nami, że było super w nocy.
11: To jest taki sposób. Dajcie znać, jak przetrwaliście tę noc. Eskowy Messenger czeka.
14: Ale jak będą się godzić, to jak będzie gorąco.

0: Eliza, nasza słuchaczka, pochwaliła się przed chwilą, że wczoraj w niedzielę handlową no skorzystała, poleciała do sklepu po wiatrak, no i wietrzyła się w nocy i się jakoś przetrwała, no, tę ciężką, upalną noc.
1: Nie, no masakra, naprawdę. Takich upałów to naprawdę mój dziadek jeszcze nie pamięta.
0: Nasz też.
1: No, nasz dziadek, jak nasz najbardziej.
0: No dobra, jak przetrwaliście tę upalną noc, o to was pytamy, no jest wesoło.
2: Cześć, mój sposób na upał, na to, że jest gorąco, to świadomość, że za 27 piątków będą już święta. Będzie zima, będzie zimno i od razu już mi się robi chłodno. Pozdrawiam.
1: Śpieszmy się kochać, upały tak szybko odchodzą.
0: To prawda, no bo dzisiaj, że tak bardzo, bardzo upalnie, jutro minimalnie mniej, no zobaczymy, co się będzie działo dalej. Na pewno patrzymy też, co się dzieje, jeśli chodzi o naszego eskowego messengera.
1: Oczywiście nagrywajcie się 664-402-302. Dajcie znać, jak przetrwaliście tę noc.
0: Dajcie znać. Kama
3: i Wiktor.
0: A za chwilę zapytamy naszą panią Jadzie, jak ona przetrwała noc.

a wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: Tak, tu mikrofon mamy, no. Proszę bardzo.
1: Nisko.
2: Poranne prasowanie.
0: Pani Jadzia przyszła do nas do studia. Kochana Jadziula, powiedz, jak ty przetrwałaś dzisiejszą noc?
3: Słabo. Wcale prawie nie spałam. Ledwo.

0: okna pootwierane.
1: Pewnie.
0: No właśnie. I najgorzej nawet się przytulać nie można, bo człowiek się lepi momentalnie. No dobrze, to w takim razie zaglądamy do prasy i tutaj wiadomości sportowe, bo media donoszą, że Robert Lewandowski zna już swoją nową klubową przyszłość. No, podobno jego nowym miejscem pracy będzie Chicago Fire w USA.
2: Tak,
0: czyli w Chicago.
2: Mówią. Tak.
1: Z tego co wiem, to w Chicago mieszka wielu Polaków. Robert może się nie odnaleźć.
2: No dobrze, dobrze, co patrzymy dalej, przeglądamy, patrzymy co tu się dzieje. Honorata Skarbek, to jest dziewczynka, która śpiewa.
0: Wokalistka.
2: Tak, dokładnie. No i słuchajcie, ona, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę
0: ma
2: bardzo.
0: Ma gigantyczny sukces, ponieważ wokalistka koreańskiego K-popowego zespołu BTS uśmiechnął się do niej na próbie. Podobno, tego nie było w moim bingo,
2: to jest niesamowite, że to jest niebywałe, no.
1: No. I tam wystarczył uśmiech Jankesa i Kamy o poranku. Dobrze, jak ładnie.
2: No, jesteś szczęśliwa i bardzo dobrze.
1: Nie, już mi lepiej.
3: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
2: Jutro przyjdź, to zrobimy ci to dwa razy.
1: Dobrze, będziecie się do mnie uśmiechać cały czas.
2: Bardzo. Dobrze.

0: 125 naleskowych zegarach, na termometrach temperatura jeszcze znośna, ale dzisiaj będzie naprawdę bardzo gorąco.
1: Bardzo gorące pozdrowienia dostaliśmy od naszej słuchaczki Asi z Łomianek spod Warszawy. U nas wczoraj wieczorem zabrakło wody, było wesoło.
0: I co więcej, okazuje się, że w niektórych miejscach również zapragnie prądu, żeby mogły jeździć pociągi. I o tym dokładnie za momencik Paulina będzie mówiła, czyli 21 pociągów dzisiaj zostało odwołanych z powodu ciepełka.
2: Serdecznie przepraszamy za utrudnienia w podróży.

0: promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Reklama.
7: Tu się opłaca.
8: Podaruj dobre chwile. Teraz alpejskie mleczko Milka do 350 gramów w super cenie 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A czekolady Milka do 100 gramów jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Topas, tu robię zakupy.
10: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami, atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
11: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
12: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
13: Maturalny maraton za Wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
14: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. AMS Chruścicki. Siedlce. Ulica 3 Maja 60.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
19: Monika Półbratek. Na Krajowej 60 Trójce w rejonie Wiśniewan napotkacie utrudnienia w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej. Zachowajcie tam szczególną ostrożność. Siedleckie termometry wskażą dziś po południu 35 stopni w cieniu. Ciśnienie jest wysokie.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
20: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Na początek pilne informacje dla podróżnych PKP. Odwołano dziś 21 pociągów z powodu ekstremalnych upałów. Przewoźnik zapewnia zastępczą komunikację autobusową. Wśród odwołanych pociągów są m.in. składy na trasach Szczecin-Kołobrzeg, Warszawa Wschodnia, Łódź Fabryczna oraz Kraków-Jelenia Góra. Wczoraj część pociągów miała duże opóźnienia. Powodem były uszkodzenia sieci trakcyjnej spowodowane wysoką temperaturą. Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. To po środowych wstrząsach, w których zginęło już 1450 osób. Nadal trwa akcja ratownicza. Wczoraj po 4 dniach poszukiwań spod gruzów uratowano ojca z synem, a według ONZ ponad 50 tysięcy osób uznaje się za zaginione.
21: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju.
22: SK Sport News.
20: Kanada w 1/8 finału mundialu. Kanadyjczycy pokonali Republikę Południowej Afryki 1-0. Zwycięskiego gola strzelili w doliczonym czasie. Teraz czekają na rywala, którego wyłoni mecz Holandii z Marokiem. Historyczny mecz polskich siatkarzy w Gliwicach. Biało-czerwoni pokonali Argentynę 3-1 w ostatnim spotkaniu Ligi Narodów. Pierwszy set zakończył się wynikiem 50-48 dla Argentyńczyków i przeszedł do historii jako najdłuższy w rozgrywkach. Polacy zakończyli turniej Turniej w Gliwicach z kompletem zwycięstw.
21: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl.
0: Jankes,
6: Jankes,
0: Kama i Wiktor
6: w Radiu SK.
9: Uf, jak gorąco, pytamy was, no jak przetrwaliście noc, jak wasz weekend, jak po waszej stronie? Uf.
17: Możecie się nagrywać na eskowym Messengerze, mówimy dzień dobry.
23: Pracuję w sklepie, mam dwie klimatyzacje, ale mimo tego jest nadal gorąco. Mój patencik na ochłodzenie się, otwieram lodóweczkę ze złocistym napojem i staję do niej tyłem.

0: znowu o tobie, Kama, w Radiu SK.
1: Cute. Dziękuję bardzo.
0: 21 minut do godziny 7. Za nami przeupalny weekend. Oddziało się w wielu miejscach.
1: No właśnie, i co więcej, w wielu miejscach się działo tak bardzo, że później wylądowało to na YouTubie. Okazuje się, że Książula pojechał do hotelu Gołębiewski w Pobierowie.
0: Mm-hmm. Książula to jest człowiek, który rzeczywiście żyje sobie w internecie, na YouTubie przede wszystkim, jeździ, smakuje, mówi jak żyć.
1: I ocenia, oczywiście. Tak. No i wydał prawie 5000 zł za dobę w hotelu. I jak się okazało, woda z kranu leciała taka zielonkawa.
0: Coś tam było nie halo z tą wodą, rzeczywiście.
1: Room service, czyli przyniesienie jedzenia do pokoju, kosztowało go 314 zł.
0: Mm-hmm.
1: Samo przyniesienie.
0: Sporo.
1: A do tego nie działała klimatyzacja, bo w pokoju było 31 stopni.
0: Ach, no było rzeczywiście bardzo gorąco, ale tak sobie pomyślałem, że każdy narzeka, że nad Bałtykiem zawsze jest zimno, prawda?
1: Tak.
0: No, a to proszę, no, nawet w pokojach po plus 31. Dobrze.
2: Kama i Wiktor.
1: To może być plus w zimie.
3: Reklama. Mistrzowskie ceny w Topazie. Mistrzowskie emocje. Kibicuj najlepiej. Teraz dwulitrowe napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite w supercenie. 7,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A chipsy Lay's 190 i 200 gramów tylko 7,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Topaz, tu robię zakupy.
5: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
6: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
5: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
7: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
8: Gotowi na zmianę? Rekrutacja do Medycznej Szkoły Policjalnej imienia profesora Zbigniewa Religii w Siedlcach już ruszyła. Poznaj zawody, które otwierają drzwi do przyszłości. Opiekun medyczny, asystentka i higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, technik elektroradiolog, opiekunka dziecięca, podolog, protetyk słuchu, asystent osoby niepełnosprawnej. Nauka i praktyki są bezpłatne, a matura niewymagana. Zrób krok ku swojej przyszłości. Medyk w Siedlcach, ulica Młynarska 17.
9: Topaz, tu się opłaca.
10: Zaplanuj super start tygodnia. Od poniedziałku mleko łowickie 2% UHT, 1 liter z kartą klienta, aż 42% taniej. Tylko złoty 99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,49.
4: Topaz, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
11: Masz tępe noże w kuchni? Sharpie ma na to sposób. Noże i ostrzałki. Sychy, a rypy i kropka.pl.
12: I po reklamie.

0: Polska, 11 minut do godziny 7. Uwaga, uwaga. Happy birthday
1: to you. Sławomir.
2: Eska budzi w urodziny.
0: Sławomir, dzień dobry, witamy. Twoje 35. urodziny to już dzisiaj.
3: No, nie da się ukryć.
0: Bardzo dobrze.
1: Ale cieszysz się z tego powodu?
3: No, cieszę się. No,
1: słuchaj, ja ci gratuluję, bo to znaczy, że w końcu będziesz mógł zostać prezydentem.
3: No, do tego długa droga, ale jakoś damy radę.
0: A na co dzień czym się zajmujesz?
3: A zajmuję się prawem.
0: Prawem? Tak. Z lewa do prawa? No, znamy to numery
1: jakby
0: oczywiście.
1: Jakbyś się jeszcze sprawiedliwością zajmował, to w ogóle miałbyś szansę na powodzenie.
0: Rewelacja,
1: w naszym kraju.
0: Naprawdę. No dobrze, o który dzisiaj się obudziłeś?
3: No niedawno obudziłem się, bo zbieram się właśnie do pracy.
1: No my słyszeliśmy, że dzisiaj masz bardzo ważny dzień. Co przed tobą?
3: No, długo wyczekiwany awans, także... Także zbieram się na spotkanie z szefem, więc...
0: A na czym polega awans, jeśli chodzi o twoją pracę, no i bycie prawnikiem?
3: Że są... O, lepsze stanowisko.
0: Jakie tu ma to stanowisko lepsze?
3: Ale to niech to będzie moja słodka tajemnica.
1: Ale to jest bardzo proste, bo do tej pory siedział na jednym stanowisku, a teraz będzie siedział na stanowisku wyżej, czyli mniej więcej taki cokolwiek metrowy będzie postawiony, okay. Będzie wyżej siedział.
0: No, no i tego ci życzymy oczywiście. I mamy dla ciebie prezent.
1: To będzie stówka urodzinowa, która leci do ciebie. No i oczywiście super, twoja fantastyczna żona, ona bardzo mocno cię kocha. Mówi, że jesteś super facetem, super tatą, super mężem i że uwielbia sprawiać ci radość. Więc życzę ci dzisiaj dużo radości ze strony żony.
3: Bardzo dziękuję. No i chciałbym ją pozdrowić w takim razie, jak i dzieciaki, także no i wszystkich słuchaczy.
1: No i trzymamy kciuki za to, żeby ta rozmowa dzisiaj poszła jeszcze lepiej niż w twojej.

0: Co jest po literze O?
1: O, P.
0: P, policja, no właśnie, widzisz? No,
1: wszędzie. Widzę, dziękuję ci za lekcję języka
2: polskiego. Uwaga, policja, ale właśnie policja stoją, no.
1: No właśnie, o tym, że policji będzie teraz trochę więcej, bo ruszyła akcja wakacje, będzie za chwilę mówiła Paulina. Natomiast moje pytanie brzmi, Janki, bo oni będą sprawdzać dwie rzeczy. Czyli dmuchanie i prędkość. Czy możesz dmuchnąć? Dmuchasz fantastycznie, a w kwestii prędkości to ty jesteś do tych, co szybko, czy do tych, co wolno?
0: Nie, oczywiście, że szybko.
1: Współczuję twojej żonie.
0: Wiktor. Ale często za to.
2: Tak średnio.
3: Reklama. I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ale sztosy.
1: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto. You ready?
5: Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa. I am selling the building. By uratować to miejsce. We have each other and nothing left to lose. The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 24 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
1: Zbliża się siódma. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Upały nie odpuszczają. Służby apelują o rozwagę. W Chełmie na Lubelszczyźnie zmarła 60-letnia kobieta, która opalała się na miejscowej plaży. A w podwarszawskich Markach nie żyje jeden z uczestników maratonu rowerowego. Drugi jest uznany za zaginionego. Więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
2: Ciało kobiety w Chełmie odnalazł na terenie remontowanego kąpieliska jeden z przechodniów. Policja ustaliła, że nic nie wskazuje na udział osób trzecich w śmierci 63-latki, co potwierdzi jednak sekcja zwłok. Kobieta miała na sobie strój kąpielowy i prawdopodobnie opalała się na tymczasowo zamkniętej plaży. Z kolei w podwarszawskich Markach służby odnalazły ciało 30-latka, który brał udział w zawodach rowerowych. Trwają poszukiwania 71-letniego Kazimierza Niewiarowskiego, który także uczestniczył w rowerowym maratonie, przekazał organizator. Mężczyzna zaginął na około 10 km przed metą.
1: O czym relacjonował Michał Rawa. Putin odrzuca propozycję rozejmu i zapowiada dalszą ofensywę. Rosja ma kontynuować działania i dążyć do zajęcia 4 ukraińskich obwodów na południu i wschodzie. Właśnie w tych regionach w ciągu ostatniej doby doszło do kolejnych ostrzałów, a według władz Ukrainy zginęło co najmniej 7 osób. Ruszyła akcja Bezpieczne Wakacje. Policjanci w całej Polsce prowadzą kontrolę na najpopularniejszych trasach. Sprawdzają prędkość i trzeźwość kierowców. Funkcjonariusze apelują o ostrożną i spokojną jazdę w czasie letnich wyjazdów.
3: Jankes,
4: Kama
3: i
4: Wiktor.
5: Dzień dobry, witamy raz jeszcze.
6: Dzień dobry, to jest poniedziałek, za momencik się zacznie lipiec. My 4 lipca będziemy spotykać się na PGL Narodowym i to, co możemy wam obiecać, to to, że atmosfera będzie gorąca, ale nie będzie upału.
5: To prawda, rzeczywiście 4 lipca finał akcji SK Karniaki Cup. W rolach głównych Sławek Peszko. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc.
6: No właśnie. Dlatego zapraszamy na sk.pl i jakby co, to za chwilę dzwonimy.

0: To już 7 minut po godzinie 7. SK z samego rana. Chłodzimy was. Nie podgrzewamy atmosfery, bo jest naprawdę bardzo gorąco.
1: No ale bardzo gorąco to ty miałeś w weekend. Czy ja dobrze widziałam, że ty byłeś na koncercie pana Dawida P?
0: Rzeczywiście byłem, pociłem się, było naprawdę wspaniale. W sobotę, w niedzielę Dawid Podsiadło grał na Narodowym. Polska wygrała. Słuchajcie, no mnóstwo ludzi było, ale było tak gorąco. No i było przyjemnie. Było przyjemnie rzeczywiście, jeśli chodzi o muzykę. Działo się, ludzie mieli różne pomysły. Wiem, do czego dążysz.
1: No właśnie, dlatego, że niektórzy podgrzewali atmosferę jeszcze bardziej. Brat Wojtka Szczęsnego oświadczył się na koncercie. Rzucił co prawda czarno-białe zdjęcie, więc trochę wygląda, jakby to było na smutno, ale jest na wesoło, ona powiedziała tak.
0: Ale dobrze, tak sobie pomyślałem, że dlaczego on mógł wybrać właśnie to miejsce, czyli PGE Narodowy?
1: Może tak jak brat chciał mieć fajne wspomnienia z Narodowego. Jan, i Wiktor. Może gola też mu się uda strzelić?
0: No, kto tam wie, no. Ale gratulujemy oczywiście, życzymy zakochanego życia. No i teraz
1: i milionów monet też życzę.
0: No i mrozimy was.

0: Co, Kama, taka fajna pogoda, pograłaby się w piłkę, co?
1: No raczej, ja na bramkę.
0: Nie pasuje już, coś za chuda.
2: SK Karniaki Cup.
1: Ale faktycznie będzie szansa na to, żeby strzelać Sławomirowi Peszko karniaki i wygrać nawet 10 tysięcy złotych na PGA Narodowym już w najbliższą sobotę.
0: Zgadza się, zapraszamy na wielki finał, ale dobra, wciąż kompletujemy naszą radiową, eskową reprezentację. Zaraz łączymy się z Kasią. Dzień dobry, Kasiu, witamy, witamy.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Kasia, czy ty na piłce nożnej znasz się tak jak Jankes, czy tak jak ja?
3: No raczej tak jak ty.
1: No właśnie.
0: Czyli
1: to,
0: bardzo.
1: To jak to się stało, bardzo, że postanowiłaś dokładnie się zgłosić do SK Karniaki Cup?
3: To znaczy głównie to robię dla koleżanki, bo ona grała w piłkę nożną, niestety po kontuzji już nie może grać, ale, ale właśnie chciałabym zrobić jej taką przyjemność i zabrać ją ze sobą.
0: Jejku, na koniec kariery wystąpiła na PGA Narodowym razem ze Sławkiem Peszko i zgarnęły 10 tysięcy złotych, bo taka jest nagroda główna, właśnie.
1: Nie, jeden piłkarz pozazdrości.
0: No dobrze.
1: To, Kasiu, mamy w takim razie dla ciebie hasło od Sławka, który będzie mówił. I końcówka tego jego zdania jest wypikana, tam brakuje jednego słowa, które zostało wygwizdane i to jedno słowo musisz powiedzieć i jak je powiesz, to nagroda w postaci 1000 złotych kieszonkowego noclegu w Warszawie dla dwóch osób. No i oczywiście zaproszenie na finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym będzie twoje, dobra?
0: Tylko prośba, żebyś dobrze powiedziała to słowo, żebyś idealnie trafiła.
3: Mam nadzieję.
1: Dobra. Dobra. Trzymamy kciuki i...
0: Panie Sławku, Sławek Peszko, prosimy.
1: Do piłki.
4: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
3: atmosferę.
0: Czy to jest dobra odpowiedź?
4: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za atmosferę.
1: I tym oto sposobem, Kasiu, dostajesz od nas 1000 złotych kieszonkowego nocleg w Warszawie dla dwóch osób. Zaproszenie na finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w najbliższą sobotę. No i walka o 10 tysięcy złotych, dziewczyny, ale będzie,
3: ale się
1: dało.
0: I będziesz w hotelu z klimatyzacją, która działa. Taka sytuacja.

0: nie wszędzie działa.
1: Mam nadzieję.
0: Ale super, niesamowite, że będziecie. Będzie Sławek Peczko, wy będziecie. Czy ktoś jeszcze ma ochotę? Mamy miejsca.
2: Zapraszamy oczywiście na esko.pl. Będzie nowa zagadka i kolejna szansa na to, żeby dołączyć do naszej eskowej reprezentacji karniakowej.
3: Eska Karniarki Cup.

0: 25 minut po godzinie 7 w weekend no sporo się działo, była nawałnica jeśli chodzi o temperaturę.
1: Temperatura!
0: No i była też były też nawałnice w wielu miejscach w kraju, no niestety.
2: No właśnie, trzeba przyznać, że pogoda potrafi trochę nagrandzić i o tym za moment ci będzie mówiła Paulina w newsach. Jankes.

0: Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tu się opłaca.
3: Łap hity z gazetki. Teraz trzywarstwowy papier toaletowy Banisoft Big Pack, aż 24 rolki, tylko 17,99. A lakiery do włosów Taft 250 ml, jedynie 13,99 za sztukę.
4: Topaz, tu robię zakupy.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Są podróże, które pamięta się całe życie. Od prawie 20 lat pomagamy je tworzyć w altravel.pl. Wyjątkowe kierunki, komfortowe hotele i profesjonalna obsługa. A wszystko zawsze w cenach organizatora. Biuro podróży altravel.pl. Siedlce, ulica Sokołowska, pasaż Kaufland. Telefon 512 006 002. altravel.pl. Doświadczenie, któremu można zaufać.
9: Szukasz profesjonalnej opieki dla Twojej pociechy? Poznaj żłobek Magiczny Zakątek. Mamy wspaniałą, doświadczoną kadrę, duże, nowoczesne sale, mnóstwo fantastycznych zajęć dla dzieci oraz własną, zdrową kuchnię i świetny plac zabaw. Zaurocz się magią tego miejsca. Oferujemy darmowe czesne. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 570 700 204. Uwaga, od września zmieniamy lokalizację. Siedlce Widok 4. www.żłobekmagicznyzakątek.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. AMS Chruścicki, Siedlce, ulica 3 Maja 60.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Unika półubratek. Budowa nowej ścieżki pieszo-rowerowej może powodować utrudnienia na Krajowej 63 w gminie Wiśniew. Bądźcie tam ostrożni. Termometry wskażą dziś po południu około 35 stopni. Ciśnienie jest dość wysokie i w ciągu dnia będzie się wahać.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
15: Minęła 7.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Tragiczny poranek na dworcu w Bydgoszczy. Przed godziną piątą pociąg jadący z Czech do Gdyni potrącił człowieka. Ruch kolejowy został wstrzymany, a pociągi kierowane są objazdem z pominięciem przystanków Bydgoszcz Leśna i Bydgoszcz Bielawy. Poważne zniszczenia w Strzelcach Krajeńskich w Lubuskiem, to po wczorajszej nawałnicy. Burze przeszły przez zachodnią Polskę, o czym więcej powiemy w SK News już za pół godziny.
16: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju.
17: SK Sport News.
15: Robert Lewandowski blisko zmiany klubu. Wszystko wskazuje na to, że napastnik zwiąże się z grającym w MLS Chicago Fire. Według włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano dopinane są ostatnie szczegóły kontraktu. Do finalizacji transferu ma dojść na początku tygodnia. Kanada wygrywa z RPA 1-0 w 1/16 finału mundialu. Jedyna bramka zdecydowała o awansie Kanady do kolejnej rundy, a dziś w nocy rozegrane zostaną trzy kolejne mecze tej fazy turnieju.
16: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl.
18: Dzisiaj kawka z samego rana to najlepiej na lodzie, wtedy robi się naprawdę przyjemnie. Kopie na zimno.
19: Kopie na zimno. Można i tak, to praktycznie definicja również Nosela, który też potrafi kopać na zimno.
18: I na ciepło też, jak
19: trzeba. I ciśnienie podnosić tak, zupełnie jak te burze, które za chwilę będą.

0: 7.38, 22 minutki i będzie z nami godzina 8 już.
1: Ja zrobiłam małe śledztwo, ja już wiem, dlaczego w Polsce jest tak gorąco.
2: Dlaczego?
1: Bo te wszystkie emocje, które nam dostarczane były w weekend i Dawid Podsiadło na Narodowym i Polska, która grała w siatkę, no błagam cię, no co to był za mecz?
0: Rzeczywiście, przez kilka ostatnich dni w pięknych Gliwicach miał miejsce turniej pod tytułem Liga Narodów. Grają najlepsi, teraz będą jechać w stronę Stanów Zjednoczonych, też do Chicago, gdzie, no, możliwe, że Robert będzie grał, Lewandowski. No dobrze, dobrze, dobrze. Graliśmy, fajnie się oglądało. Graliśmy między innymi z Argentyną wczoraj.
1: No właśnie, ja tylko chciałam przypomnieć, że oryginalnie w piłce siatkowej gra się do 25 punktów, tak?
0: Dokładnie.
1: A Polska przegrała seta, pierwszego seta, 48-50.
3: Wilfredo Leon, Massimino, w obronie zakończyli tego historycznego seta z takim wynikiem.
0: No i
3: 50-48.
0: To jest niebywałe. Ja niestety nie widziałem na żywo. Kibice przy okazji dostali dwa sety w cenie jednego. Promocja na sety.
1: Sławek Paszko lubi to.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama.
6: Tu się opłaca.
7: Poczaruj dobre chwile. Teraz alpejskie mleczko Milka do 350 gramów w super cenie 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A czekolady Milka do 100 gramów jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Topas, tu robię zakupy.
9: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: Jak za momencik on zrobi bum, ciki bum, ciki bum, to dopiero będzie.
1: Na pewno gorąco, będzie miło i przyjemnie. No, oczywiście, pod tym wszystkim podpisuje się Kamil Nosel.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo? Szczęść Boże, Pawlacz Przemysła po tej stronie z diecezji kurialnej. Czy ja dodzwoniłem się do pani Marzeny z zaświadczenia, jeśli chodzi o chrzest? Tak, to pani?
4: Tak.
3: Proszę pani, ja będę musiał cofnąć decyzję księdza, tam bodajże chyba prowość wam dawał, czy jakieś wikary, ponieważ ja tutaj w kartotece mam rozpiskę informacyjną, że pani nie przyjmuje kolędy. Nie wiem, na jakiej podstawie ksiądz pani wydał to zaświadczenie.
4: Ale ja dopiero tutaj mieszkał ktoś inny, ja już nie pytał mi się ksiądz, ale ja to mówiłam tej pani, co tam pracuje, tak? Że ja byłam wcześniej w Gdańsku, mieszkałam, my się dopiero teraz z powrotem przeprowadziliśmy.
3: No i dlatego, proszę pani, brakuje mi tych kolęd, żeby wydać zaświadczenie, że pani może uczestniczyć właśnie w obrzędach chrztu.
4: Ja mieszkałam w Gdańsku, no tutaj ktoś wynajmował mieszkanie, no to już mnie tutaj, wie pan, no. Ciężko, żeby ktoś, kto wynajmuje mieszkanie, to już jest decyzja jego, czy on przyjmuje księdza, czy nie przyjmuje.
3: Trzeba teraz się cofnąć, bo to jest szybko do zrobienia. My możemy umówić księdza, proszę pani, albo z tej parafii, albo z innej, żeby nadrobił te kolędy. I wtedy niech pani się zgłosi po zaświadczenie. Tak to robimy.
4: No dobrze, ale to bo jak mam to nadrobić w takim układzie? Nie wiem, mam księdza zaprosić teraz do domu, no bo...
3: Tak! I tutaj byśmy zrobili, jeżeli pani chce co tydzień, to niech pani powie. Odbębnimy te 8 tygodni i sprawa załatwiona. Pani się może znowu ubiegać, proszę pani, o to zaświadczenie, że może pani być przykresną.
4: Zapraszam, siedzę w domu, bo pracuję zdalnie w tym momencie.
3: Ale to pani chce co tydzień, czy jak? Jak to rozplanujemy?
4: Bo... Ale jak co tydzień, jak mam za tydzień chrzest? To jak pan chce to rozplanować?
3: Ale jak pani chce, proszę pani, 8 kolęd nadrobić, proszę pani, nie wiem, 8 dni?
4: Ale proszę pana, bo robicie teraz jakiś taki dziwny problem z tym, żebym ja została chrzestną. Wy się
3: Ale nie,
4: że ludzie z kościoła...
3: Pani robi problem, że pani nie weźmie...
4: Nie,
3: pani robi problem, że pani kolęd nie chce zrobić.
4: Siedzi pan cały czas na mnie i pan jest agresywny, tak?
3: Nie, proszę pani, pani robi sztuczny problem, że pani kolęd nie chce zrobić.
4: Ale jak już powiedziałam, zapraszam serdecznie, siedzę w domu.
3: Dobra.
4: Jeżeli macie taką potrzebę, zapraszam.
3: Czyli mamy robić codziennie, nie co tydzień?
4: No tak, no skoro mam za tydzień chrzest, no to jak pan chce to robić co tydzień, no to jak to?
3: To jutro. O 15 mógłbym wysłać księdza po kolędzie u was?
4: Tak, nie, o 15 przed 15.
3: 14?
4: No, zapraszam.
3: Na kolędę przyjdzie Tomasz.
5: Dzień dobry, kochanie, zostałeś wkręcony w Radio SK.
4: Gdzie jesteś?
2: Nosel wkręca w Radio SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na SK.pl.
6: Hej, kolęda.

0: Przed chwilą nasz wydawca Boga i mówi, kiedy twoja mama ma klimatyzator, to mówisz do niej, daj, daj, daj.
1: Rzeczywiście, jeśli macie klimatyzatory, jakieś tam takie, no, no to śmigiełka
0: dobre
1: takie.
0: Dajcie znać, wpadniemy.
1: Daj, daj, daj, daj, daj. Rzeczywiście, chłodzimy się, jeśli nie możecie, no nie musicie, to nie wychodźcie dzisiaj na zewnątrz, bo naprawdę znowu będzie paruwa tak zwana.
0: A o czym Paulina za chwilę będzie mówiła w newsach?
2: O upałach.
1: No właśnie. I Wiktor. Wiktora wywołaliśmy na chwilę. Wiktor dzisiaj miał wracać z Zielonej Góry do Warszawy pociągiem. I co?
0: Pociąg odwołany. Za utrudnienia. Przepraszamy.
2: Współczujemy.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
1: Jest ósma, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Burze i silny wiatr w Lubuskiem. Po nawałnicach połamane są drzewa, uszkodzone dachy i drogi. Strażacy interweniowali w wielu miejscach, a największe szkody są w rejonie Skwierzyny i Strzelec Krajeńskich.
2: Te drzewa powaliła lokalna trąba powietrzna. Strażacy szybko przystąpili do działań. Kilka godzin zajął usuwanie skutków silnego tornada.
1: Mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej, a lubuscy strażacy łącznie interweniowali w ostatnich godzinach niemal 150 razy. Jedna z dróg startowych już naprawiona. To na lotnisku Chopina w Warszawie. Wcześniej na drodze wykryto spękania, dlatego wyłączono ją z ruchu. A przyczyną były ekstremalnie wysokie temperatury. Robert Lewandowski ma zagrać za oceanem. Według zagranicznych mediów napastnik jest blisko transferu do Chicago Fire z MLS. Do oficjalnego ogłoszenia dzielą nas już właściwie tylko godziny. Co wiemy o tym ruchu Lewandowskiego? O tym nasz reporter Michał Rawa.
3: O przenosinach za ocean Roberta Lewandowskiego poinformował znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano. W sprawie lewego napisał słynne Here we go i przekazał, że kapitan polskiej reprezentacji zgodził się dołączyć do Chicago Fire po wizycie w klubie 2 tygodnie temu. Kontrakt może podpisać jeszcze dzisiaj po przejściu badań medycznych. Umowa będzie obowiązywała przez 2 lata z opcją przedłużenia o rok. Polski napastnik ma zarabiać niecałe 20 milionów dolarów za sezon.
1: A Lewandowski w amerykańskiej lidze MLS może zadebiutować 17 lipca meczem z Vancouver Whitecaps.
4: Kama i Wiktor. W Radiu ESK.
5: Dzień dobry, chłodno was witamy. 2 minutki po godzinie 8.
6: No i jeżeli potrzebujecie, dajcie znać, zadzwońcie do nas 664-402-302, a ja was schłodzę, dosłownie zmrożę swoim wzrokiem, bo w radiu przecież najlepiej.
5: Widać. Po 8 u nas dzisiaj, uwaga, uwaga, uwaga, panie i panowie, halo wasze pieski. SK nakarmi ci pieska, wracamy do tej akcji, na naszej antenie oczywiście. Zgłoszenie na sk.pl, zajrzyjcie, za chwilę szczegóły.

0: 8 minut po godzinie 8, SK w poniedziałek 20 upalnego 9 czerwca, proszę Państwa.
1: Jeżeli komuś jest za zimno, to dziewczyny gorąco polecam, żebyście zerknęły na zdjęcia Davida Beckhama.
0: Czekaj,
1: można
0: ja
1: w sieci
0: na jego
1: ostatnio
0: profil.
1: Wrzucił, bez koszulki był. Matko
0: serio?
1: Jedyna, ale gorąco się zrobiło. I on ma 51 lat i wciąż jest naprawdę w niesamowitej formie. Widzisz to na zdjęciach? Widzisz?
0: Oczywiście widzę, no.
1: A wiesz, jak on to robi?
0: No.
1: Okazuje się, że w jednym z wywiadów powiedział, że wstaje o 6 rano.
0: Tak, dlaczego tak dobrze wygląda, tak?
1: Wyprowadza psy, je proste śniadanie, ćwiczy siłowo i przede wszystkim pilnuje snu od 8 do 9 godzin dziennie. Koniecznie.
0: David Beckham tak wygląda, mając 51 lat, ale tak, to teraz tak spójrzmy na nasze podwórko.
1: Tak.
0: Krzysztof Ibisz.
1: No.
0: Więcej lat, on ma krzyło, ma chyba z 60 już teraz,
1: tak.
0: Jak się nie mylę. Jak on wygląda, to ile on musi spać, no?
1: No jak na niemowlę przystało po 20 godzin dziennie.

0: Sponsorem konkursu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
1: Eska. Nakarmi ci pieska.
2: No dobra, zabieramy się za karmienie waszych psiaków. Z nami Eliza. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Z tego, co my wiemy, masz całkiem fajnego, wyjątkowego psiaka.
2: Jak ma na imię?
3: Oj tak, Ciastek.
2: Ciastek się odezwał, już się obudził.
3: Jest.
2: Dawaj, Ciastka. Dawaj, Ciastka, bliżej mikrofonu. Dawaj, Ciastka.
3: Ciastuś, odezwiesz się? Ciastek. Nie, wykończony jest od upału, niestety.
2: Ciastek, tutaj Kama i Jankes, co u ciebie? Karmią cię tam?
3: Ciastuś, odezwiesz się?
2: Jest! Super Ciastek.
4: Cudownie. Eliza, powiedz mi, jak on się znalazł u ciebie w domu?
3: Oj, to jest taki dość duży przypadek. Straciłam poprzedniego pieska i miałam już nie mieć żadnego zwierzaka, bo bardzo przeżyłam.
4: Ta pustka ale jest gigantyczna, co? W serduszku się robi.
3: Tak, ale no niestety nie dałam rady. Niestety nie dałam rady i szukaliśmy pieska.
2: Stety,
3: no
2: oczywiście.
3: I to miał być piesek 15-kilowy, a wyszło, że waży 30 kilo.
4: O co, kochanego ciała nigdy za wiele, pamiętajmy o tym. I co,
3: tak,
4: przyjechał
3: ja
4: do was ze schroniska?
3: Ja też tak uważam. Tak, aż z Podlasia, 9 godzin jechał do nas.
4: Miłość od pierwszego wejrzenia?
3: Tak.
4: Czy jesteś w stanie się podpisać zdaniem, że to czasami nie my ratujemy pieski, tylko one ratują nas?
2: Och, to ładne.
3: Tak.
2: I pamiętajcie też, że sporo tych piesków mieszka bliżej was w schroniskach, tam też są, czekają, machamy w stronę schronisk. No dobrze, okej, Ciastek 30-kilogramowy, to dużo musi jeść.
4: No właśnie, to skoro dużo je, to mamy dla ciebie tysiak na zakupy na dolina-noteci.pl.
3: Dziękuję bardzo, przyda się ogromnie. Dziękuję.
2: Dziękujemy, proszę pozdrowić Ciastka, chłodzimy się, wchodzimy do wanny, ewentualnie jakiegoś baseniku, polewamy.
3: Tak jest.
2: No i dajemy też dużo wody psiakom w te upały.
4: Trzymaj się, Eliska.
3: Dziękuję.

0: telefonem do ciebie.
1: Pozdrawiamy. Dziękujemy.
2: Nakarmi ci pieska. Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
3: No dobra, poszła już Elizę do ciastka, no co?
0: No dziwisz się? Tu na spacerek nie trzeba teraz wychodzić. Mm-hmm. Trzeba miziać. Znowu.

0: Janki, pamiętasz, jak w jednym filmie było, ich oczom ukazał się las?
1: Tak, dokładnie.
0: A na drugiej stronie było napisane krzyży.
1: Krzyży.
0: No to u nas sytuacja będzie podobna w newsach. Mianowicie został rozbity gang, który zajmował się praniem. A na drugiej stronie co będzie, to będzie mówiła Paulina.
1: To za chwilę u nas.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Topas, tu robię zakupy.
1: Wesele, jakiego oko nie widziało, o jakim ucho nie słyszało. Z zachwycającym menu z Yomayo Sushi Bar. Polecamy wspaniałe cateringi weselne z pysznym sushi z dostawą prosto na salę weselną. Zestawy do indywidualnego opracowania z parą młodą. Gwarancja świeżości, zachwycającego smaku, autorskich przepisów i niebanalnego designu potraw. Yomayo Sushi Bar przy Formińskiego 1. Sushi-siedlce.pl. Telefon 730-199-030.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. AMS Chruścicki, Siedlce. Ulica 3 Maja 60.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Monika Półbratek. W Siedlcach już od rana upalnie. Po południu termometry wskażą około 35 stopni. Ciśnienie jest to dość wysokie. Kierowcy, uważajcie w gminie Wiśniew na Krajowej 63. Trwa tam już budowa ścieżki pieszo-rowerowej.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
7: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od Mazowsza, gdzie służby rozbiły gang zajmujący się praniem brudnych pieniędzy. Członkowie grupy podejrzani są o popełnianie przestępstw gospodarczych i skarbowych na dużą skalę. Skarb państwa stracił ponad 5 milionów złotych, a zatrzymano 9 osób. Incydent z kolumną rządową w Poznaniu. Wczoraj niewiele zabrakło do zderzenia motocyklisty z samochodem. Autem jechał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Motocyklista w porę zahamował, nikomu nic się nie stało. Dzień odpoczynku dla polskich siatkarzy. Ci podczas turnieju Ligi Narodów w Gliwicach na razie odnieśli dwie wygrane po tiebreakach. Dziś będą pauzować, a jutro zagrają z Niemcami, w niedzielę z kolei zagrają z Argentyną.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
9: W radiu RSK.
10: Wczoraj, muszę wam powiedzieć, było tak gorąco, odnalazłem sobie zimną, lodowatą wodę do wanny. Leżenie było wspaniałe.
11: No słuchaj, dzisiaj polecam. W kalendarzu jest Międzynarodowy Dzień Tropiku, więc czuć świętowanie przez cały weekend.
10: Bardzo dobrze, bardzo.
11: Nie zrozumiałeś, Jankes. Mhm. Czuć, że świętowałeś cały weekend.

0: gips, taki upał? Bo naprawdę musi być...
1: To nie wyschnie, panie. Czy będzie czekać i czekać?
0: Ale są, dzieciaki są takimi mistrzami świata, przed wakacjami sobie łamią rękę i pójdzie tak, siedzą w tej wodzie, tak. Oj, z ręką do góry. No, dobra, okay,
1: nie róbcie tego na wszelki wypadek. No ale Jankes przegląda gazetę, a tam newsik dosłownie z pierwszych
0: stron gazet. Halejcio na biało, też jak gips. No bo chodzi o ślub pani Klaudii Halejcio 35L. No było świętowanie ślub Halejcio za miliony, tak tutaj piszą teraz ładnie. Ale no gratulujemy. Mua.
1: Oczywiście gratulujemy, co prawda zastanawiam się, jak grube koperty musiały być na ślubie, który kosztował miliony złotych.
0: Ojej.
1: Ale faktycznie, jeśli chodzi o najbardziej mile widziany prezent ślubny.
0: Bo są badania przeprowadzone na nowożeńcach.
1: Dokładnie. I w zdecydowanej większości odpowiedź brzmiała: gotówka.
0: No i bardzo dobrze, koperty. No miłość jest bezcenna, ale koperta też robi robotę.
2: Jankes. Jankes. I Wiktor.
1: No tak, no kwiaty zwiędną, blender się zepsuje, a pieniążki?
0: Ach, ach. Reklama.
3: Tu się opłaca. Teraz polskie ziemniaki wczesne aż 57% taniej. Tylko złoty 69 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,99. A soczyste arbuzy jedynie 2,69 za kilogram.
4: Topas, tu robię zakupy.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Maturalny maraton za wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
9: Poszukujesz sprawdzonego dystrybutora płyt warstwowych? Płyty warstwowe w Siedlcach oferują panele do bram segmentowych, płyty ścienne oraz dachowe w pierwszym i drugim gatunku, akcesoria montażowe, obróbki blacharskie. Kompleksowo wykonujemy kontenery usługowo-handlowe. Świadczymy usługi montażu oraz cięcia pod wymiar. Płyty warstwowe Siedlce. U nas płyty są zawsze dostępne od ręki. Zadzwoń 507 788 771 Siedlce. Janowska 109.
10: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
11: To będzie ostatnia reklama.
3: Topas, Topas, tu się opłaca.
12: Zaplanuj super start tygodnia. Od poniedziałku mleko łowickie 2% UHT, 1 liter z kartą klienta, aż 42% taniej. Tylko złoty 99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,49.
4: Topas, tu robię zakupy.
0: I po reklamie.

0: 12 minut i będzie z nami godzina 9. Tutaj jest K. Widziałaś kama tego naszego nowego kampera?
1: Nówka sztuka nieśmigana. Chociaż przepraszam, już troszkę śmigana, a to wszystko dlatego, że Kasia w czwartek wygrała naszego kampera. Nosel ją jej dostarczył. Mm-hmm. I ruszyła dziewczyna w ten piękny, cudowny, bardzo słoneczny weekend nad
2: Mazury.
1: Mazury. Ona w Giżycku
0: oczywiście
1: była.
0: Łączyliśmy się w imprez z dziewczynami. No, było szaleństwo. Liczymy na to, że kamper wróci cały i zdrowy. Obiecały, że tak zrobią. No i po raz kolejny chcemy wręczyć wam kampera oczywiście w najbliższy czwartek za 3 dni.
1: No właśnie, dlatego warto wskakiwać na sk.pl, tam się zgłaszać do naszej zabawy. Mamy dla was kamper na przedłużony weekend, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Gdzie pojedziecie, to już jest wasza sprawa. Najważniejsze jest to, żeby fajną paczkę znajomych ze sobą zabrać.
0: Ja bym tak ostatnio myślałem, żeby porwać tego kampera. Wiesz, przejechać się kawałek, gdzieś tam pojechać sobie i byśmy mogli program poprowadzić, tak wiesz, gdzieś tam. No? Co to na to?
1: A ty manualem jeździłeś?
0: Proszę pani, ja jeździłem wszystko.

0: To już tylko i wyłącznie 5 minut do godziny 9. Przed chwilą jak i poza anteną tak się cieszyłeś, że nie dostałeś zaproszenia na żaden ślub i wesele.
1: No bo tak teraz się tyle wkłada do tych kopert, rzeczywiście, no i co?
0: No to słuchaj.
2: I bardzo serdecznie chciałem was zaprosić na ślub, na wesele. Będzie super impreza, całe radio zapraszam i wszystkich słuchaczy.
0: Ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że słuchacz wygrał tym wszystko. Mm-hmm. No wyobraź sobie, zaprosił całe radio i wszystkich słuchaczy. Nawet jeśli będzie po stówce w kopercie, panie, to mu się 4 razy zwróci do tego.
1: No dobrze. I Wiktor. To przyjdziemy na wesele i jutro też o 6.
3: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
7: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
10: Gastorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: Szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
13: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Gorąco.

0: program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
1: Monika Półbratek. Termometry wskażą dziś po południu 35 stopni w cieniu, a nie wykluczone, że nawet więcej. Tym, którzy są już na urlopie i nie muszą wychodzić z domów, szczerze zazdroszczę. Ciśnienie dość wysokie, 1017 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl. Sponsorem programu był Decathlon.
2: Minęła 9. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Doktor Emil Jędrzejewski znów w prokuraturze. Śledczy ponownie spróbują przesłuchać byłego ordynatora w warszawskim Szpitalu Południowym. Chcą poznać szczegóły działalności Dawida Kacprzyka i nieprawidłowości na szpitalnym SOR-ze, które opisał doktor Jędrzejewski. Przed siedzibą warszawskiej prokuratury okręgowej jest nasz reporter Michał Rawa.
3: Tak jest, dzień dobry. Przesłuchanie właśnie się rozpoczyna. Śledczy próbowali już przesłuchać doktora Jędrzejewskiego w środę. Wtedy powiedział jednak śledczym, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika. Tego już teraz udało mu się ustanowić. Prokuratorzy zadali wtedy w środę doktorowi kilkadziesiąt pytań. Ten odpowiadał na nie milczeniem. Zostawił jedynie listę osób pokrzywdzonych w Szpitalu Południowym. Prokuratura chciała też zabezpieczyć telefon, z którego doktor miał wysyłać informacje o zaniedbaniach w szpitalu do prezydenta Warszawy. To również na razie się nie udało.
2: Dziękujemy, to był Michał Rawa. Pożar hali magazynowej na Podkarpaciu ugaszony. Ogień pojawił się wczoraj późnym wieczorem w zakładzie drzewnym w okolicach Stalowej Woli. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia, a sprawę bada policja. W Londynie rusza Wimbledon. Jako pierwsza z polskich tenisistów wystąpi Maja Chwalińska, a rywalką Polki będzie Tajka Mananchayan Savankiau. Mecz zaplanowano na 12, a o 14 z kolei planowany jest mecz Roberta Hurkacza z Kasperem Rudem.
4: Jankes i Wiktor. W Radiu SK.
5: Dwie minutki po godzinie 9:00 promocyjnie po raz kolejny pojawiam się na antenie Radia SK. Zapraszam na kolejną porcję hitów na czasie. Nie umieszkamy również was troszkę chłodzić. Zostańcie z nami.

0: No i już 16 minut po godzinie 9 tutaj Radio SK. W poniedziałek 29 czerwca. Wakacje. Słuchajcie, no mamy rekord świata w wykonaniu naszego chłopaka Tomka, Tomek Sobania ze Śląska. Brawo dla Tomka. Tomek, słuchajcie, no to jest niebywałe w ogóle. Facet przebiegł 50 maratonów, nie że jeden, 50 maratonów w ile dni? W 50 dni. Słuchajcie, w 50 maratonów w 50 amerykańskich stanach, a dokładnie w 49 dni, a nawet tak to się skończyło. Ostatniego dnia, a to miało miejsce w tę minioną sobotę, zrobił to dwa razy. Skończył na Times Square w Nowym Jorku. Niesamowita historia. Mamy rekord świata, jesteśmy wpisani do księgi rekordów Guinnessa. Spokojnie, Tomek ma się naprawdę dobrze. Teraz odpoczywaj, tak sobie myślę. Za każdym razem codziennie musiał biec przez kilka godzin dziennie, no bo tak biegają maratończycy. No całe szczęście, tak sobie pomyślałem o sobie, że ja nie mam tyle wolnego czasu, bo mam dzieci, no. Radio SK. Aczkolwiek w sumie, no mam dzieci, mogłyby mnie dopingować.
1: Run, Forrest, run! Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadłeś.

0: wiesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Mistrzowskie ceny w Copazie. Mistrzowskie emocje. Kibicuj najlepiej. Teraz dwulitrowe napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite w supercenie. 7,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A chipsy Lay's 190 i 200 gramów tylko 7,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Topaz, tu robię zakupy.
6: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Są podróże, które pamięta się całe życie. Od prawie 20 lat pomagamy je tworzyć w altravel.pl. Wyjątkowe kierunki, komfortowe hotele i profesjonalna obsługa. A wszystko zawsze w cenach organizatora. Biuro podróży altravel.pl. Siedlce, ulica Sokołowska, pasaż Kaufland. Telefon 512 006 002. altravel.pl. Doświadczenie, któremu można zaufać.
9: I po reklamie.

0: Tutaj SK 23 minuty, bo nie znamy godzina 10. Przed kilkoma chwilami ktoś wrzucił na TikToka, jak sprawdza temperaturę wody w Bałtyku.
1: No i ile? Ile dzisiaj?
0: Jezuś. Słuchajcie, jest prawie 26 stopni Celsjusza. Proponuję połączyć je z Władysławowem, w skrócie z Władkiem. Co tam się dzieje, co tam teraz jest number one, jeśli chodzi o muzykę?
2: Gdy widzę sinicę, to kwicę, z wysypką się wtedy nie liczę.
3: Radio SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
4: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój

0: ptaka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: To się opłaca.
5: Podaruj dobre chwile. Teraz alpejskie mleczko Milka do 350 gramów w super cenie 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A czekolady Milka do 100 gramów jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Topas, tu robię zakupy.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
11: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
12: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
11: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Gotowi na zmianę? Rekrutacja do Medycznej Szkoły Policjalnej imienia profesora Zbigniewa Religii w Siedlcach już ruszyła. Poznaj zawody, które otwierają drzwi do przyszłości. Opiekun medyczny, asystentka i higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, technik elektroradiolog, opiekunka dziecięca, podolog, protetyk słuchu, asystent osoby niepełnosprawnej. Nauka i praktyki są bezpłatne, a matura niewymagana. Zrób krok ku swojej przyszłości. Medyk w Siedlcach, ulica Młynarska 17.
15: I po reklamie.

0: Tutaj jest, 5 minut, chyba nie za mnie godzina 10. A, widzimy, że spodobało się. No dobrze, no kończymy, no. Chyba, że Michał Sobkowski nie przyjdzie i będziemy musieli zostać trochę dłużej.
1: Hurra!
0: Ale to nie są tanie rzeczy, ludzie. No gdzie?
1: Nie wiem, ile to będzie kosztowała organizacja, ale to jest, no, impreza na pewno nie by kosztowała 100 zł, czy 200, czy 300. To jest impreza konkretnie zorganizowana, z rozmachem.
0: Wszystko się zgadza. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy do gorących hitów na czasie.
2: Jankes.

0: Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tu się opłaca.
3: Łap hity z gazetki. Teraz trzywarstwowy papier toaletowy Vany Soft Big Pack, aż 24 rolki, tylko 17,99. A lakiery do włosów Taft 250 ml, jedynie 13,99 za sztukę.
4: Topaz, tu robię zakupy.
5: Są podróże, które pamięta się całe życie. Od prawie 20 lat pomagamy je tworzyć w altravel.pl. Wyjątkowe kierunki, komfortowe hotele i profesjonalna obsługa. A wszystko zawsze w cenach organizatora. Biuro podróży altravel.pl. Siedlce, ulica Sokołowska, pasaż Kaufland. Telefon 512 006 002. altravel.pl. Doświadczenie, któremu można zaufać.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Szukasz profesjonalnej opieki dla Twojej pociechy? Poznaj żłobek Magiczny Zakątek. Mamy wspaniałą, doświadczoną kadrę, duże, nowoczesne sale, mnóstwo fantastycznych zajęć dla dzieci oraz własną, zdrową kuchnię i świetny plac zabaw. Zaurocz się magią tego miejsca. Oferujemy darmowe czesne. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 570 700 204. Uwaga, od września zmieniamy lokalizację. Siedlce Widok 4. www.żłobekmagicznyzakątek.pl.
2: Po co chodzę do galerii Siedlce? Powodów jest wiele. Spotkać się ze znajomymi, wyskoczyć do kina, pobuszować po sklepach i oczywiście na pyszne jedzenie. A ty? Znajdź swój powód, by odwiedzić galerię Siedlce. Mamy wszystko w jednym miejscu. 140 sklepów, doskonałe restauracje, kawiarnie, kino, super promocje, najnowsze kolekcje i unikalną przestrzeń do spędzenia wolnego czasu. Zapraszamy. Centrum Handlowe Galeria Siedlce. Więcej na galeriasiedlce.pl.
3: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro Sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Topas, tu się opłaca.
6: Zaplanuj super start tygodnia. Od poniedziałku mleko łowickie 2% UHT, 1 liter z kartą klienta, aż 42% taniej. Tylko złoty 99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,49.
4: Topas, tu robię zakupy.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
9: Monika Półbratek. Jadąc przez Siedlce, omijajcie ulicę Kochanowskiego. Tam wciąż dużo utrudnień. W dwóch miejscach ulica jest całkowicie nieprzejezdna. Na barometrach 1017 hektopaskali, czyli ciśnienie dość wysokie, a termometry już teraz wskazują 31 stopni.
8: Sponsorem programu był Decathlon.
10: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Niebezpiecznie na drogach, są utrudnienia. Na S11 pod Poznaniem między węzłami na Pachanie i Rokietnice ciężarówka wjechała w drogowców koszących trawę. Jedna osoba zginęła. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 13:00. A z kolei na A4 w Gliwicach zderzyły się 4 ciężarówki. Trasa w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Doktor Emil Jędrzejewski zeznaje w prokuraturze. Śledczy po raz drugi próbują dowiedzieć się szczegółów w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Na poprzednim przesłuchaniu w środę doktor nie chciał odpowiadać na pytania. Przed siedzibą prokuratury okręgowej w Warszawie jest nasz reporter Michał Rawa.
11: Doktor Jędrzejewski wraz ze swoim pełnomocnikiem przyszli do siedziby prokuratury w 8:30. Przesłuchanie miało rozpocząć się pół godziny później. Podobnie jak w środę, doktor nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy. Z mediami rozmawiał za to jego pełnomocnik, mecenas Tomasz Jędrasiak.
12: Na początku będziemy rozmawiać z prokuratorem. Jeśli prokurator wyrazi zgodę na odtajnienie jakiejś części tego, co się zadzieje dzisiaj, to być może pan doktor coś państwu powie.
11: Mówił mecenas Jędrasiak. Doktor Jędrzejewski to jak na razie kluczowy świadek w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
10: Przed nami truskawkowa pełnia. Nazwa pochodzi z tradycji ludów Ameryki Północnej i odnosi się do okresu zbiorów truskawek. A zjawisko to będzie dobrze widoczne dziś przez całą noc.
13: Truskawkowa pełnia może być związana z Ameryką Północną, ale to my truskawki na wszelkie sposoby rozpropagowaliśmy. Zwłaszcza ostatnio, prawda? To był makaron, dobrze pamiętam?
10: Tak, zdecydowanie. Iga, tak.
13: A teraz będzie Dawid. Dawid, który miał w ten weekend swoje koncerty w Warszawie. Byłaś chyba?
10: Byłam. Oj, zazdro. Było upalnie.
14: Radio SK, hity na czasie.
13: To tak na ochłodę. Dawid Podsiadło i Sezon dosłownie za 2,5 minuty, które spędzamy z W&W. Michu Sobkowski, witajcie!

0: wciąż brzmi ten numer naprawdę kapitalnie. Grubson na szczycie. No chyba tylko Grubsona nie było podczas koncertów na PGE Narodowym Dawida Podsiadły. Grubsona i mnie. Nad czym bardzo mocno ubolewam. Pierwszego dnia między innymi PZ i Kaśka Sochacka, jeśli chodzi o gości. Drugiego dnia, jeśli dobrze widziałem, Vito, Zalewski, Cortez, Zawiało. Wow, wow, wow. No i jak napisał Dawid na swoich mediach społecznościowych po tym weekendzie, pełen obrót. No, w końcu to obrotowy tour. Dobrze, że przeżyliśmy. Nie tylko ogień na scenie, ale ogień z nieba. Miejmy nadzieję, że jakoś przetrwamy do jutra. Jutro, jak twierdzą synoptycy, ma już być jakieś tam 30 stopni, a nie 40. Swedish House Mafia za chwilę na ochłodę. Wait So Long, później Taylor Swift, a później Daria Zawiało w WSC.
1: Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy. A jaki jest twój?
5: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
4: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
5: SK. Nakarmi ci pieska.
4: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Topaz, tu się opłaca.
9: Zaplanuj super start tygodnia. Od poniedziałku lody na patyku, w rożku i w kubeczku do 220 ml, aż 50% taniej na drugi produkt. Tak, 50% taniej na drugi produkt.

0: akcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
8: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
9: I po reklamie.

się wszyscy! Nowy Jason Derulo. On tak zawsze miał taki czas, że zawsze tak zaczynał albo tak kończył numer. Michiko, numer, który wyprodukowany został przez rumuńskiego DJ-a. No i właśnie nie mam pewności. Goja, Goża, Godża. No w każdym razie Jason Derulo, Michiko.

0: O tym, jak to leje. U nas to leje, tylko że żar z nieba. Rihanna i Jay-Z, Umbrella na antenie Radio SK. Kolejny z naszych hitów zawsze na czasie. Za moment, kochani. Najpierw Ed Sheeran, a później Dua Lipa w SC.
1: Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Reklama.
6: Tu się opłaca.
7: Teraz polskie ziemniaki wczesne aż 57% taniej. Tylko złoty 69 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,99. A soczyste arbuzy jedynie 2,69 za kilogram.
8: Topas, tu robię zakupy.
9: Dostaniesz coś za świadectwo?
10: No raczej, rabat od Media Expert.
9: Wow, też chcę!
10: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
9: Mega!
11: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
13: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
14: Maturalny maraton za wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
15: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
16: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
17: Została nam już tylko apteczka.
16: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
17: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
16: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
18: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
16: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
18: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
19: Adamet, z pasji do rozwoju.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą.
21: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Wiemy, za co kochasz. Sushi Park. Za nasze znakomite sushi przyrządzone według orientalnych receptur. Ale to nie wszystko, za co możesz nas kochać. W naszym menu jest zaskakująco znakomity ramen. Esencjonalny i pożywny w kilku odsłonach smakowych. Ramen miso, tantanmen i koreański. Polecamy każdą wersję. Zjedz go w klimatycznym letnim ogródku. Restauracja Sushi Park, Siedlce Starowiejska 21, www.sushipark.pl.
24: I po reklamie.

Ale Farben i René Miller, czyli Body Talk w Radiu SK tuż przed godziną 11, a po 11 na wakacje w sam raz kolejna godzina hitów na czasie. Kygo, Khalid i Save My Love. Nie wiem, czy wy tak macie. Macie tak, że budzicie się, może to jestem po prostu świrnięty, no, że budzicie się i macie od razu w głowie jakąś melodię. To ja dzisiaj obudziłem się właśnie z Save My Love. Jeśli wy też, to mam dobre wieści, gram zaraz po 11.

0: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Tu się opłaca.
2: Orzeźwi się na lato. Teraz 1,5 litrowe wody Augustowianka. Butelki bez kaucji w hitowej cenie 99 groszy za sztukę przy zakupie 6. A litrowe lody kolorowe Lato Coral tylko 13,99.
3: Topas, tu robię zakupy.
4: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Poszukujesz sprawdzonego dystrybutora płyt warstwowych? Płyty warstwowe w Siedlcach oferują panele do bram segmentowych, płyty ścienne oraz dachowe w pierwszym i drugim gatunku, akcesoria montażowe, obróbki blacharskie. Kompleksowo wykonujemy kontenery usługowo-handlowe. Świadczymy usługi montażu oraz cięcia pod wymiar. Płyty warstwowe Siedlce. U nas płyty są zawsze dostępne od ręki. Zadzwoń 507 788 771. Siedlce. Janowska 109.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2 razy 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
16: Półbratek. W Siedlcach już teraz ponad 30 stopni, a temperatura jeszcze wzrośnie. Duże utrudnienia na drodze wojewódzkiej 627 między Kosowem Lackim a Sokołowem Podlaskim. Nastąpiło zamknięcie odcinka drogi na trasie Emilianów-Budyku Piętyńskie.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
14: Sponsorem programu był Decathlon.
17: Eska.
18: Eska. Summer.
19: Wakacje z hitami na czasie wystartowały, a my jak co roku podrzucamy wam najlepsze letnie imprezki. To pierwsze w tym sezonie SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Lato startuje na bogato, jeśli chodzi o festiwale, bo już w ten czwartek rusza święto polskiego rapu na nadwiślańskiej plaży w Płocku. To oczywiście Polish Hip Hop Festival. Na scenie pojawi się m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Young Iggy czy Fukaj i wielu innych. Impreza potrwa od czwartku do soboty. SK będzie tam razem z wami. Ten tydzień gorąco zapowiada się też w Gdyni. Przed nami Open Air Festival. To od środy do soboty. Na scenie międzynarodowe gwiazdy, które znacie z Eski, to m.in. Zara Larsson, Calvin Harris, Teddy Swims, Martin Garrix czy LP. I przypominam, wystartowało męskie granie 2026. Najbliższy przystanek to Poznań 10 i 11 lipca.
17: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
20: Zbliża się 11. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zakończyły się poszukiwania kolarza w Markach. Służby odnalazły ciało 71-letniego uczestnika wyścigu, który zaginął na trasie zawodów. W akcji brali udział m.in. policjanci, strażacy i żołnierze. Wcześniej podczas tego samego wyścigu zmarł 30-letni kolarz. Okoliczności obu śmierci wyjaśniają śledczy. Przez Polskę przechodzi fala niemal 40-stopniowych upałów. W wielu miastach stanęły specjalne kurtyny wodne, które dają mieszkańcom chwilę wytchnienia. Tak jest m.in. w Radomiu.
21: No bo my lubimy wodę.
22: Przeważnie każdy, kto przychodzi tędy, zrasza się wodą. Na pewno to pomaga w taki upalny dzień.
23: Chłopaki się cieszą, to jest ważne, dzieci się bawią. Miło takie, że ktoś to zorganizował.
20: A dzisiaj o godzinie 10 termometry w Kozienicach pokazały ponad 35 stopni. W ciągu dnia temperatura może wzrosnąć do niemal 40. A przed nami wielkie koszykarskie święto. Reprezentacja Polski w koszykówce po raz pierwszy zagra w Tauron Arenie Kraków. Spotkanie zakończy pierwszą rundę eliminacji do Mistrzostw Świata. Ten mecz już 6 lipca o 18. A dodajmy, że będzie to debiut biało-czerwonych w największej hali widowiskowo-sportowej w kraju.
24: Wspominałem o koncercie Dawida Podsiadło, ale to był też weekend z koncertem Sanach. Z sąsiedzi, Ania, Tomek, serdecznie pozdrawiam, byli we Wrocławiu. I był tam też Sobel. I Sobel i Sanach. Cześć, jak się masz? Dosłownie za 3,5 minuty. Wcześniej wspomniany Kaigo, Khalid, Save My Love, 11.1 WSC już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Radio SK.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: Marisa, odkochaj w Radiu SK.
1: SK, Karniaki K.
0: Nasi polscy piłkarze robią naprawdę bardzo dużo, żebyśmy my się odkochali od piłki nożnej, ale my nie, to jest taka miłość beznadziejna, no, cały czas. Słuchajcie, to będzie naprawdę fantastyczny weekend, bardzo konkretnie fantastyczna sobota, finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko, dokładnie tak. I ci, którzy zostaną powołani do naszej reprezentacji, bo cały czas kompletujemy jedenastkę, zostały nam jeszcze dwie osoby, oto oczywiście ten czas ze Sławkiem Peszko w sposób oficjalny, a także częściowo nieoficjalny, będą mogli spędzić. To wszystko w sobotę. Kasia dzisiaj próbowała i Kasi dzisiaj... No dobra, co ja będę fakty uprzedzał?
2: Sławek Peszko, prosimy.
3: Do piłki.
4: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
5: atmosferę.
2: Czy to jest dobra odpowiedź?
4: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za atmosferę.
6: Dostajesz od nas 1000 złotych kieszonkowego, nocleg w Warszawie dla dwóch osób, zaproszenie na finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w najbliższą sobotę.
0: Ja już nie będę powtarzał tej całej listy nagród, którą dla was mamy, a którą przeczytała Kama, powiedziała Kama. Przeczytać można to oczywiście na SK.pl i w naszej aplikacji. Tam też można odsłuchać nowy dźwięk, który jutro będzie miał swoje, miejmy nadzieję, pozytywne rozstrzygnięcie. No dobra, słuchajcie, co mówi Sławek.
4: Na boisku trzeba przewidywać ruchy rywala, a po imprezie trzeba umieć znaleźć...
0: Co trzeba umieć znaleźć po imprezie? Jeśli macie jakieś pomysły, no to oczywiście zgłoście się na SK.pl zupełnie za darmo. Bruno Mars, I Just Might, za moment, później Justin Bieber i Nicki Minaj w Estre.
1: SK Karniaki Cup.
7: Autopromocja.
8: Jak wkręcać?

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie.

0: I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tu się opłaca. Poczaruj dobre chwile. Teraz alpejskie mleczko Milka do 350 gramów w supercenie 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A czekolady Milka do 100 gramów jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Topas, tu robię zakupy.
3: Są podróże, które pamięta się całe życie. Od prawie 20 lat pomagamy je tworzyć w altravel.pl. Wyjątkowe kierunki, komfortowe hotele i profesjonalna obsługa. A wszystko zawsze w cenach organizatora. Biuro podróży altravel.pl. Siedlce, ulica Sokołowska, pasaż Kaufland. Telefon 512 006 002. altravel.pl. Doświadczenie, któremu można zaufać.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
6: I po reklamie.

0: Satellites of September na antenie Radia SK. Dyscypliny i konkurencje sportowe są różne. Jest piłka nożna, to ze Sławkiem Peszko na przykład można uskuteczniać. Jest też sztafeta 4x100. To też można ze Sławkiem Peszką uskuteczniać. Jest też tenis ziemny. Wimbledon dzisiaj startuje. Maja Chwalińska już dosłownie za kilkanaście minut powinna pojawić się na korcie. Będzie walczyć z Tajką o nazwisku chyba Sabankev. Tak się chyba wymawia. W każdym razie 164. pozycja, jeśli chodzi o ranking dla Tajki. Trzymamy kciuki za Maję. Bardzo mi się podoba to jedno z tych zdań, które przeczytałem ostatnio w internecie na jej temat i temat występu na Wimbledonie. Maja nic nie musi, a wszystko może. Sombr i Back to Friends Weste za moment, później Axwell i grozą u nas. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie ceny w Topazie. Mistrzowskie emocje. Kibicuj najlepiej. Teraz dwulitrowe napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite w super cenie. 7,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A chipsy Lay's 190 i 200 gramów tylko 7,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Topaz, tu robię zakupy. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gotowi na zmianę? Rekrutacja do Medycznej Szkoły Policjalnej imienia profesora Zbigniewa Religi w Siedlcach już ruszyła. Poznaj zawody, które otwierają drzwi do przyszłości. Opiekun medyczny, asystentka i higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, technik elektroradiolog, opiekunka dziecięca, podolog, protetyk słuchu, asystent osoby niepełnosprawnej. Nauka i praktyki są bezpłatne, a matura niewymagana. Zrób krok ku swojej przyszłości. Medyk w Siedlcach, ulica Młynarska 17.
7: I po reklamie.

Teraz jeszcze czasem wspomnień dla tych, którzy byli na koncertach Dawida Podsiadło. Na Błysk w Radiu SK tuż przed godziną 12 po południe z Eską. To kolejna godzina hitów na czasie. Na lato. Juste, Jack Staley, John, Turn the Lights Off. Już za chwilę.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Tu się opłaca.
3: Na hity z gazetki. Teraz trzywarstwowy papier toaletowy Banisoft Big Pack, aż 24 rolki, tylko 17,99. A lakiery do włosów Taft 250 ml, jedynie 13,99 za sztukę.
4: Topaz, tu robię zakupy.
5: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
6: Szukasz profesjonalnej opieki dla Twojej pociechy? Poznaj żłobek Magiczny Zakątek. Mamy wspaniałą, doświadczoną kadrę, duże, nowoczesne sale, mnóstwo fantastycznych zajęć dla dzieci oraz własną, zdrową kuchnię i świetny plac zabaw. Zaurocz się magią tego miejsca. Oferujemy darmowe czesne. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 570 700 204. Uwaga, od września zmieniamy lokalizację. Siedlce Widok 4. www.żłobekmagicznyzakątek.pl.
7: Po co chodzę do galerii Siedlce? Powodów jest wiele. Spotkać się ze znajomymi, wyskoczyć do kina, pobuszować po sklepach i oczywiście na pyszne jedzenie. A ty? Znajdź swój powód, by odwiedzić galerię Siedlce. Mamy wszystko w jednym miejscu. 140 sklepów, doskonałe restauracje, kawiarnie, kino, super promocje, najnowsze kolekcje i unikalną przestrzeń do spędzenia wolnego czasu. Zapraszamy. Centrum Handlowe Galeria Siedlce. Więcej na galeriasiedlce.pl.
5: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: Teraz tu robię zakupy.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
3: Monika Półbratek. W Siedlcach wciąż objazdy w rejonie ulic Okopowej i pamięci ofiar II wojny światowej, ale omijać warto również ulicę Świrskiego. Na termometrach około 35 stopni, ciśnienie dość wysokie, 1017 hektopaskali.
2: Sponsorem programu był Decathlon.
4: Minęła 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. Śledczy reagują na informacje z wywiadu rzeki z prezydentem. Prokuratura zbada rzekomą próbę otrucia Karola Nawrockiego. W książce opisał on, jak gwałtownie pogorszył się jego stan zdrowia i doszło do chwilowej utraty przytomności. Z urzędu wszczęto postępowanie.
5: W sprawie narażenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego na bezpośrednie bezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w związku ze zdarzeniem z czasu kampanii wyborczej.
4: Informuje Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Informacje o możliwej próbie otrucia znalazły się w książce Skąd wziął się Karol Nawrocki? Ten wywiad rzeka z prezydentem przeprowadził historyk profesor Andrzej Nowak. Ponad 70 odwołanych połączeń to dziś w kolejach wielkopolskich powodem upały, które wpływają na bezpieczeństwo podróży.
6: Wiąże się to zarówno z wyboczeniami torów, z zanikiem napięcia w sieci, także na wiele tych aspektów ta pogoda ma wpływ i te ekstremalnie wysokie temperatury.
4: Mówi Dariusz Kaszyński z kolei wielkopolskich. W większości przypadków nie ma też komunikacji zastępczej. Jak informuje przewoźnik, przez warunki pogodowe trudno jest ją zapewnić. Z rozkładów zniknęły połączenia m.in. do Gniezna, Leszna czy Grodziska Wielkopolskiego. Maja Chwalińska wychodzi na korce w Londynie. Właśnie rusza mecz pierwszej rundy Wimbledonu, w którym polska finalistka French Open zmierzy się z Tajką Manan Chają Savankiao.
7: Podjąłeś się imienia. Ja się imienia nie podjąłem, tylko nazwiska. Wiem, że Tajka i że w drugiej setce, jeśli chodzi o ranking WTA.
4: Też tak
7: myślałem. Trzymamy kciuki za Maję. Będę dawał znać, co tam się dzieje na kortach. Ed Sheeran i Shape of You obiecuję w tej godzinie. Będzie Bausa i Magnetica, na początek obiecane Turn the Lights Off. 12:02 na zegarach w SC już grają. Michał Sapkowski, witajcie.

0: Ten numer rozkręcony na cały regulator w samochodzie brzmi naprawdę, naprawdę dobrze. Eminem, The Real Slim Shady, jeden z naszych kaskowych hitów, zawsze na czasie. W samochodzie albo w kamperze. Pierwszy przedłużony weekend z akcją SK dowozi kampera. Już za nami Kasia z ekipą krążyła po Polsce, ale w czwartek robimy to po raz kolejny. Po raz kolejny zatankujemy go pod korek. Będą przekąski na pokładzie. No i przedłużony weekend będzie należał do kogoś z Was. Można się zgłosić oczywiście za pomocą aplikacji Radia SK. No ale zresztą jak wejdziecie na sk.pl, to tam Was do apki na pewno wszystko pokieruje. Kierujemy się w stronę kolejnych hitów na czasie. Będzie Teddy Swims, będzie Purple Disco Machine, Hypnotize. To już za moment. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A Ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Tu się opłaca.
7: Zaplanuj super start tygodnia. Od poniedziałku lody na patyku, w rożku i w kubeczku do 220 ml, aż 50% taniej na drugi produkt. Tak, 50% taniej na drugi produkt. Miksuj dowolnie, zrób zapasy.
8: Topas, tu robię zakupy.
9: Maturalny maraton za Wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwmedu.pl.
10: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
13: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
12: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
14: I po reklamie.

0: I Like It. Hity na czasie w Radiu SK to Alesso i Nate Smith. 12.36 dokładnie na zegarach. Jak to było? Że Maja Chwalińska nic nie musi, wszystko może? No to może naprawdę bardzo dużo, bo w pierwszym secie na Wimbledonie z Tajką, o nazwisku którego nie będę powtarzał, w każdym razie wygrywa 3-0. I to są bardzo dobre wiadomości. Za chwilę Kygo i Serena Gomez, później Damiano Dawid w Esce.
1: Bo cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy. A jaki jest twój? Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku. I zgarnij 1000 zł na smaczki. SK. Nakarmić pieska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: To się opłaca.
8: Orzeźwij się na lato. Teraz 1,5-litrowe wody Augustowianka, butelki bez kaucji, w hitowej cenie 99 groszy za sztukę przy zakupie 6. A litrowe lody kolorowe Lato Koral tylko 13,99.
9: Topas, tu robię zakupy.
10: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Masz tępe noże w kuchni? Sharpie ma na to sposób. Noże i ostrzałki. Sychy, a ryby i .pl.
15: Yomayo Sushi Bar zaprasza na lunchowe pyszności Poke Bowl. Jest to syta warzywna uczta na bazie ryżu, podana z wybranym głównym składnikiem. Przepiękna estetyka podania poke zachęca swoim orientalnym smakiem i kolorem do zdrowego ucztowania. Serwujemy do wyboru poke wege, łosoś, łosoś grill, kurczak oraz poke krewetka. Yomayo Sushi Bar, Formińskiego 1. Mieliście okazję spróbować? Sprawdź, które danie będzie Twoim hitem dnia. Zamów i spróbuj już dzisiaj na stronie sushisiedlce.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Są podróże, które pamięta się całe życie. Od prawie 20 lat pomagamy je tworzyć w altravel.pl. Wyjątkowe kierunki, komfortowe hotele i profesjonalna obsługa. A wszystko zawsze w cenach organizatora. Biuro podróży altravel.pl. Siedlce, ulica Sokołowska, pasaż Kaufland. Telefon 512 006 002. altravel.pl. Doświadczenie, któremu można zaufać.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego. www.giacomo.pl.
1: Hity na czasie.

0: Angel i Moving to the Sun w Radiu SK tuż przed godziną 13. Po 13 kolejne hity na czasie będzie Alan Walker, a wcześniej newsy, no i oczywiście również tym samym newsy z Wimbledonu od Mai Chwalińskiej.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Tu się opłaca.
6: Zaplanuj super start tygodnia. Od poniedziałku lody na patyku, w rożku i w kubeczku do 220 ml, aż 50% taniej na drugi produkt. Tak, 50% taniej na drugi produkt. Miksuj dowolnie, zrób zapasy.
7: Topas, tu robię zakupy.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
6: Tu się opłaca. Zaplanuj super start tygodnia. Od poniedziałku mleko łowickie 2% UHT, 1 litr z kartą klienta, aż 42% taniej. Tylko złoty 99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,49.
7: Topas, tu robię zakupy.
10: Poszukujesz sprawdzonego dystrybutora płyt warstwowych? Płyty warstwowe w Siedlcach oferują panele do bram segmentowych, płyty ścienne oraz dachowe w pierwszym i drugim gatunku, akcesoria montażowe, obróbki blacharskie. Kompleksowo wykonujemy kontenery usługowo-handlowe. Świadczymy usługi montażu oraz cięcia pod wymiar. Płyty warstwowe Siedlce. U nas płyty są zawsze dostępne od ręki. Zadzwoń 507 788 771. Siedlce. Janowska 109.
11: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
19: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
8: Monika Półbratek. Od dziś nowe utrudnienia napotkacie w regionie na drodze wojewódzkiej numer 627 pomiędzy Kosowem Lackim a Sokołowem Podlaskim. Fragment trasy jest całkowicie nieprzejezdny. W Siedlcach około 35 stopni, ciśnienie wysokie i dalej rośnie.
19: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21 www.sushipark.pl.
18: Sponsorem programu był Decathlon.
5: SK. SK. Summer. City.
2: Przez całe wakacje od rana do wieczora SK podpowiada, na jaką letnią imprezkę warto się wybrać. Od tego macie SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I teraz prawdziwa perełka dla fanów rapu. Wiemy, gdzie możecie na żywo zobaczyć wielkie gwiazdy. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie m.in. Mata, PZ, BDOS, White, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca i słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla Was bilety. I mamy też imprezkową propozycję na koniec tego tygodnia. Nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour robi kolejny przystanek, tym razem w Dębicy. W piątek zagra Dawid Kwiatkowski, a w sobotę zespół Zako Power. Wstęp na te koncerty jest darmowy. SK.
16: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
12: Zbliża się 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Poszukiwania zakończone, teraz do akcji wchodzą śledcze. Prokuratura zajmuje się tragedią na trasie wyścigów kolarskich Poland Bike Marathon w podwarszawskich Markach. Służby znalazły ciało 71-letniego zawodnika, który wczoraj zaginął na trasie.
17: To był wyścig ostatni Kazimierza, można powiedzieć. Wyścig, który wygrał, bo wczoraj rozmawialiśmy przed wyścigiem, chciał bardzo wygrać ten wyścig i w moim mniemaniu, w jego też, on ten wyścig wygrał.
12: Zaznacza organizator Grzegorz Weiss, to druga śmierć na tych wyścigach. Wcześniej znaleziono ciało innego 30-letniego zawodnika. Organizator zapewnia, że mimo rekordowych, niemal 40-stopniowych upałów, wszystko było dobrze przygotowane. Śmiercią mężczyzn i przygotowaniem imprezy zajmuje się prokuratura. Uwaga na burzę. IMGW wydało ostrzeżenia dla 13 województw. To głównie na zachodzie i południu kraju. W prognozach ulewne opady deszczu i porywy wiatru, przekraczające nawet 100 km na godzinę. Najgroźniejsze burze mają wystąpić na terenie województw lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Dalej też w niemal całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Kapitalne otwarcie na korcie numer 12 w Londynie. Trwa pierwszy set meczu Mai Chwalińskiej z Manon Chayon Savankiau, a Polka prowadzi w nim już 5-2. Rywalizacja trwa. Dodajmy, dziś pierwsze mecze na Wimbledonie zagrają też Hubert Hurkacz, Magda Linec i Magdalena Fręch.
0: Już mogło być po tym pierwszym secie dla Mai, ale walka trwa. Jutro, moi drodzy, będzie odrobinę chłodniej. Nareszcie! Męskie granie Orkiestra 2026, czyli numer jeden z gorącej 20 Radia SK, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, dosłownie za 3,5 minuty, które spędzamy w towarzystwie Alana Walkera. Michu Sapkowski, witajcie, to jest SK.

0: No dobra, kto nucił? Tak jak ja? Dobra, ja to się nawet darłem nie nuciłem. Natasha Bedingfield i Unwritten. Maja Chwalińska wygrywa 6-2 w pierwszym secie, w drugim jest 1-1 póki co. Wcześniej na antenie Radia SK oficjalna piosenka Mundialu, Shakira, Burna Boy, Die Die. Mundialu, który no, ma swoje niespodzianki po tej fazie grupowej. Republika Zielonego Przylądka awansuje, wychodzi z grupy, gra z Argentyną. Algieria też awansuje, gra ze Szwajcarią. Demokratyczna Republika Konga też wychodzi i będzie grać z Anglią. No i jeszcze Ghana, która będzie walczyć z Kolumbią, awans do kolejnej fazy. Dla wszystkich tych krajów wymienionych to albo historyczne osiągnięcie, albo po prostu to wyjście z grupy to ogromny sukces. Ale teraz będę typowym Polakiem i zgaszę ten zapał i radość. Otóż to jest pierwszy mundial, gdzie do fazy pucharowej awansują aż 32 zespoły, a nie 16 jak do tej pory. No, także co to za sukces. No, jakbyśmy byli na mundialu, to byśmy też na pewno wyszli z grupy. Taki żarcik. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, Wester, później Gibbs i Kukon u nas.
1: Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój wyjazd.

0: Czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tu się opłaca.
6: Teraz polskie ziemniaki wczesne aż 57% taniej. Tylko złoty 69 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,99. A soczyste arbuzy jedynie 2,69 za kilogram.
7: Topas, tu robię zakupy.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowskie.

0: Polska 16. Zapraszamy codziennie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
1: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie.

0: ATB na antenie Radia SK. You're not alone. Kapitalnie brzmi wciąż ten numer. Ja przypomnę, od końcówki sierpnia aż po grudzień w kilku miastach w Polsce. The Final Chapter, trasa koncertowa od ATB. Wiem, że się powtarzam, ale słuchajcie, byłem dobrych kilka lat temu na jego show i to dał tak ognia, że aż mu się komputer z jabłuszkiem zakrzał i trzeba było zrobić przerwę. Ognia na pewno, nasza eskowa reprezentacja da w sobotę na PGE Narodowym. Wtedy to finał naszej akcji SK Karniaki Cup. Wciąż jeszcze dwie osoby właśnie są do dokoptowania do naszej reprezentacji. Jutro kolejne rozwikłanie zagadki, która już teraz czeka i na SK.pl i w naszej aplikacji i gram ją już teraz. Posłuchajcie.
1: Na boisku trzeba przewidywać ruchy rywala, a po imprezie trzeba umieć znaleźć.
0: Jeśli macie już jakiś typ i macie ochotę poznać Sławka Peszko, najpierw zagrać w nim w karniaki, a później zagrać z nim w karniaki, no to bardzo proszę, zgłaszajcie się na SK.pl albo w aplikacji Radia SK. Wielki finał już w tę sobotę. Nie wiem, czy to was zachęci albo zniechęci, ale też tam będę. Za chwilę Shawn Mendes, później Meduza w SC. Radio
2: SK. Reklama. Tu się opłaca. Na hity z gazetki. Teraz trzywarstwowy papier toaletowy Banisoft Big Pack, aż 24 rolki, tylko 17,99. A lakiery do włosów Taft 250 ml, jedynie 13,99 za sztukę.
3: Topas, tu robię zakupy.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gotowi na zmianę? Rekrutacja do Medycznej Szkoły Policjalnej imienia profesora Zbigniewa Religi w Siedlcach już ruszyła. Poznaj zawody, które otwierają drzwi do przyszłości. Opiekun medyczny, asystentka i higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, technik elektroradiolog, opiekunka dziecięca, podolog, protetyk słuchu, asystent osoby niepełnosprawnej. Nauka i praktyki są bezpłatne, a matura niewymagana. Zrób krok ku swojej przyszłości. Medyk w Siedlcach, ulica Młynarska 17.
8: I po reklamie.

0: To nowa Bledka i tańcz na antenie Radia SK. Mam nadzieję, że będzie taniec radości u Mai Chwalińskiej w jej teamie, bo 5-3 w drugim secie Maja na ten moment wygrywa. Więcej oczywiście w newsach o godzinie 14. Po tych newsach o 14 razem z Wami Kasia Węsierska i Michał Hanczak i Dawid Podsiadło muzycznie też. A ode mnie to już wszystko, pędzę dalej. Adaś, Radio, jadę do Was. Nie ma to jak przedszkole zamknięte z powodu upałów. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 10. Michu Sapkowski, cześć.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie ceny w Topazie. Mistrzowskie emocje. Kibicuj najlepiej. Teraz dwulitrowe napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite w supercenie. 7,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A chipsy Lay's 190 i 200 gramów tylko 7,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Topaz, tu robię zakupy.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Są podróże, które pamięta się całe życie. Od prawie 20 lat pomagamy je tworzyć w altravel.pl. Wyjątkowe kierunki, komfortowe hotele i profesjonalna obsługa. A wszystko zawsze w cenach organizatora. Biuro podróży altravel.pl. Siedlce, ulica Sokołowska, pasaż Kaufland. Telefon 512 006 002. altravel.pl. Doświadczenie, któremu można zaufać.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: Te nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kaufland jest
5: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Unika półbratek. W Siedlcach wciąż afrykańskie upały i niestety tak będzie jeszcze jutro i pojutrze. Dopiero około czwartku przyjdzie ochłodzenie. Ciśnienie jest wysokie i przez resztę dnia będzie rosnąć. Ulica Świrskiego w Siedlcach najlepiej omijajcie, tam wciąż sporo utrudnień.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: SK. SK. Summer.
10: Łukasz Zduńczyk, witajcie. To jest SK Summer City, czyli wasz codzienny zestaw najlepszych wakacyjnych imprez. Światowe gwiazdy na wyciągnięcie ręki i to za darmo. Myślę, że to całkiem uczciwa umowa. Tak zapowiada się Łódź Summer Festival. Ulice miasta zamienią się w jedną wielką wakacyjną imprezkę. Zagra m.in. Sean Paul, Timbaland czy zespół Bastille. Polska reprezentacja też bardzo mocna. Na Łódź Summer Festivalu zagra m.in. Mata, BDS, Żabson, White, Problem czy bracia Kacperczyk. To od 24 do 26 lipca, a skoro przy światowych gwiazdach jesteśmy. Już jutro w Tauron Arenie w Krakowie zagra zespół One Republic. Na żywo usłyszymy m.in. kawałek Apologize czy All The Right Moves. 10 lipca z kolei na letniej scenie progresji w Warszawie wystąpi zespół Hertz, czyli autorzy słynnego Wonderful Life. SK będzie miała dla was bilety.
9: SK.
11: SK. SK. Summer City.
12: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
13: Zbliża się 14. SK News. Jakub Konieczkowicz zabił i próbował upozorować wypadek na przejeździe kolejowym. Sąd apelacyjny skazał go na dożywocie. W Gdańsku zapadł prawomocny wyrok w sprawie Tomasza K., skazanego za zabójstwo swojej 31-letniej żony Jolanty na Kaszubach.
14: Wyrokiem z 29 czerwca sąd apelacyjny w Gdańsku zaostrzył karę dla Tomasza K. i orzekł wobec oskarżonego karę dożywotniego pozbawienia wolności w miejsce orzeczonej przed sąd okręgowy kary 26 lat pozbawienia wolności.
13: Mówi Anna Kanabaj-Michniewicz z sądu apelacyjnego w Gdańsku. Mimo częściowego przyznania się do winy, sąd nie znalazł okoliczności łagodzących. Mieli opłacać i rekrutować uczestników demonstracji na zlecenie Rosji. ABW zatrzymała w tej sprawie 11 cudzoziemców, to Ukraińcy i Białorusini. Przekazał odpowiedzialny za służbę minister Tomasz Siemoniak, o szczegółach Michał Rawa.
15: Jak przekazał Tomasz Siemoniak, zatrzymani mają zostać natychmiast wydaleni z Polski. Do zatrzymań doszło w kilku miastach, m.in. w Warszawie, Zakopanem czy Bydgoszczy. Grupa ta działała od jesieni zeszłego roku. Rekrutowała i opłacała ukraińskich uchodźców przebywających w Polsce. Zlecenia i środki ta grupa otrzymywała z Rosji. Osoby, które współpracowały z zatrzymanymi, miały w trakcie protestów inicjować hasła wzbudzające emocje, m.in. na temat skandali korupcyjnych w ukraińskiej polityce.
13: Maja Chwalińska walczy o drugą rundę Wimbledonu. Polka wygrała pierwszego seta 6-2, w drugim prowadzi 5-3. Po krótkiej przerwie medycznej wróciła na boisko. Rywalizacja trwa.
16: Radio SK.
17: Minuta po godzinie 14, byle do 19, bo wtedy trochę powieje chłodem.
18: Ale my w wakacje, godzina gratis, taka promocja, że wrzuć na luz, w końcu wakacje zaczynamy wcześniej.
17: I chciałabym powiedzieć, że witamy wszyscy w piekarniku, bo wszyscy właściwie jesteśmy w tym samym miejscu, ale pozdrawiamy szczególnie tych, którzy tak jak my są w pracy i mają klimatyzację.
18: mimo wszystko z chrupiącą skórką. Kasia Węsierska.
17: Michał Hanczak.

0: Tak? Jak tam się rozmowa toczy właśnie w waszej pracowej kuchni? Bo prawdopodobnie wszyscy stoją w okolicy lodówki albo filtra z zimną wodą.
1: Obyście mieli takie dostępy, bo wiem, że niektórzy mają taką pracę, że no niestety, trzeba w upale. Trzymamy za was bardzo mocno kciuki, nawadniajcie się, a my będziemy starali się wam orzeźwiająco grać nie tylko w upale, ale w ogóle przez całe lato. Ser Girls, Bibi Rexha i David Guetta za nami.
0: Ja 17 minut po godzinie 14 i ten poniedziałek, który jest nieco innym poniedziałkiem, mam wrażenie, bo jednak nawet jak nie macie wakacji, to trochę te wakacje w powietrzu już czuć.
1: I są tacy, którym upał nie straszny. Czytam, że policja w Zgierzu pod Łodzią zatrzymała mężczyznę, który włamał się do kwiatomatu. Ale to nie jest koniec, bo czytam też, że również policja w tym samym Zgierzu zatrzymała mężczyznę za to, że przebił opony z samochodu swojej byłej partnerki. No i generalnie jeszcze tam jechał pod wpływem alkoholu w ogóle i tych różnych przewinień ma więcej.
0: Czy masz jakieś takie, masz intuicję taką, że te dwie historie się łączą, że to był jeden i ten sam pan?
1: Wszystko na to wskazuje, no przecież przypadek? Moim zdaniem nie.
0: Ale to jaki jest sens najpierw przebić opony swojej byłej dziewczynie, a potem zanieść jej kwiaty ukradzione z kwiatomatu?
1: Może chciał przeprosić? No podobno łobuz kocha najbardziej, tak mówią. Radio
2: SK. Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Reklama.
7: Tu się opłaca.
8: Zaplanuj super start tygodnia. Od poniedziałku lody na patyku, w rożku i w kubeczku do 220 ml, aż 50% taniej na drugi produkt. Tak, 50% taniej na drugi produkt. Miksuj dowolnie.

0: za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc... Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
2: Maturalny maraton za wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
3: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Gorąco?

0: KFC.
1: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening.

0: Morning. Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
1: I po reklamie.

0: nigdy nie przeminą.
1: Źle nie jest. To znaczy u was w pracy może być teraz gorzej niż Maja Chwalińska ma się na kortach podczas Wimbledonu, dlatego że w Londynie to 22 stopnie. Kto to słyszał?
2: A, no to w ogóle fantastyczna pogoda. My tutaj oczywiście śledzimy jednym okiem, co się dzieje na Wimbledonie. Przed chwilą Kasia tutaj wertowała nasze kanały w telewizorach radiowych, żeby znaleźć ten mecz i nagle się zatrzymała i powiedziała: o, matki, żony i kochanki.
1: Są sprawy ważne i ważniejsze, ale wiem. 1-1 w setach i teraz pierwszy gem w trzecim secie dla Mai Chwalińskiej jest. Trzymajcie kciuki, bo być może awansuje dzięki temu i wygra swój pierwszy mecz.
2: Żyjemy oczywiście tenisem i trzymamy kciuki, ale żyjemy też mundialem, zwłaszcza, że my mamy w tym swój udział. No może nie tam na miejscu w Ameryce, ale tu w Polsce i to już w najbliższą sobotę wielki finał na PGE Narodowym.
1: SK Karniaki Cup 4 lipca. Macie szansę spotkać się ze Sławkiem Peszką. Macie szansę wybiec na murawę PGE Narodowego. O. Macie szansę strzelić karniaka i macie szansę zgarnąć tam na miejscu 10 tysięcy złotych.
2: Jeszcze w dodatku fundujemy wam nocleg w Warszawie, żebyście się nie musieli martwić o spanko. No i możecie zabrać ze sobą oczywiście osobę towarzyszącą. Tylko, że najpierw trzeba się dostać do naszej reprezentacji.
1: 11 prawie skompletowana, 2 ostatnie miejsca zostały, więc 2 zagadki z wygwizdanym słowem od Sławka Peszki czekają na swoje rozwiązanie.
2: To może puśćmy aktualną?
3: Na boisku trzeba przewidywać ruch rywala, a po imprezie trzeba umieć znaleźć...
1: Nie wiem, co trzeba umieć znaleźć po imprezie. Chyba Sławek Peszkowie, skoro chce się dzielić takimi radami. Jeżeli wy macie jakiś pomysł, to sk.pl albo aplikacja Radia SK i tam się zgłaszacie.
4: To promocja.
5: Bo cieszy się na mój widok.
6: A mój tak słodko macha ogonkiem.
7: A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
8: Każdy pies jest wyjątkowy.
9: A jaki jest twój?
10: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
11: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
12: SK. Nakarmić pieska.
13: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
14: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
4: Autopromocja.
15: Reklama.
16: To pas, tu się opłaca.
17: Zaplanuj super start tygodnia. Od poniedziałku wszystkie napoje energetyczne aż 50% taniej na drugi produkt. Tak, 50% taniej na drugi produkt. Miksuj dowolnie, zrób zapasy.
18: To pas, tu robię zakupy.
19: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
20: No ale co, Barbara? Rekin!
19: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
21: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
22: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
23: Szukasz profesjonalnej opieki dla twojej pociechy? Poznaj żłobek Magiczny Zakątek. Mamy wspaniałą, doświadczoną kadrę, duże, nowoczesne sale, mnóstwo fantastycznych zajęć dla dzieci oraz własną, zdrową kuchnię i świetny plac zabaw. Zaurocz się magią tego miejsca. Oferujemy darmowe czesne. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 570 700 204. Uwaga, od września zmieniamy lokalizację. Siedlce Widok 4. www.żłobekmagicznyzakątek.pl.
24: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
25: Wesele, jakiego oko nie widziało, o jakim ucho nie słyszało. Z zachwycającym menu z Yomayo Sushi Bar. Polecamy wspaniałe cateringi weselne z pysznym sushi z dostawą prosto na salę weselną. Zestawy do indywidualnego opracowania z parą młodą. Gwarancja świeżości, zachwycającego smaku, autorskich przepisów i niebanalnego designu potraw. Yomayo Sushi Bar przy Formińskiego 1. Sushi Siedlce.pl. Telefon 730 199 030. Strus Development Spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
0: To będzie ostatnia reklama. Po co chodzę do Galerii Siedlce? Powodów jest wiele. Spotkać się ze znajomymi, wyskoczyć do kina, pobuszować po sklepach i oczywiście na pyszne jedzenie. A ty? Znajdź swój powód, by odwiedzić Galerię Siedlce. Mamy wszystko w jednym miejscu. 140 sklepów, doskonałe restauracje, kawiarnie, kino, super promocje, najnowsze kolekcje i unikalną przestrzeń do spędzenia wolnego czasu. Zapraszamy. Centrum Handlowe Galeria Siedlce. Więcej na galeriasiedlce.pl.
2: I po reklamie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It, tuż przed 15 w Radiu SK.
1: Trzeci set. Maja Chwalińska walczy na kortach Wimbledonu. 2-4 niestety, no na razie dla Mai te 2 w trzecim secie, ale wszystko się jeszcze może wydarzyć, więc trzymamy kciuki.
0: Bardzo mocno trzymamy kciuki, a że zaczęliśmy wakacje, wiem, nie wszyscy je mają, ale my zaczynamy w naszym programie Wrzuć na Luz taki mały cykl głosówki w czasówki, czyli możecie nas podenerwować trochę i nagrać głosówkę o tym właśnie, jak spędzacie swój urlop.
1: A jeżeli akurat jest tak, że w waszej pracy jest tak zwana sezon ogórkowy, to też można nagrać, że się czujecie tam jak na wakacjach.
0: Zapraszamy, Messenger Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.

0: Reklama.
1: Castorama.
0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Tu się opłaca.
3: Poczaruj dobre chwile. Teraz alpejskie mleczko Milka do 350 gramów w super cenie 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A czekolady Milka do 100 gramów jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Topas, tu robię zakupy.
5: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
1: Castorama! Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
7: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
6: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
8: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
9: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
10: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro Sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Poszukujesz sprawdzonego dystrybutora płyt warstwowych? Płyty warstwowe w Siedlcach oferują panele do bram segmentowych, płyty ścienne oraz dachowe w pierwszym i drugim gatunku, akcesoria montażowe, obróbki blacharskie. Kompleksowo wykonujemy kontenery usługowo-handlowe. Świadczymy usługi montażu oraz cięcia pod wymiar. Płyty warstwowe Siedlce. U nas płyty są zawsze dostępne od ręki. Zadzwoń 507 788 771. Siedlce. Janowska 109.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowi. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
16: Monika Półbratek. W Siedlcach około 35 stopni w cieniu, ciśnienie jest wysokie i dalej rośnie. Duże utrudnienia w regionie na drodze wojewódzkiej nr 627 między Kosowem a Sokołowem. Zamknięty jest odcinek drogi na trasie Emilianów-Budy-Kupiętyńskie.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: Minęła 15, SK News, Jakub Konieczkowicz. 5 ofiar śmiertelnej strzelaniny w niemieckim Stade. Według informacji przekazywanych przez niemieckie media, nieznany mężczyzna otworzył ogień w ośrodku dla młodzieży w niewielkiej miejscowości na północy Niemiec. Jedna osoba została zatrzymana. Informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co wiadomo na ten moment?
18: Jak na razie lokalne władze nie udostępniają zbyt wielu szczegółów dotyczących strzelaniny. Wiadomo, że doszło do niej w miejscowości Stade, niedaleko Hamburga w Dolnej Saksonii. Wiadomo również, że sprawa sprawcą był mężczyzna. Nie ma informacji dotyczących potencjalnych motywów ataku. Niemiecka policja nadal prowadzi akcję w miejscu zdarzenia, co może sugerować, że policjanci liczą na zatrzymanie innych osób, które mogły brać udział w zdarzeniu. Według informacji północno-niemieckiej telewizji NDR sprawców miało być kilku, ale tej wersji nie potwierdziła jeszcze lokalna policja.
17: Uwaga kierowcy, na drodze krajowej numer 11 w Wielkopolsce po zdarzeniu samochodu osobowego z ciężarówką trasa na odcinku Pleszew-Ostrów Wielkopolski została zablokowana. W zdarzeniu zginęła jedna osoba. Do odwołania zamknięty jest też fragment S17 w województwie lubelskim. Chodzi o odcinek między węzłami Żyżyn i Skrutki w stronę Warszawy. W weekend doszło tam do uszkodzenia jezdni. Na koniec smutne wieści z Wimbledonu. Po długiej walce Maja Chwalińska przegrała walkę o drugą rundę kolejnego wielkoszlemowego turnieju. Mecz zakończył się wygraną Tajki Mananchai Savankii 2-6, 7-5 i 6-2.
2: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
13: W radiu ETSK. Tak na pocieszenie do Mai Chwalińskiej mam kilka słów. Maja, nie martw się, nasi piłkarze też sobie kiepsko radzą na trawie.
19: O, właśnie.
13: Nie ma ich na mundialu, a ty przynajmniej byłaś na Wimbledonie.
19: A i tak Maję kochamy i będzie jeszcze wiele powodów do radości na pewno. Tak jak dla tych, którzy właśnie wychodzą z pracy, 3 po 15.
13: Kasia Węsierska.
19: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Elizabeth Taylor i Taylor Swift w Radiu SK, 16 minut po godzinie 15. O tej porze jakieś, poczekaj, policzę szybko, 25 lat temu, to może wracałam z nad jeziora tak zwanego.
1: Ale cię wzięło na wspomnienie.
0: Potem jak zjadłam kawanosy i bułkę.
1: I jajko na twardo, po drodze, gdzieś w drodze na wakacje. No właśnie, głosówki w czasówki, jeżeli macie ochotę nam donieść, co wy dzisiaj robicie, jeżeli macie urlop, macie wczasy, wakacje, to oczywiście głosówki mile widziane na Messengerze Radia SK. Chociaż niektórzy nie potrzebują urlopu, żeby się poczuć jak na wakacjach, i o tym Rafał.
2: Hej Radia SK, hej. W pracy czuję się jak na urlopie, ponieważ wczoraj w hotelu mieliśmy

0: 4 lipca. Dzień Niepodległości w Stanach. W Barczewie to rocznica nadania praw miejskich. Ale 4 lipca to też dzień hot doga. Nieważne, czy wolisz parówkę, czy kabanosa. Czy dodajesz pikle, czy posypujesz prażoną cebulką. Chcesz świętować? Zgłoś się na sk.pl. I już w sobotę zgarnij 5 stów i smakołyki do twojego hot doga.
1: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Sokołów, producent stówek, parówek z szynki.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: To się opłaca.
5: Orzeźwisz się na lato. Teraz 1,5 litrowe wody Augustowianka. Butelki bez kaucji w hitowej cenie 99 groszy za sztukę przy zakupie 6. A litrowe lody kolorowe Lato Koral tylko 13,99.
6: Topas, tu robię zakupy.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Są podróże, które pamięta się całe życie. Od prawie 20 lat pomagamy je tworzyć w altravel.pl. Wyjątkowe kierunki, komfortowe hotele i profesjonalna obsługa. A wszystko zawsze w cenach organizatora. Biuro podróży altravel.pl. Siedlce, ulica Sokołowska, pasaż Kaufland. Telefon 512 006 002 altravel.pl. Doświadczenie, któremu można zaufać.
10: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
11: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. AMS Chruścicki, Siedlce, ulica 3 Maja 60.
12: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: Ja bym tam poszedł spać, taką drzemkę sobie uciął, taką siestę sobie zrobił przy tym upale.
1: Jakoś siesta kojarzy mi się z gwizdaniem Oskara Cymsa i tak by mógł brzmieć właśnie teraz ten czas w waszej pracy.
0: 15.30.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Od razu wam powiemy, że byliśmy zaskoczeni, że to właśnie ten pan stoi za tym kawałkiem, bo on nam się kojarzył z innymi brzmieniami.
0: Z takimi mocnymi, nocnymi, klubowymi bitami, a tutaj taki letniaczek za chwilę wleci, a ten pan to użył.
1: Który między innymi stworzył taką wersję Bella Ciao, którą graliśmy i którą możecie kojarzyć.
0: Albo ostatnio Moving the Sun i tam jest też takie mocne upięcie.
1: A teraz stworzył kawałek z French Montaną pod hasłem Shine i zrobicie głośniej i poczujecie się naprawdę, jakbyście byli w samym środku lata w jakimś pięknym miejscu w tropikach.
0: Jeżeli słuchacie nas teraz na jakiejś plaży, no to podejrzewam, że zrobicie głośniej. Tak jest.

0: levitating.
1: Bardzo ładnie. I Kasia Węsierska w duecie. 15.37 na zegarkach. Donosicie nam, co porabiacie i do czego odliczacie tak naprawdę.
0: Albo nie odliczacie, bo już na przykład jesteście gdzieś na wakacjach albo w drodze na nie.
1: Mamy głosówkę na Messengerze Eski od Moniki, naszej słuchaczki. Halo.
2: Hej Eska.
1: Cześć.
2: Ja z mężem dzisiaj obchodzę 7. rocznicę ślubu i na tą okazję kupiliśmy sobie przyczepę kempingową. Mieszkamy w Anglii i ruszamy w przyszłą sobotę do Polski i ogólnie na taki Eurotrip. Także nie mogę się doczekać, to będzie nasza pierwsza wycieczka.
1: Super.
0: Patrząc w ogóle na różnicę temperatur teraz między Anglią a Polską, to wy w tropiki się właśnie pakujecie, bo tam 22, u nas jakieś 36 dzisiaj.
1: No ale jak oni ruszają za kilka dni dopiero, to ta pogoda już się zmieni i może przypominać tę angielską. Przypominam, w tym tygodniu jest festiwal Open Air
0: i
1: tam zawsze
0: padać,
1: leje.
0: To już
1: tak,
0: oczywiście
1: to
0: wiemy.
1: Będzie ochłodzenie. Pozdrawiamy serdecznie, a jeżeli wy byście chcieli się wybrać na jakiś trip, no może nie taki długi, ale weekendowy chociażby, to pamiętajcie, że SK dowozi kampera.
0: Co czwartek dostarczamy wam pod same drzwi kampera, który możecie jeździć po Polsce, gdzie tylko chcecie, aż do poniedziałku. Kamper jest zatankowany, a nawet są w środku przekąski.
1: A zgłosić się można w naszej eskowej apce na smartfony.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
5: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
9: Oj, lubię, Barbara. A co?
8: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
9: O, i to lubię najbardziej.

0: Za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Tu się opłaca. Teraz polskie ziemniaki wczesne aż 57% taniej. Tylko złoty 69 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,99. A soczyste arbuzy jedynie 2,69 za kilogram.
2: Topas, tu robię zakupy.
3: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
4: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
3: Oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Trudno wskazać faworyta.
3: Spróbuj, może tobie się uda.
4: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
5: Gotowi na zmianę? Rekrutacja do Medycznej Szkoły Policjalnej imienia profesora Zbigniewa Religi w Siedlcach już ruszyła. Poznaj zawody, które otwierają drzwi do przyszłości. Opiekun medyczny, asystentka i higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, technik elektroradiolog, opiekunka dziecięca, podolog, protetyk słuchu, asystent osoby niepełnosprawnej. Nauka i praktyki są bezpłatne, a matura niewymagana. Zrób krok ku swojej przyszłości. Medyk w Siedlcach, ulica Młynarska 17.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gorąco?

0: Brzmi jak wolne popołudnie. I za takie u was trzymamy kciuki.
1: 4 minuty nam zostały do 16. Wrzucamy razem na luz również po 16, kiedy to m.in. Teddy Swims się pojawi na naszej antenie.
0: I będziemy razem z wami szukać pewnej nazwy, więc bądźcie i zróbcie głośniej.
1: Mamy gadżety.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc... Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
1: Maturalny maraton za wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
2: Tu się opłaca.
3: Zaplanuj super start tygodnia. Od poniedziałku mleko łowickie 2% UHT, 1 liter z kartą klienta, aż 42% taniej. Tylko złoty 99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,49.
4: Topas, tu robię zakupy. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach od zawsze.

0: Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Monika Półbratek. W Siedlcach nadal objazdy w rejonie ulic Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i Okopowej. Uważajcie też na Świrskiego. Afrykańskie upały mają nam towarzyszyć do środy włącznie. W czwartek ma przyjść ochłodzenie. Ciśnienie wysokie i rośnie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Minęła 16, SK News, Jakub Konieczkowicz. Nie będzie powtórki z Paryża. Maja Chwalińska przegrała w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu z tenisistką z Tajlandii Manan Chają Savangkę 6-2, 5-7 i 2-6. Spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Maja dość pewnie wygrała pierwszego seta, choć w końcówce miała już małe problemy. Druga partia, bardziej wyrównana, ale z przewagą Polki, która przy piłce meczowej niestety doznała kontuzji. Konieczna była przerwa medyczna, na kostce pojawił się bandaż, no i to wpłynęło na grę naszej tenisistki. Ewidentnie wybiło ją z rytmu, co wykorzystała rywalka i wyrównała. W trzecim secie Maja walczyła, potrafiła odskoczyć, ale na krótko. Potem to przeciwniczka doszła do głosu i wygrała całe spotkanie.
7: Utrudnienia na A4 na Podkarpaciu. 3 osoby są ranne po zdarzeniu 2 osobówek na trasie między węzłami Łańcut i Przeworsk. Jezdnia w kierunku przejścia granicznego w Korczowej jest zablokowana. Dalej nieprzejezdna jest też Krajowa 11 w Wielkopolsce. To po wypadku na trasie z Ostrowa Wielkopolskiego na Poznań.
9: Kierujący samochodem marki BMW z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z samochodem ciężarowym.
7: Mówi Ewa Golińska-Jurasz z policji w Ostrowie. W wypadku zmarł kierowca osobówki. Na miejscu wciąż działają służby. Upał wstrzymał transport konny do Morskiego Oka. Trasę z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka można dziś pokonać tylko pieszo. Na szczęście na górskich szlakach turyści znajdą miejsca z dostępem do wody.
10: Wpadliśmy na genialny pomysł i musimy się nim z wami podzielić.
11: I myślę, że wszyscy, którzy lubią trochę poodpoczywać, będą zachwyceni, więc zostańcie z nami, powiemy wam, jaki mamy pomysł, żeby wrzucać na luz.
10: No, przy okazji pozdrawiamy szefów, którym to się absolutnie nie spodoba i nie musimy pytać, żeby wiedzieć, że tak właśnie będzie. Kasia Węsierska
11: i Michał Hanczak.

0: Meczkom. Begin w Radio SK. 15 minut po 16 na termometrach. Niezmiennie powyżej 30. Uwaga, sprawdzam na ten moment. Temperatury wskazują w okolicach 36 stopni.
1: Dostajemy też 35. Od Was takie doniesienia. Wojtek wysłał zdjęcie termometru. To 49 w słońcu. Tutaj dostaliśmy też z samochodu, że 49 i tak się nagrzało w aucie. No i rzeczywiście w wielu miejscach też burze się zaczęły, więc uważajcie na siebie.
0: To jest już ten moment, kiedy powinniśmy poważnie zastanowić się nad tym, czy nie wprowadzić czegoś takiego jak przerwa łamane na siesta śladem krajów śródziemnomorskich, bo ja wiem, że ta fala upałów minie może, ale nigdy
1: może
0: nie wiadomo, kiedy przyjdzie
1: za
0: następna.
1: Chwilę, dokładnie. I uważam, że wtedy, kiedy jest taki upał, to my nie jesteśmy stworzeni do pracy. My powinniśmy wtedy odpoczywać tak, jak robią to na przykład Hiszpanie.
0: Jezu, dzisiaj przeczytałam bardzo piękną wiadomość, że niektórzy ludzie już rozumieją, dlaczego w krajach na przykład tych najgorętszych Afryki, czy właśnie w różnych krajach, gdzie jest naprawdę ciepło, jest i było na przestrzeni lat mniej jakichś spektakularnych odkryć, bo gdyby Kopernik tam mieszkał, to by się z łóżka nie chciał ruszyć.
1: Wprowadźmy taką siestę, na przykład między jakąś 12 a 15, to bardzo dobre godziny, bo wtedy żar leje się z nieba najczęściej, tylko mamy dla Was takie zadanie.
0: Polska nazwa na siestę. Musimy znaleźć Twój odpowiednik, skoro mamy to wprowadzać do naszego rytuału i do naszego harmonogramu pracy, a właściwie nie pracy w tym przypadku.
1: Czekamy na Wasze

0: Strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Topas, tu się opłaca.
4: Na hity z gazetki. Teraz trzywarstwowy papier toaletowy Banisoft Big Pack, aż 24 rolki, tylko 17,99. A lakiery do włosów Taft 250 ml, jedynie 13,99 za sztukę.
5: Topas, tu robię zakupy.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
7: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny, idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce, Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone, kilogram, jedynie 7,99.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
12: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku lemoniada, tymbark, cytryna, limonka, 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 x 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
13: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe, i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. AMS Chruścicki, Siedlce, ulica 3 Maja 60.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
16: I po reklamie.

0: 16.30 na zegarkach, to Radio SK, wrzucamy razem na luz. Ed Sheeran teraz, a za chwilę jego dobry kolega, czyli Łatwo Gang się pojawi na naszej antenie.
1: Bylibyśmy już po tym czymś, na co nas wyszukaliśmy przez ostatnich kilka minut, bo proponowaliśmy, żeby śladami państw, na przykład śródziemnomorskich, prowadzić u nas coś, co miałoby być siestą przy okazji upałów. Ale na przykład polska nazwa jest potrzebna.
0: 12 a 15. No, mamy mnóstwo propozycji od was. Z tych pisanych na przykład upałówka wpadła mi w oko, Marcina. Bardzo ładna. Ale mamy też głosówki od was. Prosimy.
2: Ja proponuję śpiesta.
1: Śpiesta!
0: Ale od razu wiadomo, co się wtedy robi.
1: I od razu już nikt nie zadaje pytań, co będziesz robić między 12 a 15 dziś.
0: Kolejna propozycja.
3: Po obiednik albo drzemkowanie.
1: Tylko ten obiad to by musiał być wczesny taki. O taki, 12 taki, zupa.
0: Takie drugie śniadanie albo lunch.
1: 15 taki. Po przebudzeniu, jak w przedszkolu drugie danie.
0: Mamy jeszcze jedną głosówkę.
4: Po co wymyślać coś, co już zostało wymyślone? W przedszkolu było leżakowanie, więc to zostawmy. Leżakowanie.
0: O, i tej odpowiedzi to było bardzo dużo od was, rzeczywiście.
1: Komu to przeszkadzało? Dlaczego my, mając kilka lat, tak bardzo na to leżakowanie narzekaliśmy?

0: staramy się być jak klimatyzacja w waszych samochodach i grać orzeźwiająco. Hey brother,
1: Avicii. To za nami w Radiu SK, 24 minuty do 17. Pomysłów macie co niemiara. Nie pozostaje nam nic, tylko namówić rządzących, żeby wprowadzili nam coś, co będzie odpowiednikiem siesty, ale naszym polskim odpowiednikiem.
0: Nazw mamy do wyboru naprawdę mnóstwo. Kolejne lecą na Messengerze SK. Prosimy.
2: Leniuchowisko.
0: Ładne.
1: Ładnie. Dużo się zawiera w tym słowie.
0: Bym był osobą leniuchującą bardzo mocno. No to jeszcze kolejna.
3: 3 godzinki dla słoninki.
1: To też by znaczyło, że należałoby przed tą przerwą albo w jej trakcie coś zjeść, co wydaje
0: mi się
1: bardzo dobrym pomysłem.
0: Podoba mi się,
1: bardzo
0: doskonałe.
1: Dobrym.
0: No to jeszcze Tomek z podsumowaniem w sumie całego tematu.
4: Hej, może nie mam jakiegoś innego słowa na siestę, ale myślę, że gdyby w Polsce było coś takiego, to Polak by tak zakombinował, że wykorzystałby tą przerwę w pracy na remoncik.
1: Radio SK. Pozdrawiamy wszystkich na urlopach, którzy stoją teraz przed marketem budowlanym.
5: Autopromocja. Bo cieszy się na mój widok.
6: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
7: Każdy pies jest wyjątkowy.
8: A jaki jest twój?
9: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
10: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
11: SK. Nakarmić pieska.
12: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
13: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
14: Autopromocja.
15: Reklama. Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka. Woda mineralna 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Mistrzowskie ceny w Topazie. Mistrzowskie emocje. Kibicuj najlepiej. Teraz dwulitrowe napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite w super cenie. 7,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A chipsy Lay's 190 i 200 gramów tylko 7,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
17: Topaz. Tu robię zakupy.
18: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
19: Play.
20: Wiemy, za co kochasz. Sushi Park. Za nasze znakomite sushi przyrządzone według orientalnych receptur. Ale to nie wszystko, za co możesz nas kochać. W naszym menu jest zaskakująco znakomity ramen. Esencjonalny i pożywny w kilku odsłonach smakowych. Ramen miso, tantanmen i koreański. Polecamy każdą wersję. Zjedz go w klimatycznym letnim ogródku. Restauracja Sushi Park, Siedlce Starowiejska 21, www.sushipark.pl.
21: Są podróże, które pamięta się całe życie. Od prawie 20 lat pomagamy je tworzyć w altravel.pl. Wyjątkowe kierunki, komfortowe hotele i profesjonalna obsługa. A wszystko zawsze w cenach organizatora. Biuro podróży altravel.pl. Siedlce, ulica Sokołowska, pasaż Kaufland. Telefon 512 006 002. altravel.pl. Doświadczenie, któremu można zaufać.
22: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
23: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
24: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
25: Lidl, to się opłaca.
26: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
27: To będzie ostatnia reklama.
0: to był to restaurant.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: I po reklamie.

0: 6 minut do 17. Czyli mamy nadzieję do waszego wyjścia z pracy, chyba że nie macie poza pracą klimatyzacji, to tam można na noc zostać.
1: Właśnie, mówiłaś dzisiaj o tym, że czasami w pracy niektórzy stoją przy lodówce, żeby się trochę ochłodzić i chciałem tutaj pozdrowić lodówki z dyskontu koło mojego domu, które nie wytrzymały chyba tej fali upałów, ponieważ się zepsuły i dzisiaj były napisane takie kartki wszędzie, bo produkty były w środku, ale były takie kartki: awaria, proszę nie kupować.
0: Wprost przeciwnie do tego, o co sklepy apelują do nas każdego dnia, kiedy w nich jesteśmy.
1: To jest tak zwany upalny paradoks. Za chwilę wracamy.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tu się opłaca.
3: Zaplanuj super start tygodnia. Od poniedziałku lody na patyku, w rożku i w kubeczku do 220 ml, aż 50% taniej na drugi produkt. Tak, 50% taniej na drugi produkt. Miksuj dowolnie, zrób zapasy.
4: Topas, tu robię zakupy.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
9: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
10: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
11: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
12: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
13: Poszukujesz sprawdzonego dystrybutora płyt warstwowych? Płyty warstwowe w Siedlcach oferują panele do bram segmentowych, płyty ścienne oraz dachowe w pierwszym i drugim gatunku. Akcesoria montażowe, obróbki blacharskie. Kompleksowo wykonujemy kontenery usługowo-handlowe. Świadczymy usługi montażu oraz cięcia pod wymiar. Płyty warstwowe w Siedlce. U nas płyty są zawsze dostępne od ręki. Zadzwoń 507 788 771. Siedlce. Janowska 109.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
19: Monika Półbratek. W Siedlcach wciąż piekielnie gorąco. Upał ma zelżeć dopiero od czwartku. Jutro i pojutrze wciąż powyżej 30 stopni. Na drodze wojewódzkiej między Kosowem Lackim a Sokołowem Podlaskim utrudnienia. Zamknięty jest odcinek drogi na trasie Emilianów-Buty Kupiętyńskie.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: SK. SK. Summer.
21: A co powiecie na to, abym został waszym przewodnikiem po najlepszych imprezach w Polsce? I to najlepszych letnich imprezach w Polsce. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Wracamy z listą tego, co najfajniejsze. I wracamy też z SK Music Tour. Ta trasa już trwa. Można zaglądać na nasze darmowe koncerty w wielu miejscach kraju. Zaczniemy od tego, co szykuje się w Ustroniu Morskim. 4 lipca Sound & Grace. Można wpadać, można słuchać. Od 3 do 4 lipca za to w Dębicy Dawid Kwiatkowski czy Zakopower. Imprezę poprowadzą Kama i Hamy. Do tego Trzcinica 11 lipca. Tam zagra Tede. Ale to nie jest wszystko, co dla was mam. Szykuje się też Polish Hip Hop Festival. Tam rapowe brzmienia w Płocku. Jeżeli macie ochotę na to, aby usłyszeć najlepszych raperów w tym kraju, to bądźcie tam koniecznie, bo jestem pewien, że będzie się działo.
0: SK. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
4: Minęła 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Załamanie pogody i ewakuacja turystów z Orlej Perci w Tatrach. Pięcioosobowa rodzina utknęła w trudnym terenie i zaalarmowała ratowników Topr. O szczegółach Łukasz Bobek.
16: Pięć osób utknęło w rejonie Kozich Czub. O pomoc do Topru zadzwonili w momencie, gdy nad Tatrami przechodziła już burza. Wędrowcy nie byli gotowi na wędrówkę w tak eksponowanym terenie. Zaskoczyły ich mokre i śliskie skały. Na szczęście fizycznie nic im nie dolega. Na miejsce poleciał śmigłowiec ratunkowy Topr. W pierwszej turze zabrał trzy osoby i zwiózł do Zakopanego.
4: Dwie kolejne osoby muszą poczekać na lepsze warunki pogodowe do lotu. Już od 8 godzin lekarz sygnalista ze Szpitala Południowego odpowiada na pytania śledczych. To już drugie przesłuchanie Emila Jędrzejewskiego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w stołecznej placówce. Chodzi m.in. o doniesienie o błędach medycznych oraz o możliwych nadużyciach na SOR-ze. Prokuratura na razie nie informuje, kiedy przesłuchanie się zakończy, ani jakie będą jego dalsze efekty. Gdyby nie kontuzja w drugim secie, z pewnością przeszłaby do kolejnej rundy Wimbledonu. Tak ekspert komentuje porażkę Mai Chwalińskiej. Przypomnę, Polka przegrała z tenisistką z Tajlandii Manan Chaią Savankhe 6-2, 5-7 i 2-6.
22: Maja miała ten mecz całkowicie pod kontrolą. No, po prostu deklasacja o dwie klasy była lepsza. Ten feralny upadek, uszkodzenie stawu skokowego uniemożliwił jej spełnienie marzeń pewnie.
4: Mówi nam dziennikarz sportowy Superekspresu Michał Chojecki. Do drugiej rundy Wimbledonu awansował natomiast Hubert Hurkacz pokonał Norwega Kaspera Ruda 6-4, 6-2 i 7-6.

0: wakacji, proszę.
1: Międzynarodowa godzina szczęścia!
0: Tak! Ci, którzy nie po piątej.
1: Jakimś cudem jutro rozpoczynają urlop, bo w poniedziałek postanowili go jeszcze nie zacząć, to się cieszą podwójnie.
0: Gratulujemy, zazdrościmy. No to co, to za chwilę powiem wam, jak znaleźć się na PGE na Narodowym. To tak, może ty nas przedstawisz.
1: Żeby z karniakami powalczyć ze Sławkiem Peszko. Kasia Węsierska, Michał Hanczak, dzień dobry.
0: To jeszcze na nareszcie. Ja się

0: Ten hit zawsze mi się kojarzył z takim słonecznym letnim popołudniem, kiedy człowiek ma okulary przeciwsłoneczne, jedzie sobie, włos mu rozwiewa.
1: No i proszę,
0: jest przyjemnie.
1: Masz słoneczne letnie popołudnie i gramy ATV w Radio SK.
0: Niekoniecznie słoneczne letnie popołudnie w pracy. SK
1: Karniaki Kart. Lada moment. 4 lipca to jest ta data, którą powinniście zapisać w kalendarzu, bo wtedy widzimy się na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko.
0: To już ta sobota, najbliższa tak naprawdę. No i będziecie mogli z nim rozegrać turniej karniaków. Jeszcze można dołączyć do naszej drużyny. Dzisiaj zrobiła to o poranku nasza słuchaczka Kasia.
2: Sławek Peszko, prosimy.
3: Do piłki.
4: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
5: atmosferę.
2: Czy to jest dobra odpowiedź?
4: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za atmosferę.
1: I tym oto sposobem, Kasiu, dostajesz od nas 1000 zł kieszonkowego, nocleg w Warszawie dla dwóch osób, zaproszenie na finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w najbliższą sobotę. No za atmosferę Sławek Peszko na PGE Narodowym też prawdopodobnie będzie w najbliższą sobotę odpowiadał, ale będzie też odpowiadał za to, żebyście dobrze strzelali do bramki.
0: Bo nagrodą główną w tej całej zabawie jest 10 000 zł. Jeszcze mamy miejsca w naszej drużynie. Trzeba rozwiązać kolejną zagadkę, czyli odgadnąć, jakie słowo zostało wygwizdane w tej wypowiedzi Sławka.
4: Na boisku trzeba przewidywać ruchy rywala, a po imprezie trzeba umieć znaleźć...
1: Ale trzeba to zrobić szybko i się spieszyć. Dwa ostatnie miejsca nam zostały. Wpadacie na sk.pl albo pobieracie aplikację Radia SK. Tam się zgłaszacie, jutro odbieracie telefon i mówicie, jakie jest wygwizdane słowo. Jak zgadniecie, to
0: nadzieję,
1: tysiak na waszym
0: właśnie,
1: koncie.
0: Że to będzie to prawidłowe słowo. No i do zobaczenia w sobotę na PGE Narodowym wtedy. SK Karniaki
6: Kart. Autopromocja. Jak wkręcać, to tylko na grubo.
7: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
6: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
8: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
9: Autopromocja. Reklama.
10: Tu się opłaca.
11: Orzeźnij się na lato. Teraz 1,5-litrowe wody Augustowianka. Butelki bez kaucji w hitowej cenie. 99 groszy za sztukę przy zakupie 6. A litrowe lody kolorowe Lato Koral tylko 13,99.
12: Topas, tu robię zakupy.
13: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku lemoniada, tymbark, cytryna, limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
14: Trust Development spółka z o posiada

0: leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. AMS Chruścicki, Siedlce. Ulica 3 Maja 60.
1: I po reklamie.

0: Opala Alan Walker. To jak się zakopali. Taki suchar, przepraszam.
1: Alan Walker się nie opali, bo on nosi maseczkę na połowie twarzy i zaczął to robić, zanim to jeszcze było modne, a to podobno działa tak dobrze jak SPF. Dancing Love w Radiu SK, Shakira, Loka, to za chwilę.
0: 29 minut po 17 i prosiliśmy was dzisiaj o głosówki w czasówki, chociaż nie wszyscy donoszą z wczasów. Szczepan.
2: Ja może i urlopu nie mam, ale czuję się jak najbardziej jak na wakacjach. Pogoda jak w tropikach. No ja bym ostatnio pojechał do Egiptu. U nas 37 stopni, a u niego tylko 30. I kto to jest na wakacjach? Ja czy on?
1: No, po co do jakiegoś Egiptu jechać? Do Polski pojedźcie, nad polskie morze. Gofr kosztuje tyle, ile tydzień wakacji all inclusive.
0: O, jak udacie
1: do tego rybę z frytkami, to
0: nie,
1: naprawdę.
0: Nie. Okej, dobra, tu się zgadzam. Wczoraj w Kołobrzegu przed SK Music Tour zjadłem rybę pieczoną z frytkami i surówką. No dobrze, to był
1: ile
0: to paragon grozy.
1: Do końca miesiąca?
0: Potrzebuję pieniędzy, ale jeszcze na gofra mi starczyło i ten goferek wcale nie był już taki aż bardzo drogi, a
1: Jezus,
0: był z dodatkami.
1: Jak dobrze, że jutro jest wypłata.
0: Chwała Bogu, naprawdę. A swoją drogą w Polsce lepiej niż w Egipcie, bo przynajmniej po tym wszystkim nie ma klątwy Faraona.

0: zakończył trasę koncertową, ale u nas wciąż gra na błysk Dawid Podsiadło w Radiu SK.
1: 23 minuty nam zostały do 18. Można wybrać się dzisiaj na romantyczny spacer albo randkę późnym wieczorem, żeby oglądać truskawkowy księżyc.
0: Kolejny powód, dla którego w nocy nie będę mogła spać. Ostatni dni przez upały, tym razem przez pełnię. Dziękuję bardzo, świecie,
1: ale
0: drogi.
1: Powiem ci, że trochę się zawiodłem, bo zacząłem czytać o tym truskawkowym księżycu i że ta pełnia to będzie rzeczywiście taki czerwony, truskawkowy księżyc i że będzie taki inny niż zwykle, ale to jest pic na wodę, bo to nie chodzi o to, że on będzie miał inny kolor, tylko to się wywodzi z dawnych czasów, że ta nazwa była związana z okresem w roku i po prostu to jest okres truskawek i dlatego truskawkowy księżyc.
0: Są truskawki, potwierdzam, byłam na bazarku, wciąż kosztują dużo za dużo, moim
1: ale
0: zdaniem.
1: Ale trochę z tym truskawkowym księżycem jest tak, jak z tymi niektórymi dżemami, co wiesz, bierzesz z półki, patrzysz dżem truskawkowy, odwracasz, czytasz składa, to nawet koło truskawek nie leżało. No to tak z tym księżycem właśnie.
2: Promocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
2: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tu się opłaca.
6: Zaplanuj super start tygodnia. Od poniedziałku wszystkie napoje energetyczne aż 50% taniej na drugi produkt. Tak, 50% taniej na drugi produkt. Miksuj dowolnie, zrób zapasy.
7: Topas, tu robię zakupy.
8: Gotowi na zmianę? Rekrutacja do Medycznej Szkoły Policjalnej imienia profesora Zbigniewa Religi w Siedlcach już ruszyła. Poznaj zawody, które otwierają drzwi do przyszłości. Opiekun medyczny, asystentka i higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, technik elektroradiolog, opiekunka dziecięca, podolog, protetyk słuchu, asystent osoby niepełnosprawnej. Nauka i praktyki są bezpłatne, a matura niewymagana. Zrób krok ku swojej przyszłości. Medyk w Siedlcach, ulica Młynarska 17.
9: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50/50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
10: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
15: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
14: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
16: I po reklamie.

0: DNA More Than a Game.
1: Andrea Bocelli zagrał wam, tak, dokładnie w Radiu
0: Między SK. Między innymi, oczywiście, a tymczasem nasz Andrea Bocelli, Radia SK, Łukasz Zduńczyk.
2: A dziękuję, ale ja nie potrafię tak ładnie śpiewać,
0: a
2: tak
0: spróbuj.
2: Wysoko. To ja do time to say goodbye.
1: No to do
0: ale
1: nas,
0: nie, ale ty to powinieneś teraz powiedzieć, że ty się witasz, a nie żegnasz.
1: Ale nie on do nas to zaadresuje, time to say goodbye.
2: To już macie wolne, Łukasz, słuchajcie, możecie odpoczywać.
1: Żeby imprezować w pierwszym takim wydaniu imprezki w te wakacje.
0: Do jutra!
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Topas, topas, tu się opłaca.
4: Teraz polskie ziemniaki wczesne aż 57% taniej. Tylko złoty 69 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,99. A soczyste arbuzy jedynie 2,69 za kilogram.
5: Topas, tu robię zakupy.
6: Są podróże, które pamięta się całe życie. Od prawie 20 lat pomagamy je tworzyć w altravel.pl. Wyjątkowe kierunki, komfortowe hotele i profesjonalna obsługa. A wszystko zawsze w cenach organizatora. Biuro podróży altravel.pl. Siedlce, ulica Sokołowska, pasaż Kaufland. Telefon 512 006 002. altravel.pl. Doświadczenie, któremu można zaufać.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
9: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
10: Szukasz profesjonalnej opieki dla Twojej pociechy? Poznaj żłobek Magiczny Zakątek. Mamy wspaniałą, doświadczoną kadrę, duże, nowoczesne sale, mnóstwo fantastycznych zajęć dla dzieci oraz własną, zdrową kuchnię i świetny plac zabaw. Zaurocz się magią tego miejsca. Oferujemy darmowe czesne. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 570 700 204. Uwaga, od września zmieniamy lokalizację. Siedlce Widok 4. www.żłobekmagicznyzakątek.pl.
11: Po co chodzę do Galerii Siedlce? Powodów jest wiele. Spotkać się ze znajomymi, wyskoczyć do kina, pobuszować po sklepach i oczywiście na pyszne jedzenie. A ty? Znajdź swój powód, by odwiedzić Galerię Siedlce. Mamy wszystko w jednym miejscu. 140 sklepów, doskonałe restauracje, kawiarnie, kino, super promocje, najnowsze kolekcje i unikalną przestrzeń do spędzenia wolnego czasu. Zapraszamy. Centrum Handlowe Galeria Siedlce. Więcej na galeriasiedlce.pl.
12: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Maturalny maraton za Wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Monika Półbratek. Na Krajowej 90-102 w Mińsku Mazowieckim możecie napotkać utrudnienia. Trwają tam roboty związane z naprawą awarii sieci kanalizacji sanitarnej. Mają trwać do jutra do 15. W Siedlcach około 35 stopni w cieniu, ciśnienie wysokie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: SK. SK. Summer.
19: Dużo dobrej zabawy w wakacje. No, brzmi chyba dobrze, prawda? A więc ja postaram się o to zadbać razem z Wami. Mati Fuczyło to jest SK Summer City. Jak zawsze, codziennie będę miał dla Was listę tego, co najlepsze w Polsce. A więc zaczynamy od dobrych koncertów. 23 lipca właśnie wtedy warto wybrać się do Warszawy. A konkretniej na PGE Narodowy. To wszystko przy okazji kolejnej trasy koncertowej Pitbulla. Ona nazywa się I'm Back. No i właśnie z tą trasą Pitbull jeździ po całej Europie. Ale 23 lipca będzie też na PGE Narodowym w Warszawie. Będzie też goście specjalny i Wy też bądźcie, jeżeli chcecie gośćmi specjalnymi zostać. Wcześniej za to od 10 do 11 lipca Cloud Festival to impreza dla fanów rapu. Jeżeli lubicie amerykański rap, również ten, który znacie z Anteny Eski, to bądźcie koniecznie. Lotnisko Bemowo i Warszawa.
18: Eska. Eska. Eska. Summer City.
0: codzienne info o wakacyjnych imprezach.
15: Minęła 18, SK News, Jakub Konieczkowicz. Dalej upalnia, na horyzoncie gwałtowne burze. Wydano dziś ostrzeżenie IMGW dla 13 województw. Alert wysłało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Chodzi głównie o południową i zachodnią Polskę. Służby apelują o ostrożność, zalecają unikanie otwartych przestrzeni i zabezpieczenie przedmiotów, które mogą zostać porwane przez wiatr. Dodajmy, że w niemal całym kraju wciąż obowiązują też ostrzeżenia przed upałem. Poważne utrudnienia na S7 na Mazowszu w kierunku Radomia. Trasa w miejscowości Promna Kolonia była zablokowana przez 2 godziny po tym, jak z ciężarówki przewożącej truchło wypadły na jezdnię martwe zwierzęta. Teraz trwa rozładowywanie korka. Problemy też na S17 z Lublina do Warszawy. Za Puławami pękła jezdnia. Trzeba jechać objazdem aż do Ryk.
20: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju.
0: SK Sport News.
15: Maja Chwalińska wciąż nie wie, czy zagra w deblu. Powodem kontuzja, której nabawiła się w pierwszej rundzie Wimbledonu. Polka uszkodziła staw skokowy. Przyznała jednak, że znacznie poważniejsze okazały się skurcze, które dokuczały jej dziś z wyjątkową siłą. Do gry podwójnej zgłoszona jest w parze z Austriaczką Sinią Kraus. Dziś i w nocy 3 kolejne mecze 1/16 finału mundialu. Już o 19 rusza mecz Brazylia-Japonia. Następnie Niemcy zmierzą się z Paragwajem. Pierwszy gwizdek o 22:30. O 3:00 w nocy natomiast Holandia zagra z Marokiem.
20: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzynakrynicka.pl.
21: Imprezka.
22: Imprezka.
23: Jeśli dobrze liczę, to tak dobrego poniedziałku od początku roku chyba nie było, bo to pierwszy wakacyjny poranek, no nie poranek, poniedziałek i to jeszcze wieczór. Wszystko co najgorsze w tym tygodniu już za nami. Odpoczywamy od upału, bo się wieczór zaczyna. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Prawie 3 minuty po godzinie 18. My mamy takie hity, przy których fajnie można gdzieś w cieniu odpocząć. Dua Lipa już teraz zaczyna.

0: Rudy Mandel i Khalid w Radio SK. To są hity na czasie w wakacyjny wieczór, 12 minut po godzinie 18. Ja doskonale wiem, od czego zaczynały się dzisiaj wszystkie, absolutnie wszystkie rozmowy w poniedziałkowy poranek w pracy.
1: Ale paruwa, co?
0: I to samo powiedzą też wszyscy ci, którzy teraz po 8 godzinach siedzenia w pracy właśnie wychodzą z klimatyzowanego pomieszczenia i czują takie uderzenie gorąca i odwiedzają ten piekarnik, który nam się w samochodzie wytworzył. Spokojnie, z każdą minutą będzie robiło się coraz lepiej, bo słońce niedługo zajdzie, zaraz się zacznie robić chłodno, zacznie się robić przyjemnie. Dlatego ja teraz szukam osób, którym już w tym momencie jest przyjemnie. Dlaczego jest wam teraz przyjemnie w poniedziałkowy wieczór? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No i z nami to można wyluzować po upalnym poniedziałkowym dniu. Nelly Furtado z hitem Zawsze na czasie. Już teraz w Radiu SK.

0: Przyjemny, gorący letni wieczór i takie hiciory z Radia SK, przy których można odpocząć. To Gips i Kukon, a wydajecie znać, dlaczego jest wam teraz przyjemnie, Gosia.
1: Wróciłam, poszłam na szybki trening i zimny prysznic, a teraz coś zimnego do picia, książeczka i słucham was. Miłego.
0: No i pięknie, no i pełen chill, dopóki druga połówka nie przyjdzie i nie zapyta, no to co tam jemy na kolację? A jeśli chodzi o trening na siłowni, to słuchajcie, nie ma co się z tym aż tak bardzo spinać, prawda? Bo na to lato z formą już nie zdążymy, a do przyszłych wakacji to jeszcze dużo czasu. Do wieczornego odpoczynku za chwilę m.in. espresso od Sabriny Carpenter.
2: Autopromocja.
3: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
4: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Reklama.
8: Tu się opłaca.
9: Zaplanuj super start tygodnia. Od poniedziałku mleko łowickie 2% UHT, 1 litr z kartą klienta, aż 42% taniej. Tylko złoty 99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,49.
10: Topaz, tu robię zakupy.
11: You ready?
12: Tylko w Disney Plus.
13: Every second counts, baby.
12: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
14: Restaurant is flooded.
12: To już ostatnia szansa.
15: I am selling the building.
12: By uratować to miejsce.
16: We have each other and nothing left to lose.
12: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Dostaniesz coś za świadectwo?
18: No raczej! Rabat od Media Expert!
17: Wow, też chcę!
18: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
17: Mega!
19: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
22: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czegoś.

0: Bardzo dobrze, że zrobiliście miejsce dla Justina Biebera na leżaku. Fajnie się z nim spędza wieczory. To jest fajny gość, tak rozluźnia. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie. Czy stanie w korku w wielkim upale może być przyjemne? Może. Marek wam to udowodni, który pozdrawia teraz z korka na jedynce.
1: Z prawej stronie stoi wielka ciężarówka, duży tir, który zasłania całe grzejące słońce.
0: A to Marek, to tam zagadajcie z panem kierowcą. Jeśli to jest chłodnia, to może jest miejsce w naczepie. Tam to dopiero będzie przyjemnie. A tak poza tym to w kabinie, w tirach są łóżka. To może być pobyt jak w hotelu all inclusive. Radio SK. A ja wam za chwilę gram jeden z najbardziej wakacyjnych numerów, jakie ostatnio powstały. Die Die, czyli hymn mundialu od Shakiry.
2: Autopromocja. Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmić pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Tu się opłaca.
14: Zaplanuj super start tygodnia. Od poniedziałku wszystkie napoje energetyczne aż 50% taniej na drugi produkt. Tak, 50% taniej na drugi produkt. Miksuj dowolnie, zrób zapasy.
15: Topas, tu robię zakupy.
16: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
17: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop 80s. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpoze.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
18: Yomayo Sushi Bar zaprasza na lunchowe pyszności Poke Bowl. Jest to syta warzywna uczta na bazie ryżu, podana z wybranym głównym składnikiem. Przepiękna estetyka podania poke zachęca swoim orientalnym smakiem i kolorem do zdrowego ucztowania. Serwujemy do wyboru poke wege, łosoś, łosoś grill, kurczak oraz poke krewetka. Yomayo Sushi Bar, Formińskiego 1. Mieliście okazję spróbować? Sprawdź, które danie będzie twoim hitem dnia. Zamów i spróbuj już dzisiaj na stronie sushisiedlce.pl.
19: Masz tępe noże w kuchni? Sharpie ma na to sposób. Noże i ostrzałki. Sychy, a rypy i .pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
22: Lidl, to się opłaca.
23: I po reklamie.

I mamy w końcu hit, który brzmi jak gorący, bardzo upalny wakacyjny wieczór. Nowość Alan Walker i Ava Max. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A wczoraj wydarzył się historyczny moment dla polskiej siatkówki. Polacy grali najdłuższego seta w historii reprezentacji. Koniec końców tego seta przegraliśmy z Argentyną, ale jakie to ma znaczenie, bo cały mecz był wygrany. Pierwszy set w tym meczu zakończył się wynikiem 50-48. Jeden set, który trwał tyle co dwa sety. Grali się, dograć nie mogli. No, możemy chłopaków podziwiać, naprawdę. Wyobraźcie sobie, że jakbyście wy na przykład grali na plaży w wakacje ze znajomymi i by nie można było dograć do końca pierwszego seta. Przecież myśmy już zrobili 10 przerw na jedzenie i picie, a na końcu i tak by nie wiedział nikt, jaki jest wynik.

0: Reklama.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: w hitowej cenie 99 groszy za sztukę przy zakupie 6. A litrowe lody kolorowe Lato Coral tylko 13,99.
1: Popas, tu robię zakupy.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
4: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od ActiveLab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 km z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Upał w niczym nie przeszkodził, Dawid Podsiadło uciszył krytyków. Zagrał w ostatni weekend 2 koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. No i mimo 30-stopniowego upału, jego występy zbierają teraz dobre opinie. Dawid Podsiadło zagrał swoje największe hity, a razem z nimi na scenie pojawiali się goście. Fani mogli usłyszeć na przykład kawałek I Ciebie Też Bardzo, który Dawid zaśpiewał razem z Darią Zawiałow i Vito Bambino. Na Narodowym pojawił się też PZ. Razem z Dawidem wykonali Dom nad Wodą. Te dwa koncerty to był wielki finał stadionowej trasy Dawida Podsiadły, obrotowy tur. Artysta zapowiedział, że w przyszłym roku powróci z festiwalem Zorza. W ten weekend rozpoczęło się też męskie granie. Trasa wystartowała w Żywcu, a kolejny przystanek to Poznań 10 i 11 lipca. Na tych koncertach możemy usłyszeć m.in. hymn męskiego grania, czyli kawałek Nareszcie, za który odpowiada Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. W upalne letnie dni w Hiszpanii mają siestę w godzinach szczytu, żeby się za bardzo nie przemęczać, jak jest 30-stopniowy upał, a nasza słuchaczka Natalia wymyśliła, jak powinna nazywać się taka przerwa w ciągu dnia w Polsce, gdy jest upał. Uwaga, upauza. To ja was teraz zapraszam na taką upauzę wieczorną. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Na dobrej upauzie muszą być bardzo dobre letnie hity. Teraz Damiano Dawid. A za chwilę będzie m.in. nowość od Axwella. Podobno to może być, słuchajcie, hicior tych wakacji. Łukasz Zduńczyk, cześć, minuta po 19:00.

0: Dawid Podsiadła i Kaśka Sochacka. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie. Tomek daje znać, że właśnie się teraz kąpię w basenie na podwórku. To my do tego basenu dorzucamy wakacyjną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tu się zaczynają wszystkie najlepsze letnie hiciory. Z nami wiecie, co będzie na czasie w te wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje Axwell, czyli szwedzki producent, którego znacie na przykład z tego hitu. To właśnie ten Axwell wydał teraz nowy numer Whatever Turns You On, który gram wam już teraz. Radio SK. I ten kawałek brzmi naprawdę jak taka dobra wakacyjna imprezka na plaży. Sprawdza się też dla tych, którzy jadą samochodem z otwartymi oknami, bo się auto wietrzy, które stało cały dzień na pełnym słońcu. To jest SK. To są właśnie wakacyjne hity na czasie.

0: Za kilka miesięcy właśnie z tym numerem będą nam się kojarzyły wakacje 2026. Bibi Rexha i David Guetta. Gramy wakacyjne hity na czasie i możemy was uratować przed upałem, jeśli wróciliście właśnie z pracy do domu, a w domu klimy nie ma, a temperatura w pokoju dobije do 30 stopni. No to słuchajcie tego, my wam teraz załatwiamy klimatyzowane pomieszczenie, wygodny fotel, duży ekran i film. Mam dla was bilety do kina Helios na film Backrooms. To jest horror psychologiczny, także dreszczyk się pojawi. Jeśli chcecie takie bilety zgarnąć, to teraz wy spowodujcie dreszcze. Podrzućcie jedno zdanie. Jedno zdanie, które możecie usłyszeć wieczorem, które potrafią zmrozić i wywołać dreszcze. Może to być zdanie drugiej połówki, zdanie kolegi, koleżanki albo dziecka. Zdanie, które potrafi zmrozić wieczorem. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę was do kina wysyłam.
1: Reklama.
2: Tu się opłaca.
3: Zaplanuj super start tygodnia. Od poniedziałku wszystkie napoje energetyczne aż 50% taniej na drugi produkt. Tak, 50% taniej na drugi produkt. Miksuj dowolnie.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, 80s. Przeżyj to spektakularny show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpoze.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topbilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.

0: Ten numer robi dobry wieczór, poprawia humor w poniedziałek, bledka w Radiu SK, bardzo przyjemnie się zrobiło. To są właśnie wakacyjne hity na czasie w Radiu SK. Razem walczymy z tymi upałami wieczornymi, dlatego podrzucacie na SK-owym Messengerze w głosówkach zdania, które potrafią zmrozić was wieczorem. No i teraz Damian ma takie zdanie, które zamienia sypialnię w lodówkę, zwłaszcza u tej męskiej części społeczeństwa. Posłuchajcie.
1: Moment, w którym żona mówi do męża, pokaż mi swój telefon.
0: I wtedy szybko trzeba szukać argumentów potwierdzających, że to jest tylko koleżanka z pracy, że ona tylko pisała w pracowej sprawie, a ja po prostu chciałem być miły. A ten tryb incognito to się przez przypadek włączył. Radio SK. Damian, lecą do ciebie bilety do kina na film Backrooms i teraz będzie okrzyk radości. And I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo. Y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: To jest nowość, która się staje hitem, a wszystkie hity zaczynają się tutaj, w Radiu SK, Temper City w SC. I jeszcze jedno zdanie dorzucamy, które potrafi zmrozić krew w żyłach wieczorem. Karolina?
1: Mamo, potrzebuję na jutro bibułę i kredki.
0: I właśnie tego zdania rodzice nie usłyszą przez najbliższe 2 miesiące. Karolina, jedyne pytanie, które dzieci teraz mają, to: mamo, czy ja mogę pograć jeszcze dłużej na komputerze? O szkole można zapomnieć. No dobra, ja bym jeszcze zajrzał tak profilaktycznie, czy przypadkiem na dnie plecaka nie ma kanapki.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpo.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia, Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tu się opłaca.
3: Zaplanuj super start tygodnia. Od poniedziałku mleko łowickie 2% UHT. 1 litr z kartą klienta aż 42% taniej. Tylko złoty 99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,49.
1: Topas, tu robię zakupy.
4: I po reklamie.
5: SK. SK.
6: Monika Półbratek. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zaprasza na spotkanie pod tytułem Trzeba było. Opowieść o 4-letniej podróży na jachcie dookoła świata w wykonaniu rodziny Kowieckich z Siedlec. Wydarzenie odbędzie się już jutro, czyli 30 czerwca o godzinie 18 w czytelni głównej. Wstęp wolny. A skoro mowa o podróżowaniu, przypominamy, że miasto Siedlce bierze udział w rywalizacji Rowerowa Stolica Polski tylko do końca czerwca. Jeszcze dziś i jutro można się w nią włączyć, wystarczy mieć zainstalowaną darmową aplikację Aktywne Miasta i rejestrować swoje przejazdy rowerem.
7: Także musimy pamiętać, że konkurencja nie śpi, więc warto na ten rower wyjść chociaż na parę kilometrów.
6: Zachęca Natalia Zyśk, przewodniczka PTTK, a uczestnicy rywalizacji walczą też o nagrody rzeczowe.
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
8: Muzyką się żyje.
9: Festiwalowe lato zaczyna się rozkręcać. Już w tym tygodniu wielkie święto polskiego rapu na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival. Na scenie pojawi się m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Young Iggy czy Fukaj i jeszcze wielu innych. Ta impreza potrwa od czwartku do soboty. SK będzie się tam bawiła razem z wami. Pod koniec tygodnia imprezkujemy też razem na Dniach Dębicy. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek może być naprawdę głośny pisk pod sceną z radości, bo na scenie pojawi się sam Dawid Kwiatkowski. W sobotę z kolei góralska atmosfera, bo scenę przejmie Zakopower. No i najważniejsze, wstęp na te koncerty jest darmowy.
4: Imprezka.
1: Imprezka.
9: Ale jeśli w te wakacje macie takie imprezki w planach, które darmowe niestety nie są, no to wtedy wchodzimy my cali na pomarańczowo i niebiesko, bo to jest festiwalowe love w Radiu SK. Mamy dla was 1000 zł na bilety na wybrany przez was festiwal. Zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl i dorzucam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wieczorową porą punktualnie o 20 wypoczywa razem z nami na wakacjach Teddy Swims. On pomaga robić kolację, podlewać kwiatki w ogrodzie. Nie wiem, czy psa na spacer wyprowadzi, ale przynajmniej robi fajną atmosferę. To są wieczorne hity na czasie.

0: są właśnie najlepsze wakacyjne hity na czasie Bausa w Radiu SK. Teraz załatwiamy kasę na dobrą letnią imprezkę.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: Pisaliście na sk.pl, które rzeczy zawsze, ale to zawsze musicie zabrać ze sobą na festiwal, na dobrą letnią imprezkę. I teraz na antenie Eski witam Klaudię. Cześć Klaudia.
2: Cześć wszystkim.
0: Jak tam sobie radzisz w ten upalny wieczór? Co tam porabiasz?
2: No aktualnie siedzę w samochodzie w klimatyzacji i tylko to mi pomaga.
0: Ale w takiej pogodzie to fajnie by było na jakąś imprezkę wyskoczyć, prawda? Bluzy nie trzeba pakować, atmosfera idealna. Słuchaj, napisałaś, że chętnie byś zabrała wygodne buty. No ale to jest klasyk, prawda? Musi być wygodnie, żeby tańczyć pod sceną. Butelka wody, no wiadomo, przy takiej temperaturze. Ale jest jeszcze trzeci, myślę, że najważniejszy punkt. Zabrałabyś ze sobą męża tragarza. No to powiedz wszystkim, jakie funkcje pełni twój mąż na festiwalu?
2: Mój mąż na festiwalu nie dość, że nosi wszystko, to zabiorę, bo outfity muszą się zgadzać. Trzyma wodę, ochrania mnie, pilnuje to i to ja. No i inne takie. Trzyma jeszcze portfel. Tak jest.
0: Sponsoruje, dowozi.
2: O tak.
0: I jeszcze pewnie zdjęcia robi.
2: O tak, o jeszcze o tym zapomniałam.
0: I ty musisz trzy razy poprawić pozycję, żeby dobrze wyjść, prawda?
2: Jak nie więcej.
0: I to wszystko za darmo, bo masz takiego męża właśnie. Słuchaj, no to myślę, że oboje... A zaraz. Ja słyszałem, że ten twój tragarz to tam gdzieś obok ciebie jest.
2: No tak, aktualnie podsłuchuję, jak na niego donoszę.
0: Ale teraz mu wszystko wynagrodzisz, słuchaj, bo właśnie teraz leci do was 1000 zł i zestaw elektrolitów od Active Lab Pharma.
2: Wow! Cieszymy się bardzo, dziękujemy.
0: To tego tragarza będziesz mogła teraz za darmo na jakiś festiwal zabrać.
2: Przekupię go, tak.
0: I jeszcze jakąś niespodziankę mu załatwisz. Za to, że się tak poświęca za każdym razem. Dobrego wieczoru wam życzę, trzymajcie się.
2: Dziękujemy, wzajemnie.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

Lego. Lego. Lego.

0: Ten numer brzmi jak wieczorne, rodzinne wyjście na plażę na zachód słońca. To jest ten moment. Gibbs i Ego. To są wakacyjne hity na czasie w Radiu SK. Ale komuś się przyfarciło na początku wakacji. To się nazywa zastrzyk gotówki. Fajnie, jak się niektórym powodzi, prawda? No to powodzi się pewnemu mieszkańcowi Kalisza, który trafił w sobotę 6 w Totka, wygrał prawie 4,5 miliona złotych. Ta osoba, słuchajcie, jest teraz tak bogata, że przy każdym wyjściu na plażę może dziecku stawiać wejście na kulki, może całej rodzinie postawić te zakręcone ziemniaczki, co się przy plaży kupuje, i może zagrać z tymi oszustami w 3 kubki bez obawy, że zbankrutuje. Nie grajcie w to, w te pieniądze lepiej w Cymbergaja zainwestować.
1: Reklama.
2: Tu się opłaca.
3: Zaplanuj super start tygodnia. Od poniedziałku wszystkie napoje energetyczne aż 50% taniej na drugi produkt. Tak, 50% taniej na drugi produkt. Miksuj dowolnie, zrób zapasy.
4: Topas, tu robię zakupy.
5: Ale sztosy.
4: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: jest, przy czym tupać lewą stopą obok sprzęgła w samochodzie w długiej trasie. Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton w Radiu SK. Słońce powoli zachodzi, więc za chwilę zrobi się przyjemniej. Upał troszkę odpuści, a eksperci radzą, jak zrobić domową klimatyzację, jeśli tej klimatyzacji nie mamy. I to podobno jest proste w wykonaniu i już wam mówię, jak to działa. Trzeba napełnić butelkę wodą, zamrozić ją w zamrażarce, wyjąć, potem taką butelkę owinąć ściereczką wilgotną, postawić tę butelkę na tacce przed wiatrakiem, włączyć wiatrak i podobno klimatyzacja gotowa. Nie wiem, czy to działa, nie próbowałem, ale nasza słuchaczka Ariela ma prostszy sposób, jak zmrozić atmosferę w domu.
1: Musimy porozmawiać.
0: Wtedy upał schodzi na dalszy plan.

Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie, przy których można łapać chwilę wytchnienia po upalnym dniu. A ja mam sportowego newsa z ostatniej chwili. Magda Fręch niestety przegrała w pierwszej rundzie Wimbledonu z Anną Kalińską 0-2. Teraz walczy Magda Linet z Andrijewą. Pierwszego seta przegrała, w drugim jest remis, a wcześniej po kontuzji niestety odpadła Maja Chwalińska. Ale słuchajcie, nie ma tego złego, no bo w wakacje, przy takiej upalnej pogodzie, ja myślę, że tenis dużo lepiej się obserwuje z perspektywy kanapy przed telewizorem. Na dobry wakacyjny wieczór. Za chwilę gramy dalej hity na czasie. Będzie m.in. Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmić pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
1: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Topas, tu się opłaca.
13: Teraz polskie ziemniaki wczesne aż 57% taniej. Tylko złoty 69 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,99. A soczyste arbuzy jedynie 2,69 za kilogram.
14: Topas, tu robię zakupy.
15: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto wygra mecz? Brazylia-Japonia? Czy Niemcy awansują dalej? Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK. SK. Summer.
3: Monika Półbratek. Miejski klub młodzieżowy w Siedlcach działa także w wakacje. Młodzi ludzie mogą tam spędzać czas na bezpłatnych, kilkugodzinnych zajęciach podczas tygodniowych warsztatów.
4: Dlatego, że pozyskaliśmy środki z Mazowsza dla zdrowia psychicznego na wakacyjne warsztaty dla młodzieży.
3: Mówi Katarzyna Dobiańska z Urzędu Miasta Siedlce. Przewidzianych jest aż 14 grup warsztatów po 20 godzin zajęć każde. Obowiązują jednak zapisy w klubie.
4: Proszę uprzejmie, żebyście korzystali z tego, żebyście znaleźli taką przestrzeń dla siebie, żeby trochę w sobie pogrzebać, siebie poodkrywać, siebie powzmacniać.
3: Zachęca Katarzyna Dobijańska. Zajęcia są kierowane w szczególności do osób w wieku 13-14 lat, a w trakcie warsztatów będzie też bezpłatny posiłek.
2: SK. SK. SK. Summer City.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Imprezka.
0: Imprezka.
5: No i wracamy do grania. W Radiu SK macie dobrą playlistę na wakacyjny wieczór. I ważne przypomnienie, lepiej zatankować waszą furę dzisiaj wieczorem albo jutro, bo od środy paliwo może być droższe. Kończy się ta ustawa, która obniża ceny paliw. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Punktualnie 21. A, jak będziecie kupować hot doga, to kupcie też drugiej połówce, bo na 100% będzie chciała gryzć.

0: Mosiman w Radiu SK, a emocje na mundialu rosną, bo zaczęły się mecze 1/16 finału. Kanada wygrała 1-0 z RPA, Brazylia 2-1 z Japonią, a dzisiaj wieczorem Niemcy zagrają z Paragwajem, ale największe emocje, słuchajcie, to będą w najbliższą sobotę na PGE Narodowym, bo wtedy wielki finał SK Karniaki Cup. Tam możecie nie tylko wybiec na murawę tego legendarnego stadionu, ale też poznać osobiście legendę polskiej piłki. Człowieka, który jak nikt potrafi dbać o atmosferę, Sławka Peszkę poznacie. Zgłoszenia za darmo na sk.pl. Musicie też odgadnąć, co zostało wygwizdane w wypowiedzi Sławka.
1: Na boisku trzeba przewidywać ruchy rywala, a po imprezie trzeba umieć znaleźć...
0: No, co trzeba umieć znaleźć po imprezie? To zależy, jaka impreza, prawda? Dobra imprezka będzie też na PGE Narodowym po wielkim finale SK Karniaki Cup, w którym ktoś z was wygra 10 tysięcy złotych. Będzie wspólne oglądanie meczu na Narodowym ze Sławkiem Peszko. Zgłaszajcie się na sk.pl.
2: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.

Dobry, głęboki bas na rozbudzenie dla tych wszystkich, którzy jeszcze parę godzin na wieczornej zmianie w pracy wytrzymać muszą. David Guetta, Alok i Stick Figure w Radiu SK. A Żaneta jakiś czas temu już napisała, że dzisiaj odwiozła dziecko na obóz i ma wolną chatę. Czyli Żaneta z mężem pewnie mają już plany na ten wieczór. A wy co robicie, że w ten wieczór, w ten wakacyjny wieczór nie śpicie? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Może ktoś jest w pracy, a może ktoś sobie wydłużył wolny wieczorny czas na basenie przy domu, na podwórku. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie, że nie śpicie o tej porze? A ja za chwilę gram hymn męskiego grania.

0: Tak wam gra Radio SK w upalny letni wieczór i fotel na tarasie zamienia się w leżak pod palmą. Shimza, tak są, to są właśnie egzotyczne hity na czasie. A wydajecie znać, co robicie, że nie śpicie w ten wakacyjny wieczór. Robert?
1: Siemanko. Siedzimy na tarasie i czekamy na upragnioną burzę.
0: I wszyscy czekamy na upragnione ochłodzenie. A ja tylko wszystkim przypomnę, słuchajcie, że za pół roku o tej porze już wszyscy prawdopodobnie będziemy mieli plany na Sylwestra i będziemy tęsknić za pogodą, którą mamy teraz. A dla wszystkich łapiących, trochę chłodniejsze powietrze na tarasie. Już teraz luźny Teddy Swims, to jest SK.

po czymś takim nie chce się spać na nocnej zmianie i można też dłużej na przykład na balkonie posiedzieć. Nowa Katy Perry. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Nicola daje znać, że ona też teraz nie śpi, bo jest kierowcą taksówki i jeździ z klientami po mieście. No to słuchajcie, Nicola jest bardzo dobrze przygotowana, żeby się przesiąść do czegoś większego. Na przykład do eskowego kampera. Jeśli nie boicie się kierować większą furą, albo wasza druga połówka po prostu umie, to wpadajcie na sk.pl i za darmo się zgłaszajcie i już w czwartek komuś z was SK dowiezie kampera pod sam dom i to jest kamper zatankowany pod korek. Możecie pojechać gdziekolwiek chcecie, nie obchodzą was ceny paliwa i ceny noclegów. To już w czwartek. My dowozimy też najlepsze hity na czasie, a najlepsze rapowe. Co tydzień, w poniedziałek po 23 ma dla was Mati Fuczyło. Już teraz zapraszam was na Rap 20 w Radiu SK.

0: Esca.
1: Esca.
2: Summer.
3: City. Monika Półbratek. Już 8 lipca Siedlecki Helios zaprasza na najbliższe spotkanie z cyklu Kino Kobiet.
4: To zawsze ciekawy film, specjalnie dobrany do żeńskiej widowni, poprzedzony licznymi atrakcjami organizowanymi tuż przed seansem na sali kinowej. Fantastyczna, luźna atmosfera seansu ma już swoje stałe fanki.
3: Mówi Monika Waszkiewicz, kierownik kina. Podczas najbliższego spotkania będzie można zobaczyć film pod tytułem Zaproszenie. Nie zabraknie też motywu wieczoru. 8 lipca pracownicy kina zapraszają w stylizacjach jeansowych. Tymczasem Łukowski Ośrodek Kultury organizuje kolejną edycję kina letniego, cyklu plenerowych seansów w amfiteatrze w Parku Miejskim w Łukowie. Najbliższe spotkanie 3 lipca z filmem LARP, Miłość, Trolle i inne questy.
0: Esca. Codzienne info o wakacyjnych imprezach. Esca Siedlce News.
3: Monika Półbratek, czas na magazyn siedleckiej Eski. A w nim podsumowanie tegorocznej akcji obrączkowania bocianów w powiecie siedleckim. Trwała 4 dni, a według najbardziej optymistycznego scenariusza ornitolodzy z grupy ekologicznej planowali oznakować około 400 ptaków. Ostatecznie zaobrączkowanych zostało 260 bocianów. Dlaczego, wyjaśni nam dr Ireneusz Kaługa z grupy ekologicznej.
5: No przy tych warunkach nie było szans po prostu, żebyśmy wywiązali się z tego zobowiązania, aczkolwiek no, my zawsze to przyjmujemy w taki sposób bardzo optymistyczny, no, a później patrzymy, jak się to układa na terenie gmin, bo no, wszyscy nas pytają na początku, ale jak to będzie, co planujecie i tak dalej, i tak dalej. Więc przyjmujemy wariant taki naprawdę duży optymizm, no, a później no, życie i przyroda to weryfikuje, jak widzimy w terenie, nie było możliwości, żeby zabrączkować tyle ptaków. No, pierwszy dzień na terenie gminy Zbuczyn bardzo nas wystraszył, 32 zaobrączkowane ptaki, aczkolwiek ucieszyliśmy się, bo jeden dorosły tego dnia został pochwycony i udało nam się też go oznakować. No ale 32 zaledwie pierwszego dnia, no i też około 40 drugiego dnia, łącznie 74 bodajże w ciągu 2 dni na terenie największej gminy powiatu siedleckiego, gdzie w normalnych okolicznościach opuszcza gniazda około 160 piskląt, nawet do 200, więc no to jest niesamowita historia i no jesteśmy bardzo zaskoczeni. Zastanawiam się, jak do tego doszło, dlaczego te bociany tak późno przyleciały, bo no wszystko wskazuje na to, że na, tak jakby na teren gminy Zbuczyn przyleciały około miesiąca później, bo wiele ptaków wysiaduje po prostu. Mamy około 20 gniazd z jajami na terenie gminy Zbuczyn. No, to się zdarza na terenie powiatu, ale najczęściej na terenie całego powiatu to mamy do 5, maksymalnie 7 gniazd tylko w całym powiecie, takich wysiadywanych przez bociany. A tutaj około 20 tylko na terenie gminy Zbuczyn. Nieprawdopodobna historia. No ale dwa kolejne dni zrekompensowały nam to z nawiązką, bo trzeciego dnia właściwie już na terenie gminy Mokobody 82 zaobrączkowane, a ostatni dzień to już jeszcze gmina Siedlce i Suchożebry, 103 zaobrączkowane ptaki, no i to tylko pracowaliśmy, można by powiedzieć, do godziny 17. Nie pracujemy już teraz tak bardzo długo, bo no, przy tych warunkach jest to niezwykle ciężkie. No ja też uważamy na to, żeby nie przeciążać zespołu, no, bo wszyscy są w wielkich emocjach, no ale chcemy, żeby wszystko się dobrze skończyło. Łącznie ten nasz urobek tegoroczny 260 oznakowanych bocianów, w tym 4 ptaki dorosłe. Wspaniały wynik, rewelacyjny. Mam nadzieję, że no, będziemy to na pewno poprawiać, aczkolwiek dzisiaj na to spoglądam w taki sposób, że tu trzeba bardzo rozważnie postępować, bo przyjeżdżamy do gniazd, naprawdę dużo osób do nas przyjeżdża. Tu muszę też podkreślić duże zaangażowanie gmin. Gmina Zbuczyn, gmina Suchożebry, gmina Siedlce, wszystkie gminy nam pomogły w tym roku, a w gminie Zbuczyn szczególnie spotkaliśmy się z dziećmi przy dwóch gniazdach. Prowadzimy każdego roku dużą edukację, 8 szkół wzięło udział. Te nasze działania są prowadzone w ramach tego naszego projektu Centrum Dom Bociana. Tak naprawdę robimy dużo fajnych rzeczy, ale musi tutaj być porządek. Cieszymy się z tego wyniku, 260 to jest naprawdę dużo. Mamy nadzieję, że wszystkim tym młodym ptakom szczęśliwie uda się opuścić gniazda, no bo też będziemy teraz z niecierpliwością patrzeć. To trzeba brać pod uwagę, że niektóre jeszcze po tym, jak zakończymy obrączkowanie, okazuje się, że opuszczają gniazda, giną porażone prądem. Zawsze kilkanaście takich bocianów później odnajdujemy, czy otrzymujemy informację, że niestety zginęły. No ale bądźmy optymistami, patrzymy na to, co się dzieje. Mam nadzieję, że wszystkim uda się szczęśliwie to gniazdo opuścić. Będziemy to obserwować. Patrzymy.
3: Obrączkowanie bocianów jest kosztowną procedurą, ale co roku grupa ekologiczna otrzymuje na ten cel wsparcie od darczyńców. Niewykluczone, że uda się jeszcze przeprowadzić jakieś dodatkowe obrączkowanie bocianów w tych gniazdach, w których znalezione zostały jaja lub bardzo młodziutkie pisklęta.
5: No wszystko będzie zależało od tego, jak policzymy koszty, bo naprawdę to koszty wysiennika, koszty obrączek, aczkolwiek obrączki już mamy, można by powiedzieć, to musimy spinać zawsze koszty wysiennika. Jeszcze wiele osób wysyła do nas teraz jakieś finanse na konto ze wskazaniem na obrączki i na pokrycie właśnie kosztów naszych przejazdów, żebyśmy mogli wjechać do gniazd. Mam nadzieję, że to się uda, bo tych bocianów małych jest jeszcze bardzo dużo. To są puchowe pisklęta. Szczególnie taką wytyczną jest dla nas mały bocian, który został jeden w Nowym Opolu na gnieździe monitorowanym. Patrzymy z niepokojem każdego dnia, co się tam dzieje. No ten ptak jest malutki, ale rodzice się nim bardzo intensywnie opiekują. Mam nadzieję, że wszystko tam skończy się dobrze. No i on jest, tak jak podkreślam, taką wskazówką dla nas w wieku niektórych piskląt. Aczkolwiek na to, że młode wylęgną się z tych jaj, które obserwowaliśmy, że są wysiadywane, to nie ma wielkich nadziei. Może się okazać, że niektóre będą naprawdę bardzo małe, ale tu już jest taki okres, że w niektórych gniazdach mieliśmy duży problem, żeby zaobrączkować młode, bo one są już bardzo duże. Przypominają ptaki dorosłe i wręcz podfruwują nad gniazdo, więc naprawdę, to jest taki okres, że w niektórych latach w przeszłości na terenie powiatu siedleckiego już mieliśmy takie gniazda, że młode latały. A ten rok jest bardzo specyficzny, na wiosnę było zimno, ten przylot się opóźniał, bociany tradycyjnie zostały zatrzymane przez niekorzystne warunki w Turcji. No i wszystko się to tak poskładało, że tych młodych ptaków, malutkich, takich puchowych piskląt mamy w gniazdach naprawdę jeszcze bardzo dużo. Mam nadzieję, że uda się jeszcze jeden dzień, może kilka godzin, wyasygnować jakoś i te ptaki wyznakować tak, żebyśmy mieli zapięte już, powiedzmy sobie, tam gminy Siedlce, suchożebry, mokowody i zbóczy. W tym roku nie prowadziliśmy dużej kampanii, bo cała afera ze stroną grupy ekologicznej spowodowała, że nie mogliśmy tej kampanii prowadzić. Wiele osób po prostu o nas nie wie, że niestety nasza strona została zablokowana. Ja też mocno nie prowadziłem kampanii, nie ogłaszałem, że będziemy obrączkować, ale osoby chętne, zainteresowane dowiadywały się o tym, no i pocztą pantoflową przekazywały sobie te informacje. No i krótko mówiąc, jesteśmy tu dumni, bo na teren powiatu siedleckiego i do naszego zespołu dołączają ciągle osoby młode, zaangażowane w emocjach, wielkich emocjach. Mieliśmy kolegę, który przyjeżdżał codziennie z Dęblina, czytał obrączki aparatem, biegał od gniazda do gniazda. Mieliśmy też studentów, mieliśmy też osoby, wolontariuszy z Warszawy, więc każdego dnia nie mogłem narzekać na ludzi, którzy byli chętni, żeby nam pomagać. Oczywiście tutaj najważniejsza rola całego zespołu, który jest taki zespół podstawowy. Mamy tu kolegów Wiktora Caruka, który od 12 już, jest Ola, jest Krystian, Wiktoria, naprawdę Karol Kosel, jest taki mocny zespół, Tomek Dojkowski, który już praktycznie temu zespołowi nie trzeba tłumaczyć, po co to jest, dlaczego to robimy, wszyscy są zaangażowani w emocjach. Dzieje się, jesteśmy z tego dumni, bo tak naprawdę siłą tego przedsięwzięcia jest zespół. I już, to się ładnie nam zapina, elegancko. Cieszę się, że gminy też czują potrzebę, poczuwają się do tego, żeby nas wspierać, nam pomagać. Robimy swoje, wyszło to bardzo dobrze, bardzo się cieszymy. Zobaczymy, co będzie dalej.
3: Niektóre gniazda w powiecie siedleckim obserwowane są już od lat. Jak wyjaśnia dr Ireneusz Kaługa, ornitolodzy mogą tam tworzyć drzewa genealogiczne bocianów.
5: Mamy dziadków, pradziadków już i naprawdę niektóre bociany, jak przychodzą do mnie stwierdzenia ponowne z tych niektórych ptaków obrączkowanych przez nas w przeszłości, to niektóre mają nawet już 50 stwierdzeń ponownych. To jest tak naprawdę bardzo duża robota, i też zasługa ludzi czytających te bociany w terenie. Okazuje się, że powiedzmy sobie, przykład paprotni miejscowości Łozyk, gdzie tam przylatuje, jest od czterech właściwie, lęgowy bocian, który na tym gnieździe się wychował, wśród piątki piskląt, a 4 lata temu wrócił na to gniazdo i jako ptak dorosły wychowuje na nim pisklęta. To jest szczególna informacja, której nie moglibyśmy zdobyć bez obrączkowania, bez znakowania tych ptaków. Mamy też na korach gminy Suchożebry takiego bociana Z5227 z zieloną obrączką. To jest ptak, który przylatuje 8. rok, jest na tym samym gnieździe. I jego młode już w wielu gniazdach. ale też jego modę czytamy gdzieś na Lubelszczyźnie, w okolicy Radzynia. No i jest dużo, dużo już takich poważnych przemyśleń, bo te drzewa nam się rozrastają. Będziemy tworzyć na pewno te małe gałązki, pokazywać to publiczności kiedyś, ale póki co nie mamy jeszcze na to czasu.
3: To nie koniec ciekawostek. Zbysia, najstarsza bocianica, wyposażona w nadajnik w roku 2020, co roku migrowała do Afryki i wracała do nas, ale tym razem poleciała dalej i zatrzymała się na Ukrainie. Tam przystąpiła do lęgu, który z niewiadomych przyczyn straciła. Po tym doświadczeniu nieoczekiwanie wróciła do Polski.
5: No nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy, że ona tam po pierwsze to przystąpi do lęgu na Ukrainie, no ale okazało się, że ma gniazdo partnera i tam wtedy, kiedy nasi przyjaciele z Ukrainy pojechali, żeby ją odnaleźć, okazało się, że wysiadywała. No a teraz minęło już kilka tygodni, no i w momencie, kiedy rozpoczynaliśmy naszą akcję obrączkowania, no Zbysia przekroczyła granicę, a kilka dni wcześniej widziałem, że jest nienaturalnie duży ruch wokół gniazda. W tym okresie ptak nie powinien, a szczególnie samica, tak daleko latać. No to wskazywało to na pewno, że to doszło do straty. Oczywiście przyczyn nie znamy, aczkolwiek patrzę na te zdjęcia, które nasz kolega Karol nam posłał. To wygląda na to, że ona straciła w wyniku bójki, bo jest poczochrana na głowie. Prawdopodobnie inne ptaki napadły gniazdo, obce ptaki napadły gniazdo i niestety tam wyrzuciły prawdopodobnie jaja albo małe pisklęta. No i ponieważ ona już po takiej stracie ptak jakby nie pilnuje miejsca, w którym do lęgu przystąpił, czy wychowywał młode, czy wysiadywał na jajach, więc się przemieściła na składowisko odpadów. Tam siedziała 3 albo 4 dni. No i następnie wyruszyła do nas. Jest znowu na terenie gminy Zbuczyn. Jest odnaleziona, cieszymy się, mamy zdjęcia. Ptak jest zdrowy, wszystko wygląda dobrze, jest w dobrej kondycji, także czekamy, co się wydarzy. Ona jest ponownie w tym samym gnieździe na ambonie, na którym była w ubiegłym roku. To nie jest przypadek, że wróciła właśnie tu, no bo tutaj miała, w ubiegłym roku miała tutaj partnera i takie prowizoryczne gniazdo na ambonie. No jeśli popatrzycie Państwo na portale społecznościowe, gdzie udostępniliśmy zdjęcia, to zobaczycie żerujące bociany w sąsiedztwie ambony, na której jest prowizoryczne gniazdo i to jest gniazdo naszej Zbysi, na którym z partnerem nocuje. Więc bociany wracają do miejsca, które jest bardzo dobrze rozpoznane. Więc znają wszystkie miejsca, w których mogą zdobywać pokarm w różnych okolicznościach, w obliczu załamania pogody, upału, opadów deszczu i tak dalej. Więc te ptaki wracają tam, gdzie wszystko jest bardzo dobrze rozpoznane, gdzie miejsce jest dobrze znane. No i ona zachowała się w sposób klasyczny, wróciła tu, gdzie była ostatnio. To teraz będzie tutaj do jesieni, mam nadzieję, że jak najdłużej zostanie z nami, aczkolwiek te ptaki, które straciły lęgi, ptaki, które w danym roku, te młode, które do lęgu nie przystąpiły, ponieważ są za młode, one wyruszają najwcześniej właśnie. No i spodziewamy się, że prawdopodobnie gdzieś pod koniec lipca, może w pierwszych dniach sierpnia, Zbysia już wyruszy w drogę powrotną.
0: SK Siedlce.
3: Rodzice z Siedlec i regionu mają czas tylko do końca czerwca na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy, jeżeli nie chcą stracić części pieniędzy. O szczegółach Wojciech Ściwiarski, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Mazowszu.
1: Termin złożenia wniosku ma znaczenie przede wszystkim dla tych rodziców, którzy jeszcze nie dopełnili tej formalności. Wnioski złożone w czerwcu pozwolą otrzymać świadczenie za pierwszy miesiąc nowego okresu rozliczeniowego. Wypłata wraz z wyrównaniem ma trafić do uprawnionych najpóźniej do końca sierpnia. Kto nie złoży wniosku do końca czerwca, nie otrzyma wyrównania za czerwiec. W praktyce oznacza to, że po prostu stracą za jeden miesiąc 800 zł na każde dziecko. Do tej pory rodzice i opiekunowie złożyli już ponad 4 200 000 wniosków, obejmujących przeszło 6 milionów dzieci, z czego w województwie mazowieckim złożyli ponad 671 000 wniosków na ponad 970 000 dzieci. Przypominam, że dokumenty dotyczące 800+ można złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie drogą elektroniczną. Do wyboru pozostaje aplikacja mobilna mZUS, platforma eZUS, bankowość elektroniczna oraz portal Empatia.
3: Przy okazji jeszcze ostrzeżenie od pracowników ZUS. Niestety w regionie znów pojawiły się przypadki oszustw wyłudzaczy, podszywających się pod pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To osoby wysyłające SMS-y z linkiem prowadzącym rzekomo do portalu eZUS. W rzeczywistości jest to sprytna próba wyłudzenia danych.
1: Przypominamy, że nigdy nie wysyłamy wiadomości SMS zawierających linki do stron zewnętrznych. Urzędnicy nigdy nie proszą też o podanie haseł, loginów czy danych kart płatniczych przez telefon. Elektroniczny kontakt z ZUS-em odbywa się z osobami, które mają aktywne konto na platformie usług elektronicznych e-ZUS i same świadomie wybrały taką formę korespondencji w ustawieniach swojego konta. Ewentualnie powiadomienia z ZUS-u dotyczą spraw, które są obsługiwane wyłącznie elektronicznie, na przykład świadczenia dla rodzin. Aby nie paść ofiarą cyberprzestępców, nie podawajmy poufnych informacji ani danych osobowych w odpowiedzi na podejrzane wiadomości. Nie klikajmy w żadne linki przesyłane w wiadomościach e-mail, SMS-ach czy przez komunikatory, jeśli nie mamy stuprocentowej pewności co do ich źródła, oraz nie otwierajmy załączników pochodzących z nieznanych źródeł.
3: Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych apelują też o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa do siedleckiego oddziału ZUS. Opisanie takiej sytuacji pomoże w ostrzeżeniu innych klientów zakładu przed tym, że mogą stać się ofiarami oszustwa.
0: SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek, czas na magazyn Siedleckiej Eski. A w nim rozmowa o książkach. Ze mną Renata Chojecka, siedlecka autorka, która ma na swoim koncie już 3 publikacje, w tym najnowszą, a także swój udział w antologii Klubu Literackiego Prozak Siedlce. Najnowsza książka pod tytułem Matczyne Słowa ma to do siebie, że z tego co słyszałam, by dobrze ją zrozumieć, warto znać również twoje wcześniejsze dokonania literackie. Dlatego powiedz nam może na początek, od czego się zaczęło?
0: SK Siedlce.
2: No zaczęło się tak naprawdę od wspomnień, które zostawiła moja mama, która była w Siedlcach znaną poetką, Krystyna Chojecka. I po jej śmierci w 3 miesiące później znalazłem wspomnienia niepublikowane i niedokończone. I pomyślałem, że mama już tego nie dokończy, więc nie mając całkowicie doświadczenia w pisaniu prozą wtedy, postanowiłem spróbować za mamę je dokończyć. Na szczęście na pierwszym zeszycie napisała tytuły rozdziałów, które chciała napisać. To mi bardzo pomogło. I w trakcie dopełniania tych wspomnień, w dosłusznym już wieku, który mam, zrozumiałam, jak bardzo są ważne słowa mamy kierowane do dziecka od małego. Wcześniej nie zdawałam sobie z tego sprawy, jakie to ma wielkie znaczenie. Przyszedł też taki moment, że nie zawsze się zgadzałam z mamą, bo jak człowiek dorasta, to jest taki lekki bunt, a czasem nie całkiem lekki, a duży, że wydaje się człowiekowi młodemu, że zjadł wszystkie rozumy i co tam starzy wiedzą, nie? Ale potem przychodzi refleksja. A u mnie bardzo przyszła ta refleksja właśnie po śmierci mamy, która była ze mną przez całe moje życie dotychczasowe, przez 60 lat wtedy. I zrozumiałem, że te słowa, które matka na co dzień kieruje do dzieci swoich, mimo czasem tego buntu, gdzieś tam pozostają te słowa. Nie znikają, nie. One jednak kształtują człowieka. No, czasami towarzystwo troszeczkę zmanieruje, czy ma jakiś tam wpływ na młodość, dorosłość potem, ale jednak takie proste, zwykłe słowa jak szanuj każdego człowieka bez względu na to, czy to jest ktoś wykształcony, czy ma podstawowe, czy wyższe wykształcenie, nie kłam, nie kradnij. No, to są takie rzeczy jak credo dla każdego człowieka.
3: Dają taką inspirację co do tego, jak prowadzić swoje życie.
2: Tak. I właściwie to w dzisiejszym czasie bardzo dobrze było, żeby ludzie wracali do tych wartości, bo często jest tak, że młodzież jest troszkę zagubiona. Nie wie, uciekają te wartości, brak autorytetów. I to jest lekki problem w tej chwili, tak uważam. Ale generalnie to chodziło mi o to, że te słowo mamy pozostały, choć mówienie zawsze, nie od początku słuchane aż tak bardzo, bo co to mama mówi, nie? Ale jednak zostają, więc po wydaniu tamtej książki, po dokończeniu wspomnień mamy, pomyślałem, że dobrze by było napisać coś, pokazać właśnie w jaki sposób te słowa matki w domu pozostają w człowieku. No trwało to parę ładnych lat, przyznam, że już kiedyś sobie obiecywałem, że to zrobię, ale no jeszcze początkowo praca zawodowa, to troszkę tam przeszkadzało, potem takie no niektóre myśli w głowie, że przecież człowiek nie wszystko w życiu zrobił elegancko, że czasem można by było się za coś powstydzić. To tak mnie troszeczkę blokowało, ale jakiś czas temu spotkałem moją ukochaną nauczycielkę,

0: trzecia, druga powstała z opowiadań pisanych w prozaku. Ale jednak ona jest złączona tak jakby z tą pierwszą. Jest tak jakby cykl, że pierwsza książka o mamie, a teraz moje życie, ale tylko do pełnoletności. Proszę się nie bać, to nie będzie całe życie moje, bo pewnie może nie byłoby takie bardzo ciekawe. Jestem zwykłym szarym, prostym człowiekiem. No ale coś tam chcę przekazać dla Siedlcan, bo bardzo dużo w moich opowiadaniach i tutaj także wspominam Siedlce te dawne, których już nie ma. Budynki, ludzi. Chcę zachować trochę tych rzeczy, żeby nie było tylko samej tej nowoczesności, nie? I tych jakichś aktualnych spraw.
1: Ocalić wspomnienia.
0: Ocalić wspomnienia, tak. Zwłaszcza o mamie, dzięki której, no, choć mówię, nie zawsze się z nią zgadzałam, ale dzięki niej jestem taka, jaka jest. Na pewno. To jest bez dwóch zdań. Matka jest najważniejsza w życiu.
1: Może przypomnijmy w ogóle fabułę tych wcześniejszych książek, bo też myślę, że warto, zwłaszcza, że dotyczyły tak historycznie też Siedlec.
0: Tak, mama opisała swoje życie w tej pierwszej książce, którą wydałam. Moja mama Krysia, życie słowem naznaczone, właśnie też słowo, prawda? Opisała swoje życie, które było związane właściwie tylko z Siedlcami, bo tutaj się urodziła, tutaj przez wiele lat mieszkała i tutaj zmarła. I też pisząc tą historię swojego życia, mama opisywała bardzo dużo miejsc i ludzi związanych z Siedlcami. Szalenie ciekawy jest okres, kiedy opisuje II wojnę światową, postawę Polaków, potem też po wyzwoleniu, to co się działo tutaj w Siedlcach. Bardzo ciekawe rzeczy. I ja mam taki tak jakby podobną smykałkę, w sensie właśnie, żeby ocalić od zapomnienia te dawne Siedlce. Też nie tylko to w opowiadaniach jest, też jako Stowarzyszenie Prozak Siedlce swego czasu wystąpiliśmy do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęcie postępowania i opieki nad ostatnimi trzema czy czterema, przepraszam, nie pamiętam, kamienicami sprzed wojny, które były tak zwanym małym gettem. Czyli duże getto w czasie wojny było dużo większe, bardzo duże, ale potem jak Niemcy je likwidowali, to był tak zwany trójkąt taki, dzisiejsza ulica Księdza Jana Niedziałka, kawałek ulicy Osłonowicza i ulica 22 lipca, teraz jest 11 listopada. I z tego trójkąta zostało już tylko 3-4 kamienice, więc one są no, bardzo ważne, że tak powiem, dla miasta i dla społeczności nas, Siedlczan. Czasami zastanawiałam się, co te kamienice umiały mówić, co one by powiedziały. No pewnie bardzo dużo, bo czytałem swego czasu książkę wspomnienia jednej z Żydówek, które tam były, która oddała, to była Cypa, ale nie pamiętam nazwiska, swoje dziecko trzem Polkom, które w Siedlcach mieszkały, koleżankom ze średniej szkoły. No i ta dziewczynka się uratowała, przeżyła. Matka oczywiście nie, bo potem Niemcy zlikwidowali całkiem te getto. Ale i pokazuje inne jakieś tam uliczki czy ludzi właśnie związanych z Siedlcami. Tutaj w tej drugiej tej części zatytułowana jest książka Matczyne Słowa, bo chodzi o to, że mama dużo mówiła, dużo pisała. Ma to wielkie znaczenie, to co mówię, podkreślam, matka mówi do dzieci swoich. I tu starałem się pokazać też wpływ mamy. Okazuje się, że nie tylko na mnie. Jest rozdział tutaj o dzieciach z Rzeszotkowa, to jest wieś koło Chołubli. I tam chodziły dzieci z Rzeszotkowa i z Uziąb. Mama tam uczyła przez jakiś czas. I jak się okazuje, bo spotkałam panią, która

0: była uczennicą mamy, że mama w fajny sposób też mówiła ważne słowa do dzieci szkolnych, nie tylko swoich rodzonych, ale i doszkolnych. Jest nawet tutaj w tej nowej książce zamieszczony Bal w lesie. To jest tak jakby bajka, przedstawienie noworoczne, napisane przez mamę, odgrywane przez dzieci szkolne. A mama też kładła bardzo duży nacisk na, nie mając majątku, bo nie miała go, więc próbowała nas zarazić kulturą, sztuką, filmem. A dzieci ze wsi, które na przykład nigdy nawet nie były w Siedlcach, potrafiła przywieźć 10 dzieci do nas, gdzie były dwa małe pokoiki i kuchnia. I te dzieci jak śledzie spały w nocy, raniutko jechały do Warszawy zobaczyć w ogóle stolicę kraju, nie? To było przeżycie niesamowite dla tych dzieciaków. I na przykład były w zoo, czy gdzieś tam zwiedzały. Potem znowu nocowały, więc to było... Ja się wtedy nie bardzo z tym godziłem, bo to warunki, jakie przecież 10 dzieci, a jeszcze były dwa psy w domu. No ale po jakimś czasie dopiero zrozumiałem, że mama po prostu chciała i tym dzieciom otwierać świat, pokazywać im ten świat, nie tylko ten, gdzie się tam na co dzień mieszka. Także dzięki mamie ja zacząłem pisać, co prawda nie wiersze, chociaż kiedyś tam troszkę popełniłem wiersze, ale niewielkiego lotu. A dzięki temu, że dokończyłem te wspomnienia za mamę, akurat w tym czasie dziennikarz jednej z siedleckich gazet powołał do życia klub literacki Prozak Siedlce. I dzięki Bartkowi, który prowadzi ten klub do dziś, więc już minęło 6 lat, no mając już słuszny wiek przecież, rozwijam swoje umiejętności, bo dostaję takie podstawowe informacje, jak pisać, jakieś techniki, jakieś chwyty literackie. No kiedyś w klubie Prozak spotykają się amatorzy tak naprawdę pisania, ale ludzie, którzy kochają to robić.
1: A warto też wspomnieć, że ludzie z różnych środowisk i w różnym wieku.
0: Tak, i z różnych miejscowości, bo mamy mieszkańców Siedlec, mamy mieszkańcę Mińska Mazowieckiego, mamy mieszkankę Łukowa i jest kilka osób z Kosowa Laskiego. Więc spotyka się młodzi, starsi, przeróżne zawody i ludzie, którzy czują potrzebę przelania swoich jakichś tam myśli na papier. Bardzo fajnie to wygląda. Z tego co wiem, to w promieniu może 100 kilometrów nie ma takiej drugiej grupy, bo często są grupy, ale poetów, a prozaików już niekoniecznie. I to jest szalenie motywujące, ta grupa, te spotkania, bo tak może by się na co dzień nie chciało tam do czegoś przysiąść. A jak mamy tak zwane zadane prace domowe na jakiś konkretny temat, no wtedy człowiek dostaje impuls, nie? Że aha, dobra, to napiszę to czy tamto i jakieś teksty się pokazują. Dzięki temu też udało się wydać niewielką książeczkę, ale jest. W grudniu nasz moderator prowadzący wymyślił, właściwie zainspirowany czyimś innym pomysłem, żeby pisać codziennie. No jak wiadomo, grudzień to nie jest sprzyjający do takich rzeczy, bo to święta, bo sprzątanie, bo gotowanie, bo takie różne rzeczy, prawda? Ale udało się pisać codziennie. No i z tego powstała książka Prozakowie Czas Miniony, w której też jest bardzo dużo odniesień do miasta, gdzie pokazuje ludzi, tak jak Żółta Buczyńska, bardzo znana w Siedlcach, zresztą honorowy obywatel miasta Siedlce swego czasu, jak zespół właśnie Pieśni i Tańca Podlasie, jak uliczki stare, jak Asłanowicza, dawne drewniane domy, jak Siedlecki Park, jak Jacek, który kiedyś w czasie wichury został zrzucony, figura Jacka z budynku muzeum.
1: Tak, pamiętam to.
0: No, także, mówię, bardzo często chcę ocalić od zapomnienia nasze miasto i ludzi, Niestety stare budynki są burzone bardzo często bez refleksji nawet takiej, że to jakiś budynek może być historyczny, że ma jakąś duszę ten stary dom.
1: Tak nawet nazwy ulic się zmieniają dosyć często z biegiem lat.
0: Też. Ludzie odchodzą. Jest wielu pasjonatów historii. Niektórzy, znam kilku takich panów starszych, którzy zawodowo w ogóle nie byli związani z historią, a wystarczy wziąć takiego starszego pana jednego, iść na Siedlecki Cmentarz na przykład, gdzie potrafi pokazać kilkanaście grobów powstańców styczniowych czy innych jakichś zacnych obywateli miasta, o których tak na co dzień to się nie bardzo pamięta. Dlatego w swoich opowiadaniach, gdzie mogę, to wkładam, że tak powiem, jakieś akcenty siedleckie i ludzi, i budynki, miejsca, czy zdarzenia jakieś. No, chociaż ostatnio to tak też się ułoży, bo nasz Bartosz w tamtym roku znowu wymyślił w grudniowe to wyzwanie i pisaliśmy codziennie. No ja dzięki temu, że jestem już na szczęśliwej emeryturze, to mam ten czas, chociaż też nie codziennie tu chcę siedzieć i pisać, ale jednak. I z tego materiału myślę, że powstanie kolejna publikacja może w następnym roku, no bo to jednak praca przy wydaniu książki, przy opracowaniu tego wszystkiego, to trwa bardzo długo niestety, o siedleckich kloszardach. Życie czasami jest kolorowy, w sensie, że jest różne. Nie zawsze człowiek stoi sztywno na tych swoich nogach. Ten krzyż, który się dostaje w domu, czasem się troszkę krzywi. I różnie bywa bardzo. Mówię tak kolorowo, nie? Ale to jest tak troszeczkę przyśmiewcze, że tak powiem. Ale najważniejsze jest to, żeby jednak, nawet jeśli się sięgnie dna, żeby stanąć na te nogi, wrócić na prostą. I w tej historii, którą opisałem w tamtym roku w grudniu, mówię, daj Boże, uda się to wydać, jest historia siedleckich kloszardów, bezdomnych, którzy z biegiem okoliczności, a może i dzięki innym dobrym ludziom, którzy nie oceniają nas tylko po wyglądzie, złym załóżmy, czy brudnym, jak człowiek nieraz jest taki bezdomny, pomagają stanąć komuś na nogi, wrócić do dobrego życia.
1: A czy to jest historia, która powstała na faktach, czy jednak jest zmyślona?
0: Jest zmyślona, tylko tyle, że są pewne historie, tak jakby wtręty takie, że czasem się widzi takich ludzi, prawda, na mieście, że nie za miło pachnie, jak się koło niego przechodzi. Mężczyzna, złóżmy, nieogolony, wyciąga rękę po jakieś datki. Kiedyś mnie zaczepił taki pan, to po prostu powiedziałam, ja pójdę panu, kupię to jedzenie. No i dobrze. No to poszliśmy do sklepu, kupiłem mu tam chleb, jakiś paszty, takie rzeczy. No bo jak głodny, no dobra, nie? A jak dam pieniądze, to nie wiadomo, na co one pójdą. I to mnie też tak trochę zainspirowało, ale też mnie zainspirował temat, że przy jednej z siedleckich ulic widziałem taki stary dom i tam był pożar. Z tego co wiem, to tam zginął człowiek. Ale tak przyszedł taki moment, że sobie myślę, no stary, fajny, drewniany dom, nie? Niedawno też przy mojej ulicy, gdzie mieszkam, został zniszczony taki piękny, drewniany dom. Nie Schwiedermeier z Otwocka, ale bardzo fajne rzeźbione elementy miał. I też to było między innymi właśnie inspiracją, żeby coś o tym napisać, nie? Że te dawne rzeczy, te dawne budynki, no aż żal, jeśli niszczeją. I w tej chwili tutaj, na przykład koło mnie, został zniszczony całkiem ten dom. Stawiany jest budynek murowany, wiadomo jak dzisiaj się buduje. Nie wiem, co tam będzie, jakiś zakład usługowy czy coś, tak myślę, bo to raczej na jakieś tam biuro czy na coś, nie wiem dokładnie, ale no już nie ma tego ładnego domu starego. I tu jest żal. I mówię, chciałem napisać o tych kloszardach i o starszych ludziach, biednych, bezdomnych, ale i o starych siedlcach. bo oni tam sobie znajdują bezpański taki dom, opuszczony tak jakby niedaleko cmentarza, blisko w Siedlcach. Także no, cały czas te wątki siedleckie się pojawiają w tych opowiadaniach.
2: SK Siedlce.
1: Tutaj warto też przypomnieć, że zarówno bardzo młode osoby, jak i te starsze mogą wciąż dołączać do klubu literackiego Prozak Siedlce, który jest cały czas otwarty na przyjmowanie nowych osób.
0: Jak wspominałem, klub literacki Prozak Siedlce powstał już parę ładnych lat temu i ja widzę w sobie wielką zmianę w formie pisania, w tym jak używam słów i języka. Dlatego bardzo zachęcam ludzi, którzy do tej pory pisali do szuflady, bo są tacy na pewno. Uważam, że trzeba wychodzić z tymi swoimi tekstami. No ja to zrobiłem po raz pierwszy, mając ponad 60 lat, więc późno, ale jednak. I bardzo serdecznie zapraszam na spotkania klubu. Można nas odnaleźć na Facebooku. Spotkania są w tej chwili raz na 2 miesiące i naprawdę można się wiele nauczyć.
1: To może wróćmy do tej najnowszej książki. Może tak opowiedz jakiś fragment fabuły, żeby tak bardziej przybliżyć.
0: Ta pierwsza część to są wszystkie autentyczne historie z mojego życia. Jest pierwsze Boże Narodzenie, które troszeczkę pamiętam, ale nie do końca, bo byłam za mała. Jest Dom Dziecka, który już pamiętam, a dlatego Dom Dziecka, że mama nie złamała słowa honoru danego koleżance, przez co została oskarżona przez prokuratora z Siedlec i została wywieziona do Warszawy, do aresztu śledczego, a my, ja z siostrą, w jednym domu dziecka w Rycicach, a bracia w drugim domu dziecka byliśmy przez prawie miesiąc bez mamy. A potem to już takie moje, takie już życie bardziej. No, w szkole podstawowej złapano mnie na paleniu papierosów w siódmej klasie. Dzięki takiej jakiejś małej dziewczynce, która mnie wydała, że palę. Szkoła podstawowa to też sport, właśnie spotkanie z panią Barbarą Pietruchowską wtedy i po 50 paru latach. Kolorowe życie, w sensie, że czasem jest fajnie, czasem troszeczkę gorzej. Nigdy nie byłam ideałem i nie jestem. Ale summa summarum, ważne jest to, żeby zrozumieć, co się robi, nawet jakby jest błąd jakiś, żeby potem móc sobie spojrzeć rano w lustro, zobaczyć samego siebie. I wtedy się przypominają słowa mamy. A mówiłam, nie rób tak, czy zrób tak, no to wtedy w młodości człowiek się nie bardzo godził. Także tutaj w tych opowiadaniach jest no tak troszkę mojego tego życia, to tak mniej więcej do pełnoletności. No i nie staram się lukrować, tylko pisać prawdę. Po prostu w formie opowiadań. Myślę, że to jest ciekawsza forma. Taka inna, nie to jak zwykłe takie autobiografie jakieś ludzkie, nie? To jest tak troszeczkę inaczej napisane.
1: Jako osoba, która jest już doświadczonym autorem, bo wydałaś 3 różne publikacje, a także brałaś udział w wydaniu zbioru opowiadań w antologii, powiedz, jak w ogóle wygląda taki proces wydania własnej twórczości? Czy to jest bardzo skomplikowane? Na czym polega, jak przebiega?
0: No, jak się okazuje, jak przez wiele lat byłam zwykłym czytelnikiem książek, normalnie to człowiek nie ma zielonego pojęcia, jaka to jest praca. Dopiero jak przy wydawaniu tej pierwszej książki Wspomnień Mamy, ale i przy tych kolejnych, no to jest niesamowita rzecz. Powstanie tekstu, no to jest, ja wiem, może około 50% pracy. Potem trzeba to ułożyć, że tak powiem, w formie książki. Ktoś, kto się bardzo dobrze zna, jak to się robi, więc składa tą książkę. Oczywiście wcześniej bierze w ręce ten tekst redaktor czy korektor, bo mimo że uczymy się języka polskiego w szkołach, to jednak nie zawsze ten potocznie używany język jest właściwy i odpowiedni do wydruku tego języka. Decyduje się w trakcie wydawania książki o prozaicznej rzeczy, jak na przykład margines. Z tej strony, z zewnątrz, szersze czy w środku, decyduje się o wstawianiu wkładek tak zwanych, czyli jakichś zdjęć. A wkładki się robi, że na jednej kartce nie jest jedno zdjęcie, choć często jest jedno, jak jest duże, prawda? Ale są nieraz montaże, więc to też jest ważne. Nasycenie koloru. Okładka to jest ból głowy, żeby tytuł książki, ja przy pierwszej tej wspomnieniach dokończonych mamy z dwoma koleżankami, które dzisiaj są moimi koleżankami, kiedyś to były nieznajome panie, ale pomagały mi. Rozmawiałyśmy na temat trzech pierwszych stron ponad 4 godziny. To się wydaje niesamowite, że to można aż tyle. Ale jednak tak trwał ten proces, bo okładka musi być niestampowa, taka, żeby ona zainteresowała potencjalnego czytelnika.
1: Żeby ktoś kupił książkę po okładce.
0: Tak. Bo ludzie widzą oczami przecież, nie? I jeśli jest coś interesującego, tak samo czy jakieś ubranie, czy książka, to już nie ma znaczenia, ale oczy decydują, nie? Że ten wzrok się na czymś tam zawiesza. Tytuł jest bardzo ważny, bo też ten tytuł przyciąga, to pierwsze spojrzenie. No ale mówię, sama praca nad wydaniem książki to jest tak mozolny proces, bo redaktor, korektor, potem człowiek, który składa książkę, dochodzi człowiek, który tworzy te wkładki, zdjęcia na przykład. Robi się pierwszy próbny wydruk, sprawdza się to jeszcze, bo są błędy. Często literowe, tylko literówki tak zwane, drobne, ale to trzeba przeczytać. Więc znowu ktoś siedzi, czyta. No, u mnie to akurat ja zawsze też sprawdzam. I dopiero potem jest ostateczna wersja takiej książki. No już dzisiaj, w tym momencie, przy wydawaniu trzeciej już książki, właściwie, bo ona już jest wydana, no to już mogę powiedzieć, że jestem tak zwana stara wyga pod tym względem, że zwracam na wiele rzeczy uwagę, ale w dalszym ciągu, jak coś powstaje, daję przyjaciółce i ona też spogląda na to i zawsze są jakieś uwagi. A to czemu to jest tak? A to czemu jest tak? A może tak by było lepiej? Więc nie to, że sam autor przechodzi przez ten proces. Bardzo często trzeba wspomagać się, że tak powiem, u mnie akurat przyjaciółmi, nie? Że oni tam pomagają. Przy każdej z książek to było to samo. Bardzo często tutaj było chyba ze 3 tytuły tej książki. Stanęło na końcu matczyne słowa. Ale wcześniej były jakieś inne propozycje. No, a pomyśl, a może tak, a może tak. No, ale w końcu wygrał ten tytuł przy tej ostatniej książce, bo to jest nawiązanie, zresztą nawet okładka tej książki nawiązuje do wspomnień mamy. Bo tam na okładce były moja mama Krysia, życie słowem naznaczone, bo i słowo, które mówione i dużo pisała. I na okładce matczynych słów jest taka sama prawie kolorystyka, nawiązująca do poprzedniej. Na dole są kontury miasta, czyli na przykład Jacek, Katedra, czy Krzyż Papieski z Błoń Siedleckich. Ale zamiast rysunku ręcznego, który robiła moja bratanica, zamiast rysunku twarzy mojej mamy, jestem ja, ale w wieku takim, nie wiem, 2-3 latka może mam w kapeluszku. Jedna ze znajomych zadała mi pytanie, a czemu akurat takie zdjęcie? Powiedziałam, no, najważniejsze słowa, które człowiek chłonie od mamy, to są w wieku dziecięcym, młodzieńczym, nie? Najczęściej. Dodatkowo ja opisałam też tylko do swojej pełnoletności. Dalej nie ma całego, że tak powiem, życia. No i podkreślenie to jest do słów, że te, tak jak wcześniej mówiłam, że te słowa mamy zawsze zostają gdzieś tam w środku w duszy, w dziecku. I też to, że ja też piszę, słowem się posługuję.
1: Więc na zakończenie rozmowy odsyłamy do twojej najnowszej książki Matczyne Słowa. Miejmy nadzieję, że nasi słuchacze zechcą się z nią zapoznać.
0: Tak.
1: A ja przypomnę, że gościem Radia SK Siedlce była Renata Chojecka, siedlecka pisarka.

0: Szedlce. SK Siedlce. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20.
0: Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Wiesz, kto siedział na tych sofach? Tak rapował kiedyś Tede, a rapował o Eldoce, ale ja to Matif Uczyło. Siedzę teraz nie na sofie, a na fotelu i zaczynam razem z wami Rap 20. Odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów, bo to od lat się nie zmieniło, że wtedy rapował Tede, dzisiaj gadam ja, ale zawsze chodziło o rap. 20 najlepszych numerów, na które głosujecie wy, bo to w końcu top lista. Są nowe propozycje, jest ich naprawdę sporo, ale są też kawałki, na które warto głosować, na które głosujecie. Miejsce 20, no bo nie ma co przedłużać, to Taco Hemingway, Rivka i Zepi Zepi Frascati. To jest duży spadek z miejsca 7 na 20, ale zanim to powiem wam jeszcze, że dziś do tego studia zajrzą Focus i Rahim. Słuchajcie.
0: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.
3: Krople deszczu na mym karku, w płaszczu mam schowany zeszyt.

wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły

0: 20 w Radiu SK. 19.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Majo, jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

0: Za nami mata i po burze zawsze wyjdzie słońce. To tym razem miejsce 18, spadek z miejsca 17. Wcześniej też Bedi, Maja Mecan i Cancer Fighters. Ciągle tutaj jestem, Dis na Raka, który spadł z 15 na 19. Ale ja obiecałem, że w tym studiu usłyszymy odpowiedzi na moje pytania do Focusa i Rahima. I tak też zrobimy. Oni zajrzeli do studia Rap 20, a ja zapytałem m.in. o płytę. Bo to płyta, która troszkę przenosi nas do świata teatru. W ogóle, co to jest za krążek?
1: Płyta została wypuszczona w dwóch wersjach. Mm. W wersji standardowej, takiej, którą można przesłuchać sobie w streamingu i kupić na CD wszędzie. Natomiast jest jeszcze wersja deluxe, która została określona dodatkowo, już pomijając, że wydawniczo jest bardziej rozbudowana i rozszerzona o trzy dodatkowe numery, to jeszcze tam posiada coś, czego nam brakowało na ostatnio na płytach, czyli można powiedzieć tak spłycając skity. Mm-hmm. Natomiast te skity to tak naprawdę to są trochę takie chóry greckie, które pasują do tego naszego katarzis, do całej tej drogi, bo wszystko jest zbudowane w takiej właśnie formule. I ta wersja jest przeznaczona dla takich już ortodoksów naszej twórczości, dla fanów takich, którzy lubią się zagłębić, którzy szukają czegoś więcej, tej wielowarstwowości, którą się cechujemy od lat, którzy nie chcą po prostu kawałka do tupania nóżką czy bujania główką, tylko potrzebują znaleźć kolejne dno i dodać jakąś filozofię, odkryć, nie? Coś dodać od siebie, coś znaleźć przy kolejnym przesłuchaniu, jeszcze wydobyć coś więcej. I ta wersja właśnie deluxe jest taką wersją pełną, spójną, taką jak chcieliśmy zrobić, taki można powiedzieć wersja reżyserska albumu.
2: Wiesz, na pewno muzycznie jesteśmy, można powiedzieć, hip-hopowo na bieżąco. Staraliśmy się, wydaje nam się, że można to określić tym modern boom-bapem, ale też dzisiejsi producenci charakteryzują się właśnie takim brzmieniem. Strasznie nam to spasowało, bo jest w tym, tak jak na samej okładce, jest klasyka, czyli kolumna, i glitch, czyli coś nowoczesnego. Mm-hmm. I właściwie cała ta główna oś płyty opiera się, mój dzwonek ma, cała ta płyta opiera się właśnie na obracaniu wokół tej idei, czyli tej ścieżki takiej do katarzis, czyli tego takiego oświecenia z uspokojeniem kołyszącej się wody. I no tak właśnie.
0: I tak właśnie o płycie Katarzis jeszcze dzisiaj na pewno pogadamy. Wcześniej jednak zagrajmy miejsce 17, rap 20, to tym razem Ole Ole, a więc Janusz Walczuk i Lubin.
3: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: Głosuj na SKPR
1: 16.
2: Jak pies bezpański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie. Czemu? Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co słucha ci papla. Twoja przepsiła wariatka, weź mi zaufaj. Jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu cię wzywa na

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz, jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Jak cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz? Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł się ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ho? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Ostatnie słońca mniej, ostatnia nocy.

0: rządzą. Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
1: Tramwaja, a więc tako atutowy Andrzej Zaucha, tym razem na miejscu 16. I to jest kolejny, piąty już z rzędu spadek w tym tygodniu, ale spokojnie, to nie tylko spadki w tym tygodniu, będzie dużo skoków, dużo zmian i dużo nowości. O nich jeszcze dzisiaj na pewno porozmawiamy, ale wcześniej wróćmy do rozmowy z Fokusem Irahimem. W mediach społecznościowych twoich pojawiło się, Fokus, zdjęcie ostatnio o pierwszym świętowanym przez ciebie Dniu Taty i zakładam, że tego typu historie też bardzo mocno wpływają na to, jak wygląda tworzenie płyty chociażby, albo w ogóle jak wygląda pisanie wersów, przy których pracujesz.
2: Na pewno. Na zdjęciu jestem ja z dwójką dzieci, czyli z płytą Katarzys i moim synem. Pierwszy dzień taty, rzeczywiście tak, mocno otrzeźwiałem życiowo. To na pewno wpłynęło na tą płytę i myślę, że to na niej słychać. Wiesz, kiedy przez tyle, ile ja piłem, powiedzmy wprost, lat się pije, to się po prostu niektórych rzeczy nie widzi. I po odstawieniu używek, kiedy ta kotara spadła i umysł, szklanka w wodzie po prostu zaczęła się robić przeźroczysta, a nagle okazało się, wiesz, że ja bardzo dużo rzeczy nie widziałem. Sama radość odkrywania tych rzeczy, których ja jeszcze nie zobaczyłem, jakby nie załapałem w życiu, z którymi się nie miałem styczności, ponieważ byłem zamulony, no przemawia przeze mnie głównie na tej płycie, nie? Więc to była jedna z rzeczy, wisienką na torcie, jakby ukoronowaniem całości tego odkrywania i radości życiowej było właśnie zostanie rodzicem i to jest cały wszechświat nowy. Mhm. Nie? I jestem bardzo szczęśliwy.
1: Mhm. No i tak naprawdę to tak mi się wydaje, to jest też chyba taki trochę tak, jakby zacząć życie na nowo, no bo to tak jakby tak. Życie się zupełnie zaczynało w tym momencie i jakbyśmy też my mogli znajdować swoje chyba nowe historie. Rahim, na ciebie teraz spojrzę, no bo ty już jesteś dłużej w tej historii, dzięki w tej historii muzycznej, to jesteście powiedzmy porówno, natomiast jeśli chodzi o tę historię rodzica, no to tutaj też jesteś doświadczonym już gościem. U ciebie też to była zmiana.
3: Doświadczeni to są moi koledzy, którzy zaczęli w wieku 20-30 lat.
1: No tak, ale jesteś trochę dłużej niż Fokus tutaj.
3: Tak, no, jestem o parę odcinków dalej tej przygody. No ale to wiesz, to też jest dla mnie dalej nowość, nie? I wiesz, ja też tak jak odkrywam te piękno tacierzyństwa, rodzicielstwa, wiesz, jaram się każdym momentem tak naprawdę spędzonym z moimi dziećmi.
2: Świadomie,
3: tak. O to też chodzi, nie? Bo wiesz, żadną sztuką też widywałem kolegów, którzy gdzieś, wiesz, mieli dzieci i tylko tytularnie, nie? I w dowodzie, ale nie byli w ogóle w tym procesie. Ja jestem, staram się jak najmocniej potrafię, no wiadomo, my dużo jeździmy, więc relatywnie ten czas mam skrócony, więc cały czas spędzony w domu, staram się nadrabiać i poświęcać tym swoim potomkom, ale to też wpływa na to, co na tej płycie się pojawiło, nie, bo też przemiany we mnie zaistniały, może tak jak powiedziałeś chwilę wcześniej, zaczął się proces, ale to wszystko się buduje, no i to co czuję obecnie, to kim jestem obecnie i tak dalej, to jest również spowodowane tym tutaj etapem.
1: I to jest piękny etap, którego gratuluję i któremu się przyglądam dzielnie. My tymczasem gramy kolejne miejsce, to 15. Kizo, Natalisa, Nie ma nas tam, a do rozmowy z Fokusem Irahem zaraz wracamy.
4: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 15.

Gibbs i Kukon, ty masz to miejsce 13, rab 20. Potężny spadek, bo przed tygodniem to było miejsce 4. Zaraz wracamy do rozmowy z Fokusem i Rahimem, ale wcześniej jednak jeszcze powiedzmy o kawałkach, które za nami. Nowość w tym tygodniu ta sama, tak się nazywa ten kawałek, to nowy Kimi Zimmer. Zawsze dobrze jest słyszeć tego pana z nowościami. Za to jeśli chodzi o rzeczy, które wypadły w tym tygodniu z notowania, no to nomen omen powiązana postać Oki. No i Ewa Farna, jeszcze raz, ten kawałek w tym tygodniu nie znalazł się w notowaniu. Na niego możecie głosować, aby wrócił Agent 47 do naszego notowania. A jeśli chodzi o nowości, na które możecie głosować, aby się pojawiły, no to to m.in. Champion 2 od Malika i Kizo. Jest też Filipek, Michel i Sitek z numerem ASAP. Do tego Kumple, Amba, Fatima i jeszcze Fagata, Modelki i Facecard. Te wszystkie propozycje są nowymi propozycjami. Na nie możecie głosować już teraz, a my gramy dalej. Teraz czas już na kawałek od Luisa Villeina i Fukaja. Border Collie to 12. I znowu spadek z 9.

0: SK Siedlce. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20.
2: Rap 20.
1: Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: To jest Rap 20. Matipuczyło to ja, za nami miejsce od 20 do 11. Przed nami 10 najlepszych rapowych numerów w Polsce. To wy je układacie, nic się nie zmieniło. SK.pl, tam głosujecie, tam klikacie plusy, tam klikacie minusy i wszystko będzie jasne. Jest sporo nowości, jest sporo zmian. Są też numery, które nie zmieniły tydzień do tygodnia miejsca, ale niektóre zaliczyły naprawdę duże spadki i za tydzień może ich tutaj zabraknąć, więc pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione rzeczy. My jedziemy dalej, odliczamy Zamsonę i Znana. To tym razem miejsce 10.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

seksualny, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

Seksualny mam fantazję round the clock. Chcesz from the back czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny mam fantazję round the clock.

0: Rap 20. 20 w Radiu SK. 8.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Miejsce 8, Fuka i Liwka i Chce Więcej. To w końcu skok z 12 na 8, wcześniej Miu, PZ i BDOS 2115. Fantazje z 10 na 9. Przechodzimy zaraz do 7, ale wcześniej wróćmy jeszcze do rozmowy z Fokusem i Rahimem.
1: Katarzis, tak nazywa się też ostatni utwór na płycie, utwór nagrany zresztą z Justyną Steczkowską. I od pierwszych sekund ja miałem takie wrażenie, tam się czuje, że to Katarzis właśnie przyszło, że ono nadeszło, ten wokal, który się tam pojawił. No właśnie, moim zdaniem to jest oznaka Katarzis, które ma miejsce. Pytanie, czy to jest misja wykonana, czy to tak, czy tak to interpretuje pozytywnie? Okej.
2: Dokładnie o to chodzi.
1: Cieszę się.
2: Poprosiliśmy właśnie Justynę, żeby weszła swoim czystym, zrównoważonym głosem, od ciszy.
3: Niezachwianym.
2: Tak.
3: Anielskim.
2: Anielskim głosem. Właśnie chodziło o tą anielskość taką i podwyższenie całego klimatu. I od razu to chwyciła i mówiła, a tak ma być, dobrze, to jedziemy. I się udało wejść właśnie w ten kawałek, trochę do innego świata przejść. I fajnie, że się udało, wiesz, to też jest taki plus, kiedy współpracujesz z muzykami, którzy wiedzą, co robią. Po prostu wrzucasz wizję i z drugiej strony już jest wszystko jakby załatwione, nie? Mm-hmm. Musisz się martwić.
1: Jasne, że tak.
2: Będzie, nie? I to było fajne.
1: Wiesz, że musisz się zmienić, bo tylko tak możesz zmienić świat, to cytat z was. No to jest ten moment oczyszczenia. Wy czujecie, że jesteście w nim, że już jesteście oczyszczeni, że katarzis nadeszło, nie tylko na płycie?
2: To ciągle jest proces. Życie jest procesem i cały czas się zmienia i nam w głowie i życie dookoła, ale jest jakiś spokój w tym, że ten proces został zaakceptowany, nie? Że można zwolnić, zatrzymać się i docenić, co się ma. I że nie trzeba się z tego powodu przerzucać z kimś innym na Instagramie. Są chwile, które zostają tylko z tobą i nie musisz im robić zdjęcia. To jest istotą życia, a nie to w tym wirtualnym świecie, nie? To jest jedno z moich spostrzeżeń.
3: Wiesz, ja odsyłam słuchaczy do sprawdzenia albumu, bo tam jest zawartych tyle myśli, że tego, wiesz...
2: Dokładnie.
3: Raz nie chciałbym tego spłycić.
1: No pewnie.
3: Powiedzieć tego jednym zdaniem. Myślę, że każdy, kto uważnie przestuduje album, czy w wersji standardowej, czy w tej deluxe, poczuje po prostu tą drogę, nie? Mm-hmm. To właśnie, co się dzieje, te przemiany w bohaterze naszym.
2: Poszukiwania.
3: Poszukiwanie i tak dalej. I ten punkt kulminacyjny właśnie, którym jest katarzis. Wiesz, to jest obecny etap w naszym życiu. Tak teraz czujemy, tak się czujemy. Do tego punktu doszliśmy. To poczuliśmy, że to się w nas wydarzyło, nie? Że ja nie mogę wiedzieć, nie jestem w stanie przewidzieć, jakie będą dalsze losy moje, Fokusa nasze i tak dalej. Tak zakładając, że zawsze płyta jest jakimś takim trochę fragmentem pamiętnika naszego, życiowego, to ta płyta właśnie opowiada o tym, co się działo przez ostatnie, nie wiem, 2-3 lata u nas. Pewnie kolejna będzie kontynuacją tego, jeśli, wiesz, nic się diametralnie nie zmieni w jakąś niekorzystną stronę, no bo mówię, tego przewidzieć nie możemy. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować zapiski te, które się wykonały po katarzis.
0: Cała pełna rozmowa z Fokusem i Rahimem będzie czekała na was w podcastach na SK.pl, ale też w aplikacji Radia SK, czy we wszystkich platformach streamingowych, więc sprawdzajcie ją tam, bo jest naprawdę dużo, dużo, dużo tematów, które warto sprawdzić. Gramy dalej. Teraz Mighty's Alien PSC i For Money. Deszcz to miejsce 7.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Gips IPZ Karnawał to tym razem szóste miejsce i skok z miejsca 14. Dobrze widzieć, że Gips trzyma się mocno, tym bardziej, że jego wcześniejszy kawałek Ty masz z Kukonem spadł bardzo mocno z 4. na 13. Ale my wracamy do odliczania tych, którzy znaleźli się najwyżej w tym tygodniu, a to m.in. Whiteor 2, 1-1-5, California Love, a raczej California Love, patrząc na to, jak Whiteor śpiewa w tym numerze, no to miejsce 5. tym razem.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

0: czuć. To nieodpowiedzialne, aby nie głosować na ten kawałek. Chivas i to nieodpowiedzialne. To czwarte miejsce rap 20. Jak widać, mam do czynienia z bardzo odpowiedzialnymi słuchaczami, którzy głosują mocno. Tydzień temu to było miejsce trzecie, teraz to miejsce czwarte. Spadek, ale cały czas miejsce naprawdę, naprawdę wysokie. A my docieramy już do trzech najlepszych rapowych numerów w Polsce. O nich powiem wam zaraz. Wcześniej przypomnę o nowych propozycjach, które pojawiają się na SK.pl do głosowania. To Malik Montana z Kizo i Champion Dwójka w końcu się ukazała. Poza tym Filipek, Michel i Sitek ASAP, a raczej ASAP może, prawie jak Roki, Kumple, Miamba Fatima, a do tego Fagata i modelki Facecard. Na te kawałki możecie głosować już teraz i podobnie możecie robić też z tymi, które teraz usłyszycie. Szpaku, Nati i Fundacja Cancer Fighters. Nigdzie się nie wybieram, przysięgam, to kawałek, który tym razem wylądował na trzecim.
1: Rap 20 w Radiu SK. 3.
2: Jestem Natalia, choruję od 6 lat. Wygram to!

0: jasnie.
1: Rap 20, jak ja lubię ten program i mam nadzieję, że wy też. W końcu to najlepszy polski rap waszym zdaniem. SK.pl, tam głosujecie. Szpaku, Nat i Fundacja Cancer Fighters. Nigdzie się nie wybieram, przysięgam, tym razem na miejscu trzecim. Bardzo, bardzo mocno idzie ten kawałek i z tego dnia na tydzień ma się coraz lepiej. Super, że głosujecie. Pozdrawiamy Nat i oczywiście, pozdrawiamy też Szpaku, no i wszystkich podobiecznych fundacji też jak najbardziej pozdrawiamy. Oki, Dawid Podsiadło, Bluza Taty, to skok w tym tygodniu, miejsce drugie. Zmieni

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają,

0: Oki i Dawid Podsiadło, Bluza Taty to drugie miejsce Rap 20, a my zbliżamy się do upragnionego pierwszego miejsca Rap 20. I ktoś, kto jest bardzo wiernym słuchaczem, może już się spodziewać, co się tutaj wydarzy, bo ten kawałek tydzień temu można było usłyszeć w Rap 20. Przejechaliśmy już przez 19 numerów, no i do tej pory nie pojawił się. Co to oznacza? Że przed tygodniem był pierwszy, teraz też jest pierwszy. Zanim wypowiem te pseudonimy, zanim wypowiem tytuł, to powiem jeszcze, że ja nazywam się Mati Fuczyło. Dzięki wam za dzisiaj, słyszymy się za tydzień. No i mam nadzieję, że będziecie mieli cudowny tydzień. Tym bardziej, że już chyba nieco chłodniejszy. Gramy Łatwo Gang, Majko, Fundacja Cancer Fighters, wszystkie marzenia. No to my też spełniamy wszystkie marzenia i pozdrawiamy Maję, pozdrawiamy Łatwo i wszystkich was też. Dzięki, pozdro, jedynka, Rap 20, gramy.
1: Rap. Dwudziestka. Głosuj na SK.pl numer 1.

wstydzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się